0: Wczesna operacja w Lublinie u pacjentki z nowotworem w zabiegu pomógł specjalny robot. Dzięki nowym technologiom chora szybciej dochodzi do zdrowia, mówi Radio Z profesor Przemysław Mitura z Kliniki Onkologii Urologicznej Szpitala.
1: Pacjentka została wypisana bardzo wcześnie po operacji. Zabieg został

0: Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z nowym ogniskiem eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Tylko do soboty w jednej z prowincji Konga zmarło 80 osób, prawie 250 ma podejrzenie choroby. A o szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Przede wszystkim WHO stwierdziła, że nie grozi nam światowa epidemia, ale choroba znowu rozlewa się lokalnie na kolejne afrykańskie kraje. Brakuje też leków i dlatego, jak mówi szef organizacji Tedros Adhanom, trzeba przyspieszyć pomoc międzynarodową. Kontynuujemy nasze działania, aby wspierać Kongo w opanowaniu epidemii eboli, powiedział szef WHO. Przypomnę tylko, że wirusem można zarazić się przez bliski kontakt z chorym. Polskie władze apelują więc o unikanie wyjazdów do krajów, gdzie o takie zarażenie łatwo. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Wirusa ebola wykryto po raz pierwszy w 1976 roku. Odtąd Afryka już kilkanaście razy mierzyła się z falami zachorowań. Poprzednią epidemię udało się opanować dopiero pod koniec zeszłego roku. W Niemczech chcą lepiej chronić ofiary przemocy domowej. Tacy sprawcy będą musieli nosić elektroniczne bransoletki monitorujące miejsce ich pobytu. Nową regulację przyjął Bundestag, o czym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: Niemieckie sądy często orzekają zakazy zbliżania się sprawców do ofiar przemocy domowej. Skuteczność takiego zakazu zwiększy przyjęta teraz regulacja umożliwiająca zakładanie niebezpiecznym osobnikom elektronicznych bransoletek. Wysyłają one automatycznie sygnał ostrzegający ofiarę, gdy sprawca jest w pobliżu. Nowy przepis zaostrza też m.in. sankcje dla brutalnych partnerów i umożliwia sądom orzekanie nakazu udziału w terapii antyagresyjnej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Nowa regulacja wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu po zatwierdzeniu jej przez Bundesrat. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Gdy na chwilę przysnął, zaraz budził go najdrobniejszy hałas. A pierwszą myślą było, kim jest morderca. Drugą, dlaczego to robi. Trzecią, czy uda mi się go złapać, zanim znów zabije. I tak w kółko. Czarnecki nalał sobie drugi kieliszek koniaku, który zwykle pozwalał mu zasnąć na trochę dłużej. Postanowił też, że zanim go opróżni, wcześniej weźmie gorącą kąpiel, aby zmyć z siebie kożuch z tych wszystkich brudów, które przykleiły się do niego w ciągu długiego dnia pracy. Po wyjściu z łazienki dał żonie buziaka i, jak to miał w zwyczaju podczas tak trudnych śledztw, przyniósł sobie koc do salonu, aby w razie pilnego telefonu jej nie budzić. Przebrał się w piżamę i ułożył wygodnie. Wypił resztkę koniaku, wyłączył telewizor i zamknął oczy. Poczuł, jak ogarnia go błogie uczucie rozluźnienia. Organizm wyraźnie dopominał się o podładowanie baterii, dlatego nasunął koc pod szyję i starał się więcej nie myśleć. Zerknął jeszcze na elektroniczny zegarek pod telewizorem. Dochodziła 22. Zdjął okulary i odłożył je na stół. Potem zasnął. Kiedy rozbudzony sygnałem wibrującej komórki otworzył oczy, na budziku widniała 23.12. Odebrał. Cześć, Anka, wymamrotał. Cześć, Romek. Słyszę, że cię obudziłam, ale lepiej usiądź.
2: Masz wyniki DNA?
1: Mam. Czarnecki usiadł i wymacał na stole okulary.
2: No już, i niech to będą dobre wieści.
1: Krótko. Odciski palców i DNA Trochana zostały potwierdzone na podstawie przynajmniej kilku pozostawionych śladów. Prawie na pewno to on.
2: Prawie?
1: Tak, prawie. Znaleźliśmy też DNA, które dzięki kilku drobnym mutacjom minimalnie różni się od DNA Trochana.
2: Co to ma niby znaczyć, że minimalnie się różni?
1: Tak jak słyszałeś, minimalnie. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Nie owijając w bawełnę, dowody wskazują, że brudny też tam był.
2: Jesteś pewna, że to nie pomyłka?
1: Czarnecki był nieco rozdrażniony. Chodził wzdłuż swojego gabinetu z kubkiem parującej kawy w dłoni. Zleciłam badanie raz jeszcze, ale takie błędy się nie zdarzają. Opowiedz mi dokładnie, jak to jest z tymi bliźniakami. Z tego, co wiem, mają identyczne DNA, mam rację?
2: Po części.
1: Bliźniaki jednojajowe rzeczywiście pod względem genetycznym są prawie identyczne. Prawie, bo tak sądzono do 2005, gdy dostrzeżono pewne nieścisłości. W 2008 ostatecznie potwierdzono, że informacja genetyczna bliźniąt może zawierać pewne różnice. Na czym to polega? Jest kilka teorii na ten temat, ale najczęściej mówi się o momencie tuż po podziale zarodka. Zmiany w genomie mogą zachodzić już w łonie matki, na przykład w trakcie walki o tlen i substancje odżywcze, ale zwykle rozwijają się później, a ich przyczyną są głównie czynniki środowiskowe. Chodzi tu przede wszystkim o takie rzeczy jak przebyte choroby, dieta, spożycie alkoholu, papierosy, styl życia. W zasadzie lista jest nieograniczona. W kilku segmentach DNA Trochana i Brudnego znaleźliśmy takie właśnie drobne różnice.
2: Co to twoim zdaniem oznacza?
1: Nie wiem, Romek. Ta sprawa robi się z dnia na dzień jeszcze bardziej zagmatwana. Wokół tych figurek DNA Trochana było niemal wszędzie, a jeśli chodzi o Brudnego, to dowodem było kilka włosów.
2: Czyli musieli mieć wcześniej kontakt.
1: Na to wychodzi.
2: A próbki znad rzeki?
1: Jutro. Borucka zerknęła na zegarek. A w zasadzie dziś, do południa, powinnam mieć wyniki. Gdy mamy już wzór, idzie znacznie szybciej.
2: Czarneckiego ta odpowiedź wyraźnie nie zadowoliła. Chodził od okna do szafki jak nakręcony, jakby ten rytuał miał pomóc w rozwiązaniu sprawy.
1: Borucka obserwowała go kątem oka, bo choć współpracowali od lat, jeszcze nigdy nie widziała go w takim stanie. W końcu się zatrzymał.
2: A ta cała schizofrenia?
1: Wiem, że to choroba genetyczna.
2: Tak, właśnie miałam to powiedzieć. W obu sekwencjach odnaleźliśmy geny świadczące o obciążeniu tą chorobą, ale i tu dostrzegliśmy pewne różnice. O ile obaj mają wyraźną nadaktywność genu NOS1AP, który jest najpopularniejszy u schizofreników, prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszej postaci choroby u Trochana jest, jakby to ująć, wyższe. Nie wchodząc w szczegóły, ze 108 odkrytych genów odpowiadających za podłoże pod schizofrenię, u Trochana wykryliśmy 4 mutacje obciążające go znacznie poważniej niż Brudnego. Inspektor odstawił kubek na stół i usiadł na krześle. Schował głowę w dłoniach i trwał tak przez dłuższą chwilę. W pewnym momencie podniósł wzrok na siedzącą obok Borucką. Obaj są chorzy? I w tym problem. Mogą, ale nie muszą. To jak z rakiem. Niektórzy są obciążeni genetycznie i dożywają 100 lat, a inni umierają młodo, choć nigdy w rodzinie nie mieli nikogo z nowotworem.
1: Przynajmniej teoria Elki ma jakieś podstawy, mruknął pod nosem nieco zrezygnowanym tonem. Tylko co z tym Brudnym? Nie potrafię rozgryźć tego faceta. Teoretycznie powinienem go teraz aresztować, ale co mi to da? Brudny, jeśli rzeczywiście jest w to zamieszany, nie przyzna się. Jest zbyt inteligentny. Ja wykonałam swoją robotę, Romek. Borucka podniosła się z krzesła i poklepała inspektora po ramieniu. I jeśli nie masz nic przeciwko, to chętnie pójdę się przespać, bo nie zmrużyłam oka od dobrych 30 godzin. Pewnie, Anka, dobra robota. Robię swoje. Żeby tak każdy robił swoje, to na świecie byłoby jak w raju. Czarnecki spojrzał na współpracownicę, która właśnie zarzuciła na siebie płaszcz i sięgnęła po czarną torebkę. Spotkanie zespołu o 8:00. Chcę, abyś to wszystko powtórzyła całej grupie. Nie spóźnię się. Cześć. Cześć. Gdy drzwi gabinetu inspektora zamknęły się, Czarnecki poczuł, jak ogarnia go uczucie bezsilności. Przez 30 lat prowadził setki spraw, ale po raz pierwszy w życiu miał wrażenie, że śledztwo zaczyna go przerastać. Chwilę później poszedł w róg gabinetu, gdzie stały 2 skórzane fotele. Połączył je ze sobą i położył się. Szybko zasnął. Usłyszała kroki. Przeraziły ją bardziej niż cokolwiek do tej pory, bo zdała sobie sprawę, że gdy krzyczała i błagała o pomoc, ktoś cały czas krył się w ciemności i napawał się jej lękiem. Oliwia zastygła. Kroki ustały i znów zapadła grobowa cisza. Wstrzymała oddech i przyłożyła dłoń do ust, ale zrozumiała, że to nic nie da. Słyszała, jak bije jej serce. Jego nie mogła uciszyć. I była pewna, że postać czająca się w nieprzeniknionej ciemności też je słyszy. Coś chrupnęło. Paskudny dźwięk skojarzył się jej z rozgniataniem chitynowego pancerza, karalucha bądź innego owada. Ktoś za kratami znów ruszył w jej kierunku. Jeden krok, drugi, trzeci, czwarty. Coś trzeszczało pod podeszwami, jakby podłoga była wyścielona dywanem z wysuszonego robactwa. Postać znów się zatrzymała, a Oliwia dostrzegła w mroku ledwo zauważalny zarys. Cień o nienaturalnie dużej, bezkształtnej głowie. I to dyszenie, okropne, odrażające, nieludzkie. Gdy usłyszała szczęk kluczy, a następnie zgrzyt przesuwanego rygla, nie wytrzymała. Błagam pana, pisnęła. Jej głos łamał się prawie z każdym wypowiadanym słowem. Proszę nie robić mi krzywdy. Ja nic nie powiem. Błagam, proszę mnie wypuścić. Nic nie powiem, przysięgam. Zawiasy złowieszczo zaskrzypiały i drzwi od prowizorycznej celi uchyliły się odrobinę. Oliwia znała ten dźwięk. Taki sam wydawała stara brama krośnieńskiego cmentarza. Ta myśl pogłębiła narastającą zgrozę. Błagam pana, zrobię wszystko. Błagam, proszę mnie zostawić. Mamrotała pod nosem. Dyszenie zamieniło się w sapanie. Wyczuła w nim żądzę, zwierzęcą, niezaspokojoną chuć. Odruchowo zacisnęła uda.
2: Wtedy cień pochylił się i, nie była tego całkowicie pewna, chyba postawił coś na podłodze. Następnie obrócił się i z powrotem zaryglował wejście. Chwilę później, stąpając ciężko, oddalił się. Olivia odetchnęła z ulgą, ale spokój nie trwał długo. Szybko zorientowała się, że cień daleko nie odszedł. Znów skrył się w mroku i ją obserwował. Teraz o tym wiedziała i to ją totalnie przerażało. Filip Trochan tkwił w mroku i zastanawiał się, czy przeżyje. Oparty o zimną ścianę, walczył z przenikliwym chłodem i dojmującym lękiem. Oddychał ciężko. Czuł na szyi zaciśnięty sznur, ściągający zarzucony na głowę worek po ziemniakach. Nie mógł się go pozbyć, bo cień mu zabronił i kazał milczeć, pod groźbą srogiej kary. Trochan mu wierzył i wolał nie ryzykować. Już pierwszej nocy przekonał się, do czego cień jest zdolny. Słyszał, jak oprawiał swoje ofiary. Robił to powoli, w milczeniu, napawając się ich strachem i delektując cierpieniem. Teraz doktor obawiał się, że podobny los czeka tę młodą dziewczynę. Tamtym mężczyznom też wcześniej dał miskę z jedzeniem i kubek wody. Pomyślał, że jest pieprzonym tchórzem. Całe życie przed nim uciekał. Nigdy nawet nie spróbował stawić mu czoła. Dziś też nie potrafił. Po prostu nie był w stanie. Strach przed cieniem paraliżował go niczym zastrzyk z kurary. Trochan zacisnął pięści, zebrał się w sobie i otworzył powieki. Gdy tylko spojrzał przez dwie wyszarpane w worku dziury, od razu pożałował tej pochopnej decyzji. W czeluści mroku dostrzegł niewyraźny kontur jego sylwetki. Cień siedział przygarbiony w tym samym miejscu co zawsze, w milczeniu, i czekał.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Anna Borucka właśnie kończyła mówić, gdy zadzwoniła jej komórka. Przeprosiła pozostałych członków zespołu, choć wcale nie musiała. Na ten telefon z laboratorium czekali wszyscy bez wyjątku. Borucka, słucham. Tak, tak. Co jeszcze? Ze stuprocentową pewnością? Tak, tak. Dziękuję, Adam. Odezwę się. Do usłyszenia. Borucka schowała aparat do kieszeni i omiotła wzrokiem zebranych. W końcu zatrzymała wzrok na inspektorze Czarneckim. No do jasnej cholery mów, Anka, jak te wyniki z nadrzeki? Jest potwierdzenie śladów DNA Trochana i Brudnego. W takiej samej konfiguracji? Owszem, włos Brudnego też mamy, ale dziś dorzucam do puli niedopałek po papierosie i okruch po pizzy z jego śliną, pełną ślicznego i świeżutkiego DNA. W pomieszczeniu zapadła niemal grobowa cisza. Wszyscy wpatrywali się to w ekspert od kryminalistyki, to w inspektora, który najwyraźniej miał spory problem z przyswojeniem przekazywanych informacji. Mało tego, dorzuciła Borucka. Na fragmencie szkła po rozbitej butelce Coca-Coli mamy piękny odcisk kciuka naszej stołecznej gwiazdy. Mamy odcisk palca Brudnego? Ton inspektora orbitował gdzieś na granicy niedowierzania i posądzenia Boruckiej o podrzucenie lub spreparowanie dowodów. Jest bardzo podobny do Trochana, w sumie to bliźniacy, ale różnice są ewidentne. Bez najmniejszych wątpliwości to paluch Brudnego. Ta informacja spadła na Czarneckiego jak grom z jasnego nieba. Do samego końca łudził się, że Brudny to może i szorstki w obyciu, ale jednak uczciwy i porządny glina. Fakt, że nad rzeką znaleziono jego DNA i odciski palców sprawiał, że po raz drugi wyraźnie podkopał swój autorytet przed członkami zespołu, więc musiał w końcu zareagować. I choć te wszystkie niechlujnie pozostawione dowody miały się nijak do profilu skrupulatnego i ponadprzeciętnie inteligentnego komisarza stołecznej policji, to w tej sytuacji inspektor miał tylko jedno wyjście. Musiał Brudnego aresztować. Widzicie w tym jakiś sens? Spytał po chwili zastanowienia. Omiótł wzrokiem wszystkich bez wyjątku, aby w końcu zatrzymać się na podinspektorze Grzegorzu Zimnym. To ty miałeś z nim najwięcej do czynienia, Romek. Zimny rozłożył ręce, ale po chwili dodał. Oczywiście nie chcę, żebyś to źle odebrał, ale wziąłeś Brudnego na siebie, więc chyba żaden z nas nie odpowie ci na to pytanie lepiej niż ty sam. Powinieneś go aresztować jak najszybciej, dorzucił prokurator Lis. Facet może zacierać ślady i utrudniać śledztwo. Poza tym jest nieprzewidywalny i po prostu niebezpieczny. Nakaz aresztowania mogę podpisać w każdej chwili. Inspektor wysłuchiwał swoich współpracowników ze stoickim spokojem. Zależało mu, aby poznać ich zdanie, a oni doskonale zdawali sobie sprawę, że przy Czarneckim mogą, a w zasadzie muszą, być całkowicie szczerzy. Udawanie czy podlizywanie się w zespole nigdy nie miały prawa bytu. Też uważam, że powinien zostać zatrzymany, choć rozumiem twoje wątpliwości, dodała Elżbieta Pałka. Badania DNA jasno wykazały, że obaj są genetycznie dość mocno obciążeni schizofrenią, choć... Profilerka zakręciła dłonią w powietrzu i spojrzała w sufit, jakby szukała gdzieś wyżej poparcia swojej tezy. Współpraca dwóch chorych schizofreników, do tego braci bliźniaków, którzy wychowywali się oddzielnie, byłaby niemal na pewno pierwszym takim przypadkiem w historii kryminalistyki. Ale skoro Trochan wykazuje tak diametralnie różne zachowania, to czysto teoretycznie Brudny też jest do tego zdolny. Jeśli ma choć w połowie tak wyraźne rozdwojenie osobowości, to wśród nas może uchodzić za świetnego policjanta, aby po wyjściu na ulicę zmienić się nie do poznania. W pomieszczeniu znów nastała cisza. Lis, Zimny i dwóch policjantów sugestywnie pokiwali głowami. Czarnecki dostrzegł, że jest w zdecydowanej mniejszości i zasępił się trochę. Przyjmuję wasze słowa z pokorą, rzekł po chwili. Znacie mnie i wiecie, że bardzo cenię sobie szczerość członków własnego zespołu,
2: nawet jeśli bywa bolesna dla mojego i tak już nadszarpniętego ego. Ale zawsze podchodzę do sprawy całościowo. A mnie nie dają spokoju dwie kwestie, które nijak mają się do tej całej sytuacji. Po pierwsze, wciąż nie mamy jasnego motywu, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakładane w chwili obecnej pomocnictwo w zbrodniach Brudnego, a po drugie, on sam ma mocne alibi. Romek, w ciężkich przypadkach schizofrenii paranoidalnej trudno mówić o czymś takim jak motyw zbrodni, skontrowała Pałka. Wystarczą wyimaginowane głosy, aby człowiek zaczął zabijać. Tu jeszcze mógłbym się zgodzić, ale pozostaje alibi. Wczoraj patomorfolog potwierdził, że do zgonu najprawdopodobniej doszło w noc ze środy na czwartek ubiegłego tygodnia, czyli w dzień zniknięcia Trochana. W tym samym czasie Brudny prowadził śledztwo w Warszawie i według wszelkich znaków na niebie i na ziemi nie ruszał się z miasta. Rozmawiałem z jego przełożonym i poświadczył, że w ubiegłym tygodniu widywał się z nim codziennie. Logowania jego telefonu z tamtego okresu również to potwierdzają. Nikt nie twierdzi, że Brudny zabijał. Słowa profilerki zawisły nad stołem jak miecz Damoklesa, który zaraz miał spaść na głowę samego szefa. Mógł pomóc bratu w pozbyciu się ciał zaraz po przyjeździe do miasta. To znaczy nie on, tylko ten drugi, który w nim siedzi. Zimny poczuł, że się trochę zagalopował. Ale w jakim celu? Co mogłoby go popchnąć do takiej decyzji? Dopytywał Czarnecki. Impuls, nie odpuszczała Pałka. Silny impuls. A takim z pewnością mogła być informacja, że ma brata bliźniaka. Mógł otworzyć w umyśle jakieś nieznane dotąd obszary i obudzić uśpioną drugą osobowość. To czysta teoria. I przyznam, że mocno naciągana, ale chyba na razie jedyna, jaka może wytłumaczyć to, co nam serwuje morderca. Sama nie słyszałam do tej pory o podobnym przypadku. Współpraca dwóch schizofreników na takim poziomie wydaje się bardzo mało prawdopodobna, ale nie takie rzeczy świat widział. Właśnie, Elu. Na takim poziomie współpraca wydaje się niemożliwa. Zwłaszcza, że miałem i mam na Brudnego cały czas oko. Nie wchodzi w grę, żeby spotykał się w tym czasie z Trochanem ani kimkolwiek innym bez mojej wiedzy. Swoje mógł zrobić wcześniej, zanim pojawił się na komisariacie po raz pierwszy. Włączył się do rozmowy Zimny. Ja byłbym za tym, aby go zatrzymać i zabezpieczyć wszystkie jego rzeczy osobiste, z tą jego terenówką włącznie. Co prawda nie znaleziono śladów po takich oponach, ale przecież w jego patrolu zmieściłby się koń z kopytami. Nie przewoziłby ciał na pace, nie wierzę w to. Jest zbyt inteligentny. A ja chętnie bym zajrzała do środka, aby się o tym przekonać, włączyła się Borucka. Jeśli jest w to zamieszany, a do tego taki niechlujny jak nad rzeką, to w samochodzie muszą być jakieś ślady. Nie wiem, to może być wszystko. Od DNA ofiar, po grudki gliny z nad rzeki, martwego owada, czy choćby pozostałość po jakimś charakterystycznym zapachu. Czarnecki splódł palce i zamyślił się. Przez kilkadziesiąt sekund analizował słowa swoich podopiecznych, którzy, miał przekonanie graniczące z pewnością, czekali, aż w końcu wyda rozkaz aresztowania Brudnego. Przychylam się do waszych propozycji, rzekł w końcu. Zatrzymam Brudnego, ale nie postawimy mu zarzutów, póki... Czarnecki wymownie spojrzał na Lisa. Póki nie będę stuprocentowo pewny, że ma z tym wszystkim coś wspólnego. Bo żeby była jasność, nie jestem co do tego przekonany tak jak wy. Rozmawiałem z nim twarzą w twarz kilka razy i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten człowiek potrafi tak doskonale kłamać. Prędzej uwierzyłbym, że ktoś podrzucił nad rzekę te dowody, niż przyjął do wiadomości, że Brudny je tam pozostawił z powodu swojego niechlujstwa. To nie ten typ człowieka, nawet jeśli rzeczywiście ma drugie, mroczniejsze oblicze. Zbyt wiele puzli mi w tej układance nie pasuje, a nie mam zamiaru ich wciskać na siłę. To po prostu do mnie nie przemawia, ale muszę przyznać, że w sytuacji, w jakiej mnie postawiliście, nie mam wyjścia, bo teoria Eli też ma prawo się bronić. Dlatego osobiście dokonam zatrzymania Igora Brudnego, a potem go przesłucham. I cała akcja zostanie oznaczona jako ściśle tajna, bo ostatnim, czego chcę, jest medialna jatka. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to wracajcie do pracy. Ty, Grzegorz, pojedziesz ze mną.
1: Chwilę później członkowie opuścili gabinet inspektora i rzucili się w wir pracy. Nie mieli pojęcia, że już za kilkanaście godzin przybędzie im jej jeszcze więcej. A media i tak rozpętają piekło, jakiego to miasto i kraj nigdy nie widziały.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Radiu Z aspirant Andrzej Jurkun z Policji w Olsztynie.
1: Od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
0: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują więcej informacji. 4 osoby ranne przedwczoraj w Modenie we Włoszech to członkowie polskiej rodziny. Mieszka ona pod Modeną w miejscowości Castelfranco Emilia. Jej burmistrz mówił, że 2 z tych 4 rannych osób wyszły już ze szpitala. W sumie w sobotnim wypadku rannych zostało 8 osób, w tym 3 ciężko. Rozpędzonym autem, które wjechało w przechodniów, kierował mężczyzna, który leczył się psychiatrycznie. Próbował uciec, ale został złapany. Jest w rękach policji. Donald Trump znów grozi Iranowi i w znanym już stylu nie przebiera w słowach. Amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Irańczycy szybko nie zgodzą się na porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi, tu cytat, nic z nich nie zostanie. Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby szybko zabrali się do działania, dodał Donald Trump. I jeszcze sport. Dominika Włodarczyk wygrała 2 z rzędu etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Była pierwsza na mecie w San Sebastian. Dało jej to 5. miejsce w klasyfikacji generalnej tego wyścigu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Krzysztof Mulawa, Konfederacja.
4: Dzień dobry.
3: Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry.
3: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum.
6: Dzień dobry.
3: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
7: Dzień dobry.
3: Pan Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu.
3: Szanowni Państwo, wśród spraw, którymi Polacy dzisiaj żyją, jest na pewno to: Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Dziś nasz napastnik pożegna się z kibicami w swym ostatnim meczu na Camp Nou. Co Państwo na to? Wielu Polaków dzisiaj tym żyje. Janusz Cieszyński.
8: Myślę, że Robert Lewandowski zrobił fantastyczną karierę. Świetny przykład tego, że bardzo ciężka praca i talent dają fantastyczne rezultaty. No, zjeździł pół piłkarskiego świata, wszedł na ten Olimp piłkarski. 3 mistrzostwa chyba w 4 sezony w Barcelonie.
3: W Barcelonie, tak. Wcześniej w Bayernie i w Lechu Poznań, który no, w tym roku także jest mistrzem.
8: Ja pamiętam jeszcze Lecha grającego w pucharach pod wodzą Franciszka Smudy. Był taki sezon, że całkiem daleko zaszli. No mówię, super kariera, oby jak najwięcej takich piłkarzy Polska miała w przyszłości.
3: Nie dostrzegam, proszę się wybaczyć, nie idziemy na Mistrzostwa Świata, Andrzej Szejna.
7: Ja myślę, że wszyscy mamy takie same emocje, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. I chyba dokonał dobrego wyboru w dobrym momencie. Chyba.
3: Ale jeszcze my nie wiemy dokładnie, dokąd odchodzi. Prawdopodobnie takie są plotki do Arabii Saudyjskiej.
7: No ale to już nie jest chyba, to chyba jest na takiej zasadzie jak słowa piosenki, że lepiej zejść z barykady niepokonanym. I on właśnie taki schodzi, niepokonany. Będzie dalej kontynuował swoją karierę, ale chyba już bardziej lajtowo. Może będzie jeszcze wartościowy, a na pewno będzie wartościowy dla polskiej reprezentacji. No, te emocje, ta duma z tego piłkarza chyba to jest to nasze prawdziwe dobro narodowe, które nas nie różni i pewnie nie poróżni przy tym stole.
3: Katarzyna Lubnauer, będzie na pewno jednego Polaka mniej w Lidze Mistrzów.
4: No niewątpliwie, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że żebyśmy weszli do tych mistrzostw świata, to pewno potrzebowalibyśmy trochę więcej takich Lewandowskich. W związku z tym jeden piłkarz oczywiście nie jest w stanie sam awansować. Myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że on bardzo długo ma 37 bodajże lat. W związku z tym to jest rzeczywiście w przypadku piłkarza dość zaawansowany wiek. Cieszy, że jeszcze chce grać, że jeszcze go to bawi, że sprawia mu to radość. Rzeczywiście odniósł tyle sukcesów, że myślę, że nie ma drugiego takiego piłkarza. I to i wcześniej w Borussii, w Bayernie i teraz w Barcelonie.
3: Ryszard Petru?
5: Oprócz talentu, ciężkiej pracy, trzeba mieć jeszcze wyczucie momentu. Tak? No, dobry timing to jest kluczowa kwestia. I wydaje
3: uważa pan, że to jest dobry moment,

0: okrążeniu na ławce rezerwowych. To byłoby dużo gorsze odejście. W związku z tym timing wydaje mi się optymalny. Zakładam, że mógł jeszcze dalej grać, ale nie chciał grać właśnie na ławce rezerwowych za długo.
1: Czyli kontrakt się skończył.
2: Ale alternatywą było rzeczywiście rola rezerwowego w Barcelonie.
0: No, miał ofertę z tego, co wiemy. Ciekawe, dokąd pójdzie, ale rzeczywiście jest tak, że ten wiek, który nam się wydaje, nam już osobom lekko starszym niż 37, wydaje nam się, że bez przesady, no ale to w przypadku piłkarza nie jest wiek, który można wygrywać wszystko. W związku z tym naprawdę wyczucie timingu i dobra strategia to było coś, co charakteryzowało Roberta Lewandowskiego przez bardzo wiele.
3: Lepiej niż w polityce, bo zawsze można wskoczyć z powrotem na boisko.
0: W polityce można być aktywnym do bardzo długo. Bardzo długo, w związku z tym akurat to jest pod tym względem fajniejszy sport niż piłka nożna, bo można być aktywnym przez całe życie.
2: Dużo,
1: Polacy by chcieli, żebyśmy my też poszli do Al-Hilal.
2: albo do Al-Nasr. Krzysztof Mlawa, bo też jeżeli Robert Lewandowski będzie regularnie grał, to nie jest wykluczone, że będzie walczył razem z polską reprezentacją o uczestnictwo w Mistrzostwach Europy. Mówię to ze smutkiem, że nie gramy w Mistrzostwach Świata, ale Krzysztof Mlawa, bardzo proszę.
4: Każdy, kto z nas jeździ po świecie, to wiemy, że mamy teraz dwóch popularnych, zawsze mieliśmy popularnych, może trzech czasami ludzi, Polaków. Mówi się tak, Jan Paweł II zawsze jest wymieniany na całym świecie, Robert Lewandowski, czasem jeszcze Lech Wałęsa. Także życzymy Robertowi, żebyśmy właśnie nie kończyli tak jak on. Jeszcze ze smutkiem, żeby jeszcze jakieś mistrzostwo zdobył, czy we Włoszech, mówi się o Juventusie, mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się jeszcze o Katarze. Niech gdzieś jeszcze mistrza zrobi.
2: Szanowni Państwo, a my wracamy do wydarzeń politycznych. Bardzo proszę.
5: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, premier zapowiedział szybkie wydanie rozporządzenia w sprawie tzw. transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Chodzi o rejestrowanie w Polsce małżeństw osób tej samej płci, ale to dotyczy takich małżeństw, które zostały zawarte za granicą. Posłuchajmy pana premiera.
6: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowany tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi, także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić, to jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
2: Katarzyna Lobnauer, bo to jest tak, że decyzja premiera jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na wniosek polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte w innych krajach Unii Europejskiej powinny być w Polsce zarejestrowane, tylko że to było orzeczenie jesienią. Jesienią pan premier mówił, że Unia nam niczego nie będzie narzucać, a teraz nagła zmiana frontu. Premier mówi do swoich ministrów, szybko wydajcie rozporządzenie, z automatu właściwie wszystkie związki osób tej samej płci zawarte za granicą będziemy honorować.
7: Doprecyzujmy, to nie jest decyzja TSUE, tylko to jest decyzja bodajże 7 wyroków sądów administracyjnych w Polsce.
2: No tak, ale
7: Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2: No tak, ale Naczelny Sąd Administracyjny, zanim podjął taką decyzję, to zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię. I
7: oczywiście,
2: taka jest wykładnia TSUE.
7: Natomiast w tej chwili już jest rzeczywiście też, jest chyba jeden z wojewódzkich sądów, również też przyjął taką samą linię orzeczniczą, które mniej więcej brzmi w ten sposób, że problemy techniczne z transkrypcją nie mogą być przeszkodą w tym, żeby uregulować kwestie małżeństw zawartych poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. I teraz musimy powiedzieć, dla nas jest dość oczywiste, dla bardzo wielu spośród nas, to, że w ogóle w Polsce powinno dawno zostać uregulowana kwestia związków partnerskich i to powinno już rzeczywiście funkcjonować. Jest w tej chwili w Sejmie ustawa, która myślę, że w najbliższym czasie też będzie głosowana, bo już wiem, że ostatnio przechodzi procedury w ramach komisji specjalnej dotycząca statusu osoby najbliższej. To jest jeden z tych elementów, które pozwalają na uregulowanie sytuacji życiowej osób, które nie mogą zawrzeć małżeństwa albo nie chcą zawrzeć małżeństwa, bo tam dotyczy to również par heteroseksualnych. I dla mnie jest dość oczywiste, że państwo powinno ułatwiać ludziom życie, a nie utrudniać. Rolą wszystkich polityków jest to, żeby ułatwiać ludziom życie.
2: Ale po pierwsze, moje pytanie brzmi, co się stało między jesienią, kiedy premier w listopadzie mówi Unię nam niczego nie będzie.
7: Zapadło 7 kolejnych wyroków sądów polskich, które jednoznacznie wskazywały, że linia orzecznicza, a my jesteśmy państwem praworządnym, które powinno przestrzegać wyroków sądów
2: polskich.
7: Jeżeli
2: mamy w Polsce równość obywateli, to po decyzji premiera sytuacja

0: Sytuacja wygląda tak, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą, będą w Polsce zarejestrowane, a osoby tej samej płci, które chciałyby zawrzeć taki związek w Polsce, nie mogą tego zrobić.
1: Rzeczywiście, bo w polskim prawie nie ma tego typu instytucji.
0: Nie, ale to wiemy, tylko że na czym polega w takim razie równość? Jeżeli ludzie, Polacy mogą za granicą zawrzeć taki związek i polskie państwo go uzna, a w Polsce nie mogą go zawrzeć.
1: Jeżeli mnie pan pyta, czy powinny w Polsce być związki partnerskie, to ja mówię bardzo jednoznacznie tak. I chciałabym, żeby były jak najszybciej wprowadzone. Natomiast nie jest tajemnicą, że nie ma do tego odpowiedniej większości w Sejmie i również myślę, że byłby problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego jest przyjęta dość ułomna, według mnie, chociaż idąca w dobrym kierunku, ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i która mam nadzieję, że zostanie przegłosowana, o statusie osoby
0: najbliższej. Ale nie pani, chce to doprecyzować. Czyli wy się godzicie na takie rozwiązanie. Premier mówił w kampanii wyborczej, że powinny być związki partnerskie, że to będzie jedna z pierwszych decyzji. Wy finalnie, zakładając, że będzie weto Karola Nawrockiego do jakichkolwiek przepisów...
1: My nie mamy też większości w ramach koalicji. Zauważmy, że
0: dobrze, nie macie
1: jednoznaczna postawa ze strony PSL-u dotycząca tego, że na związki partnersko-jakie takie się nie zgadzają.
0: Dobrze,
1: stąd kompromis rządowy, jakim jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
0: Czyli mamy ustawę o statusie osoby najbliższej, takie najbardziej delikatne możliwość związania dwojga osób tej samej płci. Być może Karol Nawrockim zawetuje. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich, nie ma mowy oczywiście o związkach małżeńskich, a jednocześnie państwo dopuszczają małżeństwa zawarte za granicą, będziecie je rejestrować. Czy nie widzi pani tutaj jakiejś sprzeczności?
1: No tak, tylko że wtedy funkcjonują tylko te przepisy prawa, które mają charakter taki ogólny w ramach Unii Europejskiej, czyli wszystko
0: no, ale
1: wskazuje...
0: ja to wiem, tylko czy nie
1: ale
0: widzi
1: nie,
0: pani tej
1: moment,
0: sprzeczności?
1: Moment, w tej sytuacji wiemy, że na przykład tego typu małżeństwa będą miały prawo dotyczące, nie wiem, zasiłku, czyli dotyczące różnych programów społecznych, będą miały prawa dotyczące
0: Pani
1: prawdopodobnie
0: minister, ale
1: ubezpieczenia
0: ja nie o to
1: w ramach
0: pytam.
1: Edukacji.
0: Ja nie o to
1: zdrowia.
0: Pytam. Ja mówię
1: natomiast...
0: o tym, że nie, mimo obietnic, nie daliście ludziom tej samej możliwości zawierania związków tej samej płci w Polsce, za to będą mogli zawierać małżeństwa za granicą i one przez polskie państwo będą rejestrowane.
1: Po pierwsze, jesteśmy państwem praworządnym, więc przestrzegamy wyroków sądu, a do wyroki sądu brzmią w ten sposób, że powinna być ta transkrypcja tych małżeństw. Po drugie, zauważmy, że przeprowadzamy w tej chwili przez Sejm ustawę o osobie najbliższej.
0: To nie jest to samo.
1: No tak, ale jak pan mnie pyta, to ja jestem
0: nie,
1: akurat
0: pytam,
1: osobą,
0: czy,
1: która
0: nie,
1: jestem...
0: Ja zastanawiam się, czy pani nie widzi tu sprzeczności, że...
2: Panie redaktorze, jest sprzeczność, ale taka jest rzeczywistość po prostu. Nie ma w Polsce
1: nie
2: takiego prawa.
1: Nie mamy to wtedy...
2: Nie, nie, jest sprzeczność, pan ma rację. No, ale co w związku z tym? To jest realpolitik. Mamy sytuację, w której ktoś zawarł związek małżeński w Berlinie i chce, żeby była transkrypcja w Polsce i taką rzecz musimy mu umożliwić, a w Polsce nie ma takiego rozwiązania i nie ma większości na to i takiego prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie.
0: Czyli wy mówicie mniej więcej tak, obiecaliśmy to ludziom, mówię o przedstawicielach koalicji, nie jesteśmy w stanie tego dowieść, bo mamy opór PSL-u, bo prezydent, w związku z tym jedźcie sobie do Berlina.
2: Nie. Niech będzie, że jedźcie
0: to małżeństwo.
2: Sobie, tylko akceptujemy fakt, że takie małżeństwa
1: takie są
2: zawierane.
1: Ale
2: nie szukajmy rozwiązań optymalnych, tylko rzeczywiste. No to jest możliwe, to jest możliwe. Po prostu nie będziemy...
1: Pan
2: szuka świata doskonałego.
3: Ale
2: nie
3: to wy obiecaliście.
2: A wy wetujecie.
3: Pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze nie dostał żadnej ustawy.
2: Ale sygnalizował, że będzie wetował.
3: To jest pierwsza kwestia. No powiem tak, Donald Tusk w Polsce wprowadza model izraelski, bo tak dokładnie jest w Izraelu. W Izraelu, w samym państwie Izrael ślub można wziąć wyłącznie przed obliczem rabinatu, ale jeżeli się wyjedzie za granicę, to dowolnej czy konfiguracji płciowej, czy to jest cywilny, czy muzułmański, czy jakikolwiek inny, tam się dostaje zaświadczenie, przyjeżdża się do państwa, no i Izrael wszystkie takie właśnie małżeństwa honoruje, zawarte za granicą, no i państwo chce się wprowadzić taki model izraelski. Natomiast no, w mojej ocenie cała ta sprawa, jak to Donald Tusk jest tego mistrzem, to jest temat zastępczy, żeby nie było tam...
0: Panie ministrze, to jest orzeczenie...
1: Jest
0: to orzeczenie europejskich sądów, dotyczy to konkretnych ludzi i ich życia, więc to nie jest do końca...
3: Ale nie, panie redaktorze, to jest... Oczywiście, ja mam wielki szacunek do tych osób, dlatego, że on jest im należny, jak każdemu z nas.
1: Ale nie dam im praw.
3: Ale przepraszam, ale spokojnie. Ja nie powiedziałem, żeby nie dawać im praw, także to jest pani interpretacja.
1: Natomiast
3: mamy sytuację dzisiaj taką, w której ze spraw właśnie tych indywidualnych których robi się sprawę ogólnopolską, ogólnopolityczną. Podczas gdy rzeczywistość w polityce się zmienia, w mojej ocenie tutaj należałoby najpierw w ogóle, jeżeli ktoś by chciał to robić, to zmienić konstytucję, bo wydaje mi się, że w Polsce konstytucja temu na to nie pozwala.
1: Zaradkiewicz miał potem, inne zdanie.
3: Konstytucja mówi w Polsce, że
0: Konstytucja
3: jest związkiem kobiety i mężczyzny.
1: Nie, mówi, że jest potrzebna opieka.
0: Chwileczkę, bądźmy precyzyjni, szanowni państwo. Tu są sprzeczne interpretacje konstytucjonalistów, jak w polskiej konstytucji każdy odczyta to, co chce. Ten paragraf 18, artykuł 18, przepraszam, brzmi tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Część konstytucjonalistów wywodzi z tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale inni, wspomniany Kamil Zaradkiewicz, współpracownik Zbigniewa Ziobry, dzisiaj sędzia Sądu Najwyższego, który jest jednak bliższy waszemu obozowi, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego, kiedyś interpretował to tak, że małżeństwo jest objęte szczególną ochroną, ale konstytucja nie wyklucza innych związków.
3: Ja rozumiem i tak jak pan słusznie zauważył, są różne zdania i według mojej wiedzy, ja ostatnio na przykład rozmawiałem na ten temat ze swoim kolegą konstytucjonalistą Krzysztofem Szczuckim, profesorem, on na przykład przychyla się do innej interpretacji niż ta profesora Zaradkiewicza. Wydaje mi się, że tutaj nie jest miejsce teraz na debatę o konstytucji.
0: No i pan sam, bo to proponował zmianę, ale więc ja mówię, że nie wszyscy tak uważają.
3: Nie powiedziałem, że nie zaproponowałem zmiany, tylko powiedziałem, że krokiem w tę stronę pierwszym, w mojej ocenie, powinno być ewentualne zmienienie konstytucji, jeżeli by się do tego znalazła większość, a następnie zmiana ustaw.
0: Dobrze, a chcę pana Janusza Cieszyńskiego. Tak. Czy pan by zagłosował za projektem ustawy o statusie osoby najbliższej? To jest ten projekt, który z trudem, w bólach uzgodniła koalicja.
3: No więc właśnie problem z tym projektem polega na tym, że to jest projekt, który nazywa się bardzo niewinnie jako projekt ustawy o osobie najbliższej, a de facto poprzez zmianę szeregu, nie wiem czy nie setek ustaw szczegółowych, de facto praktycznie zrównuje ten status osoby najbliższej z małżeństwem.
0: No tam adopcja na przykład nie jest możliwa, prawda?
3: Powiedziałem, że prawie zrównuje i rzeczywiście są... Przepraszam, ale państwo się spokojnie wypowiadali. Proszę mi pozwolić dokończyć. Uważam, że poza oczywistymi sprawami, wydaje mi się, że to chyba nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że w Polsce nie ma zgody na to, żeby była dopuszczalna adopcja przez pary homoseksualne, to tam właściwie... w dużym skrócie, moim zdaniem to jest za blisko małżeństwo, to jest takie prawie małżeństwo. Uważam, że to jest zbyt blisko i uważam, że projektodawcy prawdopodobnie celowo właśnie po to, żeby wokół tego ogniskować debatę polityczną, tak ten projekt przygotowali. I dlatego nad tym projektem, który jest, to ja prawdopodobnie, na pewno zagłosuję przeciwko, natomiast uważam, że takie rozwiązania, które realnie ułatwiają ludziom życie, a w dobie technologii łatwo sobie to wyobrazić, to
0: realnie mówicie o tym od lat, to znaczy, że każdy projekt, który, cytuję, ułatwia tym ludziom życie, będzie przez was poparty, to przygotujcie taki projekt, który jest dla was do zaakceptowania. Nie zrobiliście tego
3: ale
0: do tej pory.
3: Panie redaktorze, ale my skupiamy się na innych rzeczach. Ja przypomnę, że Donald Tusk obiecał to, że to zrobi.
0: Powiedziałem
3: o tym. Ale czy ja pana redaktora krytykuję? Pan redaktor zawsze mówi, jest.
0: Ja pokazuję, że premier tego nie zrobił, tylko że małżeństwa osób tej samej płci
3: będą chodzić. Nasza agenda, proszę też nam pozwolić, jako Prawo i Sprawiedliwości, tak kształtować naszą agendę i tak przygotowywać projekty, jak my uważamy.
0: Ja staram się dociekać, co jest dla was do zaakceptowania, co nie.
3: W mojej ocenie ten projekt idzie dużo za daleko. Gdyby to był pakiet takich, oczywistych kwestii, jak na przykład uzyskiwanie informacji medycznych o osobie, z którą się na co dzień funkcjonuje.
0: To dzisiaj można upoważnić.
3: Ale panie redaktorze, ale to właśnie...
1: Chodzi o takie właśnie rozwiązania jak wspólnota majątkowa, jak możliwość
3: Właśnie moim zdaniem do tego się to sprowadza, że moim zdaniem jest społeczna zgoda, to ja mówię, jak ja oceniam, społeczna zgoda na pewien pakiet rzeczy, które już dzisiaj można by zrobić indywidualnie i żeby to się robiło jedną czynnością, a badanie nie ma zgody na to, żeby stworzyć coś, co jest bardzo zbliżone do małżeństwa. To jest moja ocena.
0: Mówi pan z tego elektoratu, wydaje mi się, elektorat Andrzeja Szejny ma inne zdanie.
4: Tak, ma inne zdanie. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie żadnego projektu, który dawałby jakiekolwiek prawa osobom LGBT. Pamiętamy czasy rządów PiS-u, gdzie z telewizji publicznej opanowanej przez PiS lało się strumienie nienawiści, hejtu nie tylko do środowiska LGBT, ale wobec niezależnych sędziów, opozycji. To jest język Prawa i Sprawiedliwości, wyobrażenie państwa.
0: Ale rozmawiamy konkretnie teraz o tym.
3: O sytuacji,
0: którą mamy, że z tego, co mówi Janusz Cieszyński, no wynika, że prezydent pewnie będzie się kierować podobną logiką, waszą ustawę, jeśli ona w ogóle przejdzie, to zawetuje i faktem będzie, że trzeba będzie dla tych osób, które chcą zawrzeć tego typu związki, jechać za granicę.
4: No tak, ale z punktu widzenia lewicy my widzimy to trochę inaczej, że presja ma sens, no ale oczywiście, żeby tego typu rozwiązania, które byłyby sprawiedliwe na gruncie konstytucji, czyli równego traktowania obywateli, a część z nich w Polsce jest wykluczona, żeby takie ustawodawstwo wprowadzić, musielibyśmy mieć większość, mówię tutaj o lewicy, a chyba, nie wiem, 50% poparcia i 50% w Sejmie, co jak na razie na horyzoncie się nam nie zarysowywuje, bo okazuje się, że nawet takie lajtowe propozycje, bo tak bym je nazwał, jak ustawa o statusie osoby najbliższej, która powinna być chyba zrozumiała nawet dla prawicy, nie znajdują poparcia. Jeśli chodzi zaś o wprowadzenie transkrypcji dokumentów małżeństwa w Polsce. No przecież to nie są standardy, jak pan poseł Cieszyński powiedział, izraelskie, tylko europejskie. Europejskie, naprawdę. I też patrząc na pana, chcę panu przypomnieć, że kwestie związane...
0: A tutaj ministrowi Cieszyńskiemu, no nie śmiem interpretować, ale bardziej chodziło o to, że, powtarzam, nie dajecie takich praw obywatelom w Polsce, za to obywatele polscy za granicą mogą skorzystać z takich praw.
3: Tam państwo umywa ręce od trudnych decyzji.
4: Odwróćmy, co rozumie. Odwróćmy to rozumienie. Pan redaktor postawił sprawę bardzo, można powiedzieć, precyzyjnie i ciekawie, ponieważ... Ponieważ sytuacja jest absurdalna. Absurdalna jest w ten sposób, że musimy dojść do sytuacji, w której to sądy w Polsce, na przykład chociażby w procedurze pytania prejudycjalnego i po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to orzeczenie jest wiążące dla kraju, w sprawie którego to orzeczenie zostało wydane, okazuje się, to sądy wprowadzają zasadę, która, a więc równego traktowania obywateli poprzez uznawanie małżeństwa zawartego za granicą, a więc przez transkrypcję te osoby będą nabywać prawa równe dla małżonków, ale nie we wszystkich dziedzinach oczywiście, nie we wszystkich kwestiach, na przykład nie dotyczy to adopcji. Jest paradoks, że musimy dojść do sytuacji w Rzeczpospolitej Polskiej, że to sądy nakazują to, co nakazuje nie tylko system wartości wynikający z polskiej konstytucji równości, ale zwykłe poczucie sprawiedliwości.
0: Jak tutaj dyskutujemy, to pewnie każdy będzie miał inne poczucie wartości wypływające z konstytucji. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się pokusili o taki eksperyment intelektualny. Urzędy stanu cywilnego, które mają rejestrować tego typu związki zawarte za granicą, mają je rejestrować jako małżeństwa w Polsce. Rząd przygotuje rozporządzenie, gdzie będzie to sformalizowane, ale to urzędy stanu cywilnego będą podejmować decyzje w konkretnych przypadkach. Czy pan sobie wyobraża, zwracam się do Andrzeja Szejny, że jest jakby platformiano, lewicowy prezydent Rafał Trzaskowski w Warszawie, więc on będzie dokonywał transkrypcji. Są władze lewicowo-liberalne w Łodzi, w kilku innych miastach, natomiast gdzieś w jakiejś gminie, gdzie jest prawicowy burmistrz, niekoniecznie może chcieć, żeby w jego urzędzie stanu cywilnego dokonywano transkrypcji.
4: W świetle orzeczeń, po pierwsze jest rozporządzenie wydane przez premiera Gawkowskiego, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego i
0: to będzie automat pana
4: Kierwińskiego, bo po drugie, jeżeli jakikolwiek urzędnik nie będzie chciał podjąć takiej decyzji, będziemy mieć czynienia z bezczynnością organu administracyjnego i znowu przysługuje droga sądowa, więc już dzisiaj mówię do wszystkich urzędników, wszystkich burmistrzów czy prezydentów z pieczęcią PiS-u w swojej legitymacji, nie idźcie tą drogą, ponieważ czeka tam na końcu tej drogi sąd, który wasze decyzje albo uchyli, albo was zmusi do podjęcia takiej innej decyzji, bo my jesteśmy krajem praworządnym nareszcie.
2: Pójdą tą drogą, żeby zrobić z tego właśnie sprawę polityczną.
0: Krzysztof Mulawa, ja mam jeszcze jedno pytanie do państwa, ale tu zacznę od Krzysztofa Mulawy, bo kiedy w życie wchodził traktat z Lizbony zaakceptowany przez Lecha Kaczyńskiego, to Polska i Wielka Brytania zawarły tam taki protokół. I to jest protokół, który miał decydować o tym, że dla Brytyjczyków zwłaszcza w kwestii prawa pracy Unia im się mówiąc w skrócie, nie miesza do tego, co oni robią na krajowym podwórku ze krajowymi przepisami, a w naszych sprawach to były kwestie obyczajowe i rodzinne. I miało z tego wynikać, że organy unijne właśnie nie wprowadzają swoich interpretacji, które dotyczą spraw światopoglądowych. Jak to się ma do tego, co się teraz dzieje, Krzysztof Mulawa?
5: No, właśnie po pierwsze mamy w Polsce konstytucję, w ogóle temat już mógłby być zamknięty po tym przypomnieniu wszystkim wam, zwłaszcza tym, którzy nosili koszulki z napisem konstytucja.
1: Ale słuchał pan, co mówi pan redaktor,
0: Krzysztof Mlawa, drodzy państwo, Krzysztof Mlawa, bardzo proszę. Krzysztof Mlawa inaczej rozumie ten paragraf.
5: Nie, panie redaktorze, nie, bardzo nie zgadzam się z tym, co pan mówi, że ja coś mogę rozumieć albo nie. No konstytucja jest jasna, to jest jasne, nie próbujmy tutaj własnych interpretacji stosować, bo konstytucja naprawdę dosyć jasno mówi. I mam pan rację, przypominając wszystkim zaprzańcom, którzy chcą...
0: Ale panie pośle, bez epitetów.
2: No, zaprzańcom,
5: panie redaktorze, to nie jest obraźliwe, to jest twierdzenie.
0: Nie, to jest obraźliwe, to zaprzańcy to są zdrajcy.
5: To dobrze, no panie redaktorze, oczywiście, no zaprzańcem tak, jest osoba, która chce pomimo konstytucji...
0: Panie pośle, dobrze, do meritum, bardzo proszę.
5: No to jak pan mi da skończyć, to będę mówił. Zaprzańcem jest tak...
0: Chwileczkę, Krzysztof Mlawa.
2: Dobra, jak brnie, to brnie.
0: Drodzy państwo, Krzysztof Mlawa, bardzo proszę.
5: Jak ktoś chce, pomimo konstytucji, która w sposób jasny informuje, kim jest małżeństwo, chce stosować jakiekolwiek prawo, ustawodawstwo, nawet wbrew traktatowi lizbońskiemu, to ja mam do tego argumenty, właśnie powiedziałem jakie, żeby nazwać kogoś zaprzancem. Rzeczywiście nie daliśmy kwestii światopoglądowej, kwestii rodzin Unii Europejskiej, w związku z czym każdy taki wyrok, pan minister Szejna chce straszyć Gawkowskim, że samorządowcy, którzy będą
4: nie
5: będą chcieli...
4: panie pośle, tylko, że zrobią to sądy i zastąpią decyzję również takiego burmistrza czy prezydenta, jeżeli nie będzie chciał działać. Nie, ja tam tylko prostuję kwestię prawa.
5: Proszę, nie straszyć Gawkowski, proszę nie straszyć Kierwiński. Mamy konstytucję. Jeżeli ja będę szanował konstytucję, jeżeli przede wszystkim mamy konstytucję, sądy też powinny pamiętać o konstytucji. Jeżeli konstytucja zostanie zmieniona, jeżeli będzie w parlamencie taka większość, żeby zmienić konstytucję, żeby dopuścić, to ja będę musiał szanować tą konstytucję. Dopóki mamy taką konstytucję, ona nie jest najlepsza, to trzeba ją szanować.
0: Dobrze, ale wie pan co, to chcę pana zapytać o praktykę, no bo ja rozumiem, panu się nie podoba, to jest zresztą konstytucja przygotowywana przez raczej środowiska lewicowe, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast co w praktyce zrobicie, jeżeli sądy i urzędy stanu cywilnego będą rejestrować związki osób tej samej płci zawarte za granicą?
5: Ja to od dzisiaj traktuję, właściwie od tamtego tygodnia traktuję jako niebyłe. Nic się właściwie nie zdarzyło, nie będzie trzeba nic odwracać, będzie trzeba bardziej poinformować, a już właściwie dzisiaj chcę ex ante informować, żeby każdy, kto z tych bezprawnych rzeczy będzie chciał korzystać, no to, że to są bezprawne rzeczy właściwie, że nie będą do niczego zobowiązywały.
0: No ale na jakiej zasadzie pan poseł na Sejm...
5: Konstytucji. No dobrze, tylko i wyłącznie tego. Ja mam obowiązek szanować konstytucję, w związku z czym już dzisiaj...
4: się wypowiedziały na ten temat.
5: To jest klasyczne, co się dzieje, to jest próba przesuwania okna Overtona, prawda? Próba, tylko próba. Właśnie to
0: dobrze,
5: nie jest.
0: Ale chcę zapytać, na jakiej zasadzie pan stawia siebie i swoje zdanie? Jako posła RP z całym szacunkiem, ponad zdanie sądów, czy ponad zdanie urzędników, którzy takie związki będą rejestrować?
5: Panie redaktorze, no urzędnik może popełnić błąd, zgadza się pan ze mną.
0: No ale jest interpretacja sądów, on się stawia też ponad
5: może,
0: sądy,
5: a sąd
0: tak?
5: Może również popełniać błąd.
0: Ale w sądy masowo, bo jest
5: sądy mogą masowo popełniać błędy. Mamy konstytucję, zawsze...
1: Rację ma tylko Mlawa.
3: Ale pan też może popełnić
5: błąd. Nie Mlawa, konstytucja. Pani minister, chciałby pani mnie troszeczkę zaatakować, ale musi pani pamiętać o koszulkę, którą pani również ubierała. Jest konstytucja i to nie jest moje zdanie, to nie jest zdanie pani minister czy kogokolwiek z tego studia. Mamy jedną konstytucję, jak ją zmienimy, ja również tą konstytucję zmienioną będę Ryszard szanował.
2: Ja chciałbym, że to jest piękne samozaoranie. Ja bym panu Mlawie po prostu nie przerywał, tylko dał mu skończyć.
5: No, przerywał
2: sam,
5: pan.
2: Sam się,
0: a jednak oddałem
5: się, pan teraz sam siebie.
0: Zaorał
2: pan się. Pan miał do głos. Pan redaktor miał
3: samo, zaoranie tego, który miał
0: inny głos. Dobrze, przestań się orać, o torki jestem tutaj ja. Bardzo
2: znowu
0: proszę.
2: Się uważam, sprawa jest jednoznaczna. Mamy rzeczywiście lekki chaos prawny, wynikający z tego,
5: to zaorał pan. Bardzo by pan zaorał.
2: Przepraszam bardzo, wynika to z tego, proszę mnie posłuchać. Wynika to z tego, że państwo nie chcą po prostu za niczym zagłosować, co by tą sytuację ustabilizowało. Prezydent Nawrocki prawdopodobnie będzie wetował. W związku z tym przez to mamy chaos prawny, a nie przez brak woli z naszej strony. Z naszej strony jest wola uregulowania tego w sposób sensowny. Wyszliśmy z projektem kompromisowym, a państwo po prostu dla zasady upieracie się w tym, żeby blokować jakiekolwiek działania pozytywne, zrzucając potem winę na Tuska, że on przecież obiecał i nie może wprowadzić, przepraszam, i sami jesteście odpowiedzialni za chaos prawny.
3: Czy ja mogę powiedzieć,
2: pana Mlawy jest uważam kompromitująca.
3: Czy mogę,
5: a w którym aspekcie?
3: Panu brony się
2: w aspekcie stawiania się.
0: Panowie, orka zakończona, przejdźmy do drugiego tematu. Panie ministrze.
2: Mogę
0: przejdźmy do drugiego tematu. Będą się panowie i pani mogli naprawdę orać dowolnie, bo temat jest bardzo ciekawy. Bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni Państwo, wiedzą to Państwo, bo to już tydzień temu Zbigniew Ziobro objawił się w Ameryce, jest ścigany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Wyjechał z Węgier tuż przed upadkiem rządu Viktora Orbana, który go chronił. Posłuchajmy Zbigniewa Ziobrę.
7: Sądu się nie obawiam. Przed sądem każdym chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo. Celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Ale jeśli dziś to robią wobec polityków opozycji, jutro mogą to robić wobec każdego. I takie zjawiska nie mogą mieć miejsca w państwie prawa. Kiedyś ci, którzy dziś dopuszczają się tak rażących nadużyć państwa prawa, muszą ponieść za to odpowiedzialność. Myślę, że w tym w przyszłości odegram pewną rolę.
0: Ja mam jednak takie poczucie, że pan Zbigniew już nie odegra żadnej roli. Nie zmienia to faktu, że wjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych, zwracam się do Katarzyny Lubnauer, nie byłby możliwy bez nieformalnej zgody amerykańskich władz. Ambasador amerykański Tom Brown zapewniał was, ministra, wicepremiera Sikorskiego, że Ziobro nie zostanie wpuszczony do Ameryki. No i cóż, no to jest dla was upokarzające, co się stało.
1: Czy jeżeli spojrzymy na to, jak w kulturze jest postrzegana banicja i wygnanie, to można powiedzieć, że Ziobro siebie ukarał.
0: Ale nie mówmy, bardzo się sięgniemy czasów Robin Hooda i Sherwood.
1: Możemy przejdźmy, chociaż chłopów jagny.
0: Przejdźmy na ziemię. Amerykanie, nasz największy sojusznik, dają Ziobrze azyl, czyli nie do końca, czy przyjmują go na swój teren, nie do końca wierzą w zarzuty, które wy mu stawiacie. No i poza wszystkim zapewniali was, nie przyjmiemy Ziobry, a go przyjęli.
1: Wie pan co, będziemy za chwilę zapewne omawiać następny, myślę, że dużo ważniejszy temat dotyczący relokacji
0: dobrze,
1: żołnierzy.
0: Dobrze, porozmawiamy o relokacji.
1: Ale to ma związek. I teraz, jeżeli się okazuje, że środowisko PiS-u i środowisko, rozumiem, że prezydenta Nawrockiego, ale co najmniej PiS-u, robi wszystko, żeby podważać pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych w otoczeniu Trumpa, tylko w interesie jednego człowieka, w interesie Ziobry, w interesie człowieka, który chce uniknąć sprawiedliwości, który chce uniknąć stanięcia przed polskim sądem, no to delikatnie mówiąc, czy naprawdę w interesie Polski jest to, żeby ktoś chodził dookoła środowiska najbliżej Trumpa i tłumaczył, że w Polsce Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces? Ja przypomnę, że w tej chwili cały czas nie jest wydana ta europejski nakaz aresztowania. Między innymi dlatego, że tam pani sędzia, która ma w tej sprawie orzekać, ma akcję Republiki, który co więcej teraz Ziobro ma stać się reporterem Republiki. W związku z tym mamy do czynienia z jednak z wyraźnym dosyć konfliktem interesów. I teraz, czy to można powiedzieć w takim razie, że w Polsce sądy są nie są niezależne, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której przecież nikt nie wybierał tej, a nie innej sędziny.
0: Używaliśmy alegorii orki, to ja przy tym pozostanę. Jeżeli jest tak,
1: nie była orka, to było wywierzenie.
0: Chwileczkę. Gdybym ja, nie daj Bóg, miał jakiekolwiek problemy z prawem i sąd uznał, że powinienem pójść do pudła i moi adwokaci złożyli odwołanie od tej decyzji, to pewnie decyzja sądu apelacyjnego zapadłaby w przeciągu tygodnia, maksymalnie kilku dni, bo taka jest procedura.
1: Tak, a pani sędzina odłożyła to do września.
0: W lutym zapadła decyzja, że Zbigniew Ziobro ma zostać aresztowany. Do tej pory nie ma decyzji po odwołaniu jego adwokatów. Sąd drugiej instancji, ona będzie we wrześniu. Do tego czasu pani sędzia Joanna Grabowska, właśnie ta, która posiada akcję Telewizji Republika, wstrzymała decyzję o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, chociaż formalnie nie ma podstaw prawnych po orzeczeniu pierwszej instancji, żeby Ziobrę za granicą ścigać. I teraz prokuratura ministra Żurka mogła złożyć wniosek o wyłączenie pani sędzi, ponieważ jest w jakimś konflikcie interesów. Nie zrobiliście tego, to znaczy prokuratura tego nie zrobiła. A teraz wyciągacie to jako argument. No to było wiadomo od wielu miesięcy, że pani sędzia ma sądzić w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, że nie sądzi i że ma akcję Telewizji Republika.
1: No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Ziobro zostanie dziennikarzem Republiki.
3: Oświadczenie majątkowe w internecie. Nie wiedzieli.
1: Wtedy jeszcze mogło nie być podstaw, bo wtedy jeszcze przypomnę, że pan Zbigniew Ziobro nie był redaktorem Republiki, a w tej chwili już tym redaktorem Republiki zdaje się tydzień temu.
0: Pani minister, nie chwileczkę, naprawdę alegoria orki. Telewizja Republika, chwileczkę, drodzy państwo, Telewizja Republika dostawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
1: O, zobaczyć.
0: Właśnie w tej sprawie Zbigniew Ziobro jest ścigany. Pani tu nie widzi konfliktu interesu. Pani nie widzi tu konfliktu interesu. Prokuratura nie widziała tu konfliktu interesu. Pani sędzia złożyła jawne oświadczenie, gdzie ma napisane, że ma akcję Republiki. Jest to wiadomo od kilku lat.
1: Nie ulega żadnej wątpliwości, że Zbigniew Ziobro postanowił, że ten wymiar sprawiedliwości, który on w największym stopniu kształtował od wszystkich ministrów sprawiedliwości, bo ja przypomnę, że on był w sumie ministrem sprawiedliwości przez 10 lat.
0: Ale ja szukam, czy pani nie widzi winy po stronie Sikorskiego, który dostawał zapewnienie od Amerykanów, po stronie Żurka, który miał prokuraturę. Nie widzi pani tutaj jakichś ich zaniedbań, ich odpowiedzialności?
1: Jeżeli oni otrzymywali te zapewnienia, a ktoś mimo wszystko postanowił dotrzeć jak najbliżej do Trumpa, i któremu też przypomnę, że Trump miał kłopoty prawne w związku z tym, może zrozumieć sytuację.
0: W ogóle nie wiemy, czy dotarli do samego Trumpa, więc jakby tutaj...
1: najbliższe otoczenie.
0: Nie budujmy takiego przekonania, że Trump miał problemy z prawem, więc rozumie, że Andrzej Szejna, jako były wiceminister spraw zagranicznych, może mi wytłumaczyć.
1: Że ambasador mówi jedno... w interesie państwa polskiego, co robili politycy PiSu, którzy bronili Ziobrę w ten sposób.
0: Może Andrzej Szejna wytłumaczy mi, jak to jest, że ambasador Stanów Zjednoczonych mówi jedno, a władze Stanów Zjednoczonych robią drugie.
4: Tak, po pierwsze oczywiście to nie jest kompetencji ministra spraw zagranicznych, ucieczka pana Zbigniewa Ziobro z Węgier.
0: Ale rozmowa z Amerykanami to jest kompetencja ministra.
4: Ta rozmowa premiera Sikorskiego się odbyła i efekt znamy, zresztą publicznie na ten temat ambasador się wypowiedział. To, co mnie w tym wszystkim niepokoi, a nawet przeraża, to bardzo dobre samopoczucie Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta Nawrockiego i erupcję radości, że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych i panowie z PiS-u oraz prezydent Nawrocki wprowadzają kolejny problem między polski wymiar sprawiedliwości i amerykański wymiar sprawiedliwości, nie między polską administrację i amerykańską administrację. Naprawdę, panowie, nie ma się z czego cieszyć w kontekście sytuacji globalnej, dyskusji o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie i tworzenia się nowego ładu międzynarodowego. To wy w interesie własnej partii politycznej, swojego wiceprzewodniczącego PiS Ziobro, cieszycie się, że teraz będzie być może jakiś zgrzyt między
1: że
4: polską a amerykańską administracją. Tego bym zaczął. Druga kwestia jest następująca. Pan Zbigniew Ziobro i jego adwokaci użyli wszystkich możliwych metod i sztuczek, żeby się bronić, do czego mieli absolutnie,
1: system prawny stworzył
4: absolutnie
1: Ziobro,
4: mieli prawo. Ale zwróćmy uwagę, no jeżeli uciekają, pan Zbigniew Ziobro ucieka się do tego typu metod, jak podawanie się za dziennikarza, jeżeli wspiera go w tym Telewizja Republika, jeżeli słyszymy o politykach PiS-u.
0: Kluczowe było to, że Ameryka przyjęła, bo on sam może być dziennikarzem, no to może to nie jest szczególnie budujące dla mojego zawodu, ale kluczowe jest to, że Ameryka go wpuściła.
4: Dobrze, ale to jest właśnie element tego, o czym mówię. Ameryka, nie wiemy do końca oczywiście, jak to się odbyło i kto za tym
0: stał. No właśnie, problem polega na tym, że nie wiecie tego.
4: W administracji, nie wiemy tego, w administracji Stanów Zjednoczonych, bo nikt się do tego przyznać nie chce jak na razie publicznie, bo słyszymy, że pan ambasador Rose był przeciw, że Marco Rubio prawdopodobnie o tym nic nie wiedział i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No jaki jest, można powiedzieć, perfidny efekt tego działania Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędników pana i doradców pana prezydenta, że dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której nie dość, że jest prowadzony ten zgrzyt, to ja ciągle słyszę, że politycy PiS-u, czy to pan poseł Adam Bielan, czy to pan prezydent podczas, rozumiem, spotkań, pan minister Bogucki, wprowadzają w Stanach Zjednoczonych narrację, że w Polsce nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości.
1: No, noszą na Polskę.
4: Że w Polsce nie ma skutecznej dyplomacji, że Polska jest krajem niewiarygodnym, a jednocześnie apelują do polskiego rządu, żeby ramię w ramię skutecznie walczyć o interesy i wzmocnienie polsko-amerykańskich interesów. No przecież to jest szaleństwo.
0: Pan Janusz Cieszyński, ale chciałbym pana Janusza Cieszyńskiego zapytać, panie pośle,
5: w kompetencjach pana prezydenta według waszej opinii.
0: Panie pośle, ja potrzebuję tu ciszy, bo chciałbym, żeby głos Janusza Cieszyńskiego dobrze wybrzmiał. Panie ministrze, czy pan może powiedzieć, że w Polsce jest uczciwy wymiar sprawiedliwości? Wobec pana wielokrotnie formułowano zarzuty dotyczące na przykład działań podczas pandemii, kiedy pan był wiceministrem.
3: Nie mam żadnej sprawy w prokuraturze, żadnych zarzutów.
0: Ale to, o to chcę zapytać. To znaczy, wie pan, politycznie rzecz ujmując, w uproszczeniu, dopadnięcie Cieszyńskiego za zakup respiratorów od
3: handlarza. To jest w programie Platformy Obywatelskiej.
0: Dobrze, ale nie dopadli pana. Czyli jest jakiś...
3: Są nieudacznikami. No to wie...
0: Ale chwileczkę, czyli uczciwie do pana podeszli,
3: nie,
0: tak?
3: Nie, są nieudacznikami. Polakami cały czas.
1: Czyli jest pan
2: uważa,
1: winny?
2: Że sądami się
0: Ale chwileczkę, czy pan został uczciwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości, czy nie uczciwie?
3: Ja mogę powiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby rządu.
0: Ale ja pytam o pana.
3: Tuska. No ale to ja panu właśnie...
0: Ma pan jakieś zarzuty, czy sprawy?
3: Właśnie chcę panu odpowiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby pana Tuska, żeby złożyć na mnie jakieś obciążające zeznanie niezgodne z prawdą. No i...
0: Tak 2,5 roku już.
3: No tak, dokładnie tak.
0: I bezskuteczni są jakoś.
3: No, ale co mam panu powiedzieć? Ludzie mówią, jak było, a to, że to jest inaczej, niż się wydawało panu Tuskowi, no to już jest problem.
0: Czyli uważa pan, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwe postępowanie?
3: Absolutnie tak uważam, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwy proces. I co więcej, uważam, że pan Żurek jest naprawdę kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o bycie ministrem sprawiedliwości, bo ja jestem przekonany, że wszystkie jego wypowiedzi o tym, że chce mieć w sądach zaufanych sędziów, o tym, że gdyby chciał, gdyby tam była taka wola, to by przywiózł Zbigniewa Ziobrę do Polski w bagażniku.
1: Nieprawda, on powiedział dokładnie odwrotnie, że polskie państwo nie działa.
3: Przepraszam bardzo,
1: tak.
3: Pani minister.
0: Nie było
3: Waldemar, takiego. Przepraszam, pani Waldemar Żurek powiedział, że gdyby była taka wola, to przecież można by to zrobić. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, wskazywał, że w nim tej woli nie ma, ale sam fakt, że on o tym mówił, że to są sposoby działania służb, na pewno tak, nie sprzyja wizerunkowi Polski. Pan minister Szejna tutaj mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wbija klin w dobre relacje polsko-amerykańskie. No to ja może, co ambasador Stanów Zjednoczonych mówi o szefie pana ministra Szejny, były komunistyczny aparatczyk, ten człowiek jest zagrożeniem. To jest ambasador Tom Rose o Włodzimierzu Czarzastym.
0: Ale jednocześnie więc... podziękował Włodzimierzowi Czarzastemu.
3: Chyba nie jednocześnie, tylko wtedy, kiedy Włodzimierz Czarzasty zrozumiał, jak daleko w tym zabrnął. Przepraszam,
4: ale panie ministrze. Czego to dotyczyło? Dotyczyło tego, że Włodzimierz Czarzasty nie chciał poprzeć wniosku o nagrodę Nobla za prezydenta Trumpa.
0: Drodzy państwo, panie ministrze, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego. Nie ma Czarzastego w tej dyskusji o Ziobrze. Znaczy on w tej chwili w sprawach dotyczących Ziobry nie jest żadnym elementem dyskusji. Dyskusję obejmuje rząd, dyskusję obejmuje organa ścigania i was, bo to jest wasz poseł.
3: Ale ja chciałem tutaj odbić absolutnie tę szkodliwą narrację, którą uprawiają moi przedmówcy, jakoby ta sprawa w jakikolwiek sposób miałaby się kłaść cieniem na stosunkach polsko-amerykańskich. Pan marszałek Czarzasty w tej sprawie zabrał...
4: Nazywa się Ziobro.
3: Dobrze, ale... Pan marszałek Czarzasty w tej sprawie zabrał głos...
1: Przekonujecie administrację amerykańską,
4: że Ziobro jest niewinny, a my go politycznie ścigamy. Wobec tego w Polsce nie ma demokracji. To jak z takim krajem ma administracja amerykańska współpracować. No na miłość boską.
3: Panie ministrze.
1: Takie są wasze działania.
4: Wprowadziliście po prostu zamęt w nasze relacje.
0: Panie ministrze, Janusz Krzyżewski kończy.
3: Mówię do pana ministra Szejny. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku wskazuje, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa i że należy to wyjąć poza nawias politycznych sporów wewnątrz.
1: Ale jednocześnie
0: jest tak, panie pośle, pan nie zaprzeczy, że politycy waszej formacji jeżdżą do Waszyngtonu i jednak smarowują.
3: Ale przepraszam bardzo, panie redaktorze, oczywiście, że mówią prawdę o złym rządzie Tuska, ale w tym samym czasie, to przecież było wtedy, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki był w Stanach, mówią o tym, że chcemy jak najwięcej amerykańskich wojsk w Polsce.
0: Zaraz będziemy to rozmawiać.
2: Pana wypowiedź mówiąca o tym, że jesteśmy nieskuteczni w pana sprawie, świadczy o tym, że pan uważa...
3: Nie, ja nie powiedziałem, że jesteście nieskuteczni.
2: Ale proszę mi dać kontakt. Ja panu nie przerywałem.
3: Fałszywe oskarżenia rzuciliście, a teraz próbujecie sfabrykować sprawę.
2: Pan nawet nie chce powiedzieć.
3: Ale już pan skłamał w pierwszym zdaniu.
2: Pan sugerował, że my powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której zostaną panu postawione zarzuty, jeżeli tego nie zrobimy, to
3: wy twierdziliście...
2: Może mnie przerywać, kurczę.
0: Drodzy państwo, drodzy panowie, Ryszard Petru teraz mówi, bardzo proszę.
2: Teraz proszę pana, świadczy to o tym, że pan uważa, podobnie jak Ziobro, że politycy są do tego, żeby sterować wymiarem sprawiedliwości. Przepraszam bardzo, tak pan uważa.
3: Nie.
2: Jeżeli chodzi o pana Ziobro, to uważam, że on cały czas odgrywa rolę negatywną, bo ucieczka za granicę nie sprzyja popularności Prawa i Sprawiedliwości. Uważam w związku z tym, że to, że uciekł, że udaje, że jest dziennikarzem, tylko i wyłącznie świadczy o tym, że nie jest bohaterem, nie jest twardy. On zawsze mówił, że uczciwi nie mają się czego bać, a to, że uciekł, świadczy o tym, że nie jest uczciwy i w związku z tym to, że on tam uciekł, będzie sprzyjało słabemu poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Pan mnie pyta, czy można było coś więcej zrobić. Można było więcej coś zrobić. Zgadzam się, że tutaj prokuratura nie by działała sprawnie, natomiast chcę podkreślić, że najbardziej obawiam się, że prezydent Nawrocki zamiast zajmować się kwestią realokacji wojsk z Niemiec do Polski, zajmował się Zbigniewem Ziobrą. Obawiam się, ale panie redaktorze, no to jest dyskusja, tak? Debata. Ja mówię, że obawiam się, że prezydent Nawrocki wiedział o tej sprawie i pytanie jest takie, dlaczego Krzysztof nie zrobił w innych ważnych sprawach niczego, a zajmował
0: Krzysztof
2: się
0: Mulawa, bo zaraz chciałbym jeszcze mówić parę zdań o relokacji. Powiedzieli Krzysztof Mulawa o sprawie Ziobry.
5: Tak, to są trzy kwestie. Bardzo krótko, panie redaktorze. Po pierwsze, zacznę od końcówki wypowiedzi pana posła Cieszyńskiego. Tak, pan minister Żurek jest nieskuteczny, delikatnie mówiąc, ale miękki szonem jest jednak pan Ziobro. Ja przypominam, że Darkowi Mateckiemu również groziły różne rzeczy i on nie wyjeżdżał, on nie uciekał z Polski.
0: Ruszył jego proces, był przez jakiś czas w areszcie.
5: Tak, był w areszcie i przypomnijmy, że...
3: Został przez sąd wypuszczony.
5: Ale przypomnijmy, że nie było...
1: Działają. I sądy działają.
5: Przypominam, że to było takie aresztowanie, że nawet nikt u niego z prokuratorów nie był w celi. Tak to było. I teraz po pierwsze, zwracam uwagę na brak profesjonalizmu w tym momencie ambasadora Ameryki w Polsce. To znaczy, on jest w stanie cokolwiek wypowiedzieć bez konsultacji i raczej to nie świadczy o nim dobrze. Po drugie, pozycja...
4: Nie może ambasador bez konsultacji.
0: Bardzo proszę, Krzysztof Mulawa.
5: No właśnie, musiało to odbyć się bez konsultacji, ponieważ decyzja miała miejsce zupełnie inna niż on powiedział. Po drugie, pozycja pana Sikorskiego w oczach urzędników amerykańskich również nie jest wysoka, skoro potrafił jemu coś takiego powiedzieć, a później to się nie dzieje. I po trzecie... Ale proszę nie przerywać. I po trzecie, jako polityk, ja odczuwam duże zażenowanie, że polski polityk przyjmuje jakąś rolę i tutaj nie winię Telewizji Republika, że oferuje mu jakąś rolę redaktora czy kogokolwiek innego, że on przyjmuje coś takiego. I chyba pan Ziobro doskonale zdaje sobie z tego sprawę i tutaj wracam do pierwotnego pana redaktora stwierdzenia, że pan Ziobro i chyba my wszyscy już powinniśmy zdawać sobie sprawę, że Ziobro już nie będzie odgrywał żadnej roli w polskiej
0: polityce. Od razu, panie pośle, nawiążę do tego tematu, który państwo już wywołali. Czy to jest pana zdaniem poważny komunikat, że Ameryka wstrzymuje relokację do Polski ponad 4000 żołnierzy? Polski rząd uspokaja, że to tak naprawdę jest element wycofania wojsk z Niemiec, a nie z Polski, że to Polski nie dotyczy, ale coraz więcej doniesień wskazuje na to, że to jednak nas dotyczy.
5: Znowu zacznę od tego, co mówiłem wcześniej, brak profesjonalizmu amerykańskiej dyplomacji. Znaczy dzisiaj tak mówią, że będzie wycofanie, a jeszcze 2 tygodnie temu, miesiąc temu mówili, że...
0: Donald Trump mówił, że być może przesunie do Polski.
5: Zgadza się, panie redaktorze. Jednak pan Donald Trump nie jest, znaczy jest profesjonalnym politykiem, ale jednak charakteryzuje się czymś, z czym nie powinien się charakteryzować, czyli częściej, szybciej mówi niż myśli.
0: Katarzyna Lubnauer.
5: Przypominam jeszcze tylko o kontekście, w jakim się chwili obecnej znajdujemy, czyli relacji, którą pan prezydent Trump próbuje zawiązać z Xi Jinpingiem i to tam będzie kierunkowała się zainteresowanie
0: Katarzyna Lubnauer, bo wygląda na to, że Donald Trump groził Niemcom wycofaniem wojsk, a rykoszetem dostajemy my.
1: Rzeczywiście tam w tej chwili to zamieszanie również jest wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, bo widzieliśmy te ostatnie przesłuchania, nie wiem, czy to było w Kongresie, czy w Senacie, gdzie wyraźnie mam wrażenie, że dowódcy nawet nie do końca umieli odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w środę ma być...
0: Dowódcy przyznawali, że dostępuje wycofywanie.
1: Tak, w środę ma być Dan Cain i ma być Grynkiewicz, który mają rozmawiać.
0: Przypomnę, że to są jedno, to jest,
1: tak, jeden to jest dowódca wojsk amerykańskich w Europie, Grynkiewicz, ale Cain to jest również w ogóle taki pierwszy żołnierz, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, czyli to jest przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych. I myślę, że tam będzie poważna rozmowa na ten temat, co się dzieje. Szczególnie, że przypomnę, że my mamy wiele jednak takich obszarów, które są ważne również ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to nie jest tylko tak, że to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. I rzeczywiście to też pokazuje dość wyraźnie, jak głupie były te stwierdzenia niektórych polityków PiS-u, którzy prawie, że z pewną satysfakcją i taką poczuciem wyższości mówili o tym, jak to zaraz Niemcy stracą te 5000 żołnierzy, a my tłumaczyliśmy, że nie powinniśmy być jednak tym państwem, które próbuje na siłę ich zabrać. Powinniśmy bardzo jednoznacznie, to mówimy jednoznacznie, że przyjmiemy każdą ilość żołnierzy amerykańskich. A w tej chwili niestety to się dzieje
0: trochę kosztem bezpieczeństwa. Jeżeli prezydent ma szczególne relacje z Donaldem Trumpem, to może powinien interweniować w tej sprawie.
1: Wykorzystał je dla Ziobry.
3: No właśnie. Szanowni Państwo, po pierwsze, ja jestem przekonany, że dokładnie właśnie tak się dzieje, to znaczy, że pan prezydent Karol Nawrocki, bez względu na wszystkie przepychanki, które się dzieją w bieżącej polityce krajowej, będzie robił wszystko, żeby w Polsce była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy, bo dla nas, z punktu widzenia naszego polskiego bezpieczeństwa, wybór jest prosty. Albo Stany Zjednoczone, albo ci od 5000 hełmów.
0: Dobra, ale wie pan co, dokładnie o tym rozmawiamy. Jak to wobec sytuacji międzynarodowej wygląda, że Amerykanie wstrzymują relokację wobec państwa, które deklaruje, to jest ostatni element zgody narodowej
3: Współpracy
0: z Ameryką.
3: I dlatego ja uważam, że w tej kwestii powinna być tutaj pełna współpraca. Przed chwilą pani minister mówiła coś o Zbigniewie Ziobrze, a ja przypomnę, bo też ten wątek wplotło do tej kwestii, więc ja tylko chcę przypomnieć, że Zbigniew Ziobro w tej wypowiedzi, którą pan redaktor puścił, się wykazał dużą przenikliwością, bo przewidział to, co się wydarzyło. On powiedział, dziś ja, niedługo mogą być kolejni i już kilka dni później w mieszkaniu, czy w biurze Tomasza Sakiewicza
1: skutkowała ważnych dla Polski bezpieczeństwa.
3: Policja weszła do szefa Telewizji Republika.
0: Wiem, że macie to na agendzie, musicie to wszyscy we wszystkich programach powiedzieć, więc państwo będą to dzisiaj słyszeć. Weszła policja do mieszkania Tomasza Sakiewicza, tłumaczy, że miała zgłoszenie, że jest tam osoba, która...
3: Dlatego skuto za plecami tej pani.
0: Karol Nawrocki też ma zdolności profetyczne, bo dzień przed tym, jak Amerykanie ogłosili tę decyzję, był w Rumunii i powiedział, że prezydent Trump honoruje swoje zobowiązania i nie zmniejsza liczby żołnierzy w Polsce. Andrzej Szejna.
3: I w związku z tym, ale panie redaktorze, ale to pan naprawdę uważa, że związanie za plecami, kajdankami rąk jest okej?
1: Okay? Mówimy o bezpieczeństwie Polski, o 4000 żołnierzy amerykańskich, a pan to sprowadza
0: do kwestii, że ma pan checklistę. Chwileczkę, pani poseł. Rozumiem, że ma pan checklistę, w której musi pan poruszyć Tomasa Sakiewicza. Ja jestem zawsze przeciwny operacjom, które dotyczą dziennikarzy, tylko że muszę się opierać na oficjalnych komunikatach władz, które mówią, że miały informacje, policja ma taką informację. Rozumiem, że pan ufa policji, kiedy wy rządzicie, a nie ufa, kiedy nie rządzicie. Chwileczkę. Jeżeli policja mówi, że miała informację, że jest tam osoba, która chce popełnić samobójstwo, no to ja muszę to uznać jako, jako obywatel, jako publicysta. Też wolałbym, żeby policja nikogo nie skłowała i takie operacje mi się nie podobają, ale nie podobało mi się tak, że jak policja za waszych czasów lała kobiety pałkami teleskopowymi. Wy pan też mi się bardzo...
3: Panie redaktorze, to ja mam jedno pytanie.
0: Możemy o tych wojskach Andrzeja Szejny zapytać?
3: Jedno zdanie.
1: Pana bezpieczeństwo Polski nie interesuje, tylko miejsce jego w Republice.
3: Czy pan popiera ujawnienie zapisów z kamerek nasobnych policjantów, którzy przeprowadzali tę interwencję?
0: Ja jestem zawsze zwolennikiem jawności.
3: No to dziękuję.
0: Andrzej Szejna, bardzo proszę.
4: Tak, może ja jednak o realokacji wojsk. Wydaje mi się to być sprawa zasadnicza dla polskiego bezpieczeństwa, a resztę zostawiam polskiej policji.
0: Bardzo krótko, panie
4: proszę,
0: posumulam.
4: Krótko tak, bo obowiązuje umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską, wedle której obecność Stanów Zjednoczonych na poziomie 10 tysięcy żołnierzy, w tym stała obecność 5. wysuniętego dowództwa korpusu. Konkret jest taki. Ja uważam, że nie powinniśmy dzisiaj ani panikować, powinniśmy zachować spokój. Będą prowadzone dalsze rozmowy, które w mojej ocenie... I nie powinniśmy się bać, a swoją drogą, patrząc na politykę pana prezydenta Trumpa, bardziej boi się obecnie Tajwan.
8: Polska dostała rykoszetem. Dla nas akurat te 4 tysiące to był bardzo istotny przyrost zaangażowania amerykańskiego. Także źle się stało. Zakładam, że to jest jeszcze w przyszłości do odkręcenia. Dlatego te relacje amerykańsko-polskie powinny być cały czas dobre, pomimo trudności, jakie mamy ostatnio. Dziwi mnie pasywność pana prezydenta Nawrockiego w tej sprawie. Naprawdę.
0: Nie wiemy, może działa.
8: No ale jeżeli tak, to nieskutecznie. Przepraszam bardzo. Miał niby super relacje i te relacje są wykorzystywane na rzecz pana Ziobry. Natomiast zaskoczony jestem też, że nic nie wiedział o tym.
0: Ryszard,
8: uważam, że po prostu tutaj pada mit o relacjach dobrych prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa, no bo efekt jest taki, że do świata poszła informacja, że Polska nie otrzyma wzmocnienia sił amerykańskich. To jest zła informacja.
0: Siódmy dzień tygodnia.
1: Ma osłabienie.
0: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
1: 4 000 do 10 000
8: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Tragedia rozegrała się w sobotę późnym wieczorem. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Trzech było trzeźwych. Po rozmowie ze służbami jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Według dotychczasowych ustaleń śledczych między dwiema grupami doszło do awantury. 13-latek został silnie i śmiertelnie uderzony w głowę. Mówi mi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: A kim byli ci mężczyźni, proszę powiedzieć?
2: Te kwestie będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez prokuratorę na Olsztynie.
1: Śledczy zabezpieczyli już dowody i cały czas przesłuchują świadków. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W sprawie na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. W najbliższych dniach podpisanie rozporządzenia, które umożliwi w całej Polsce uznawanie przez urzędy stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Pierwsza transkrypcja dokumentu za nami, skutki prawne nie są jednak jasne. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd pracuje nad przepisami, które je określą. Z kolei według polityków lewicy zmiany ustawowe nie są konieczne, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
3: Na szczęście polskie przepisy bardzo rzadko, jeśli w ogóle, posługują się kategoriami mąż-żona, raczej prawie zawsze posługują się kategoriami małżonek, współmałżonek, związek małżeński, małżeństwo albo wdowa-wdowiec. Żadnych zmian w związku z tym, że zaczęliśmy transkrybować zagraniczne akty małżeństwa dla małżeństw tej samej płci, nie potrzeba robić.
0: W Sejmie jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ale nie ma w nim zapisów dotyczących transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Wrocław dostał rekordowe pieniądze z Unii na pomoc dzieciom z pieczy zastępczej i rodzin w trudnej sytuacji. To ponad 12 milionów złotych na najbliższe 3 lata. Za te pieniądze powstają mieszkania treningowe dla młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość i uczą się samodzielności. Są też zajęcia dla młodszych dzieci. Uczą się tam prostych, codziennych rzeczy, na przykład gotowania czy lepienia pierogów.
4: Ale już wam poszła w prawo. Zobaczcie, jak się ewakuujecie.
5: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz.
6: Pierwszy raz robiłyście pierogi?
7: No jest sukces. Dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze. No i o to chodzi.
6: Jest szansa, że przeniosą to do domu?
7: Taką mamy nadzieję i temu to służy, bo projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować.
0: Z dziećmi i Anną Czujko z Fundacji Zobacz Mnie rozmawiała reporterka Radia Z. Grażyna Wiatr. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne, dzięki czemu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
8: Dwa razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
0: Nowy ośrodek zacznie przyjmować pacjentów za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i budżetu własnego szpitala. Czerniak to jeden z nowotworów, w których najszybciej rośnie liczba zachorowań. Wraz z coraz silniejszym słońcem i zbliżającymi się wakacjami lekarze apelują o szczególną czujność. Specjaliści podkreślają, że choć czerniak jest agresywnym nowotworem skóry, wcześniej wykryty niemal zawsze daje się skutecznie leczyć. Ale to zależy tylko od nas samych. Ze szczegółami Szymon Kastel.
9: Przygotowując się na lato i wakacje, nie zapominajmy o kremie z filtrem oraz o metodzie ABCDE. Polega ona na obserwacji znamion pod kątem 5 cech: asymetrii, brzegów, koloru, średnicy i ewolucji.
10: Powiększanie się rozmiaru to są te rzeczy, które nawet samych nas mogą zaniepokoić.
9: Mówi dr Aldona Stachura i zachęca, żeby z każdą podejrzaną zmianą skórną udać się pilnie do dermatologa. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Polsce z powodu czerniaka rocznie umiera ponad 1000 osób. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od dziś zamknięta będzie droga do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
11: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. opóźnienia będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka można będzie dojść szlakiem z Wierchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. Zbiegły z prywatnej posesji tygrys wywołał wielkie zamieszanie i panikę w małej miejscowości niedaleko Lipska na wschodzie Niemiec. Drapieżnik zranił jedną osobę, został później zastrzelony po policyjnej obławie na terenie miejscowych ogródków działkowych. O tym Wojciech Hernes.
12: Tygrys należał do znanej niemieckiej treserki cyrkowej, która trzyma prywatnie kilkanaście tych zwierząt. Jeden z tygrysów rzucił się dziś na pomocnika treserki, zranił go i wydostał się na zewnątrz, wywołując w miasteczku Dylcik pod Lipskiem spore poruszenie. Policja zorganizowała wielką obławę, zwierzę zostało osaczone i zastrzelone. Teraz nad okolicą krążą policyjne drony z kamerami, bo niewykluczone, że z prywatnego stada tygrysów zbiegł jeszcze jeden drapieżny kot. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Życiu

0: ankiecie spotkanie na miejscu w Turynie śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
1: Nie ma co zaklinać rzeczywistości. Zwyciężył zespół lepszy. Siatkarze Warty tylko w pierwszym secie nawiązali równorzędną walkę z włoską potęgą, choć i tak przegrali tę partię do 27. W drugiej i trzeciej odsłonie różnica była już wyraźna. Zwycięstwo włoskiej drużyny do 18 i 15. Perugia z drugim z rzędu pucharem Ligi Mistrzów. Alurons CMC Warta Zawiercie z drugim srebrem. Brąz wywalczył turecki Zira Tankara, który w meczu o trzecie miejsce pokonał po tiebreaku debiutujący w tym turnieju PGE Projekt Warszawa. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
0: A jednym z podstawowych graczy Perugii jest reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Teraz to już wszystko. Następne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
3: Jedna noc, jeden dom i cztery osoby zamordowane bez litości. Sprawcy na miejscu pozostawiają złoto i kosztowności, jakby pieniądze wcale nie były celem. Na miejscu zabezpieczono także ślady, ale ci sprawcy do tej pory nie zostali odnalezieni. Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej nocy w Siennicy? To historia, która do dziś nie daje śledczym spokoju. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

26 stycznia 1996 roku zaczyna się jak każdy zimowy poranek w Siennicy. Jest kilka minut przed siódmą. Mróz trzyma od wielu dni. Temperatura nocami spada nawet do minus 20 stopni, a śnieg przykrywa pola grubą, skrzypiącą warstwą. W takich warunkach każdy, kto prowadzi sadownictwo, wie jedno. Ogrzewanie magazynów to sprawa absolutnie kluczowa. Jedna noc bez pieca może oznaczać straty liczone w tysiącach. Dlatego kiedy brygadzista, który od lat pracuje u Janusza i Kingi, przyjeżdża rano pod ich posesję, nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego. Tak jak zawsze jest chwilę przed czasem. A razem z nim przyjeżdża kilku pracowników. Parkują firmowego Żuka, wysiadają, rozmawiają krótko o pracy i kierują się w stronę budynków gospodarczych. Od razu jednak zauważają, że coś jest nie tak. W magazynie panuje chłód. Zdecydowanie za duży jak na miejsce, w którym przechowywane są owoce. Piec nie pracuje. Nikt go w ogóle nie rozpalił. A to nie tylko dziwne, to poważny problem. W środku znajdują się tony towaru, który przy takich temperaturach może po prostu zamarznąć i przestać nadawać się do sprzedaży. Jeszcze bardziej niepokoi ich fakt, że nigdzie nie widać Janusza. Zawsze był pierwszy. Zawsze czekał na ludzi, wydawał polecenia i sprawdzał pracę. Nigdy się nie spóźniał, nigdy nie zostawiał takich rzeczy przypadkowi. Brygadzista postanawia sprawdzić, co się dzieje. Może awaria, może coś pilnego zatrzymało szefa w domu. Może pierwszy raz od lat zaspał. Idzie w stronę domu stojącego obok zabudowań gospodarczych. Wokół panuje cisza, zbyt duża jak na tę porę. Na podjeździe stoi Toyota Janusza. Samochód jest na miejscu, więc właściciel również powinien być w środku. I wtedy brygadzista zauważa coś, co natychmiast przykuwa jego uwagę. Drzwi samochodu są niedomknięte. Nie szeroko otwarte, ale wyraźnie uchylone. Jakby ktoś wysiadł w pośpiechu albo miał zaraz wrócić. Podchodzi bliżej i widzi coś jeszcze. Kluczyki nadal tkwią w stacyjce. To nie pasuje do człowieka takiego jak Janusz, człowieka dokładnego, ostrożnego, który dorobił się wszystkiego przecież ciężką pracą. Ktoś taki nie zostawia auta otwartego z kluczykami, nigdy. Brygadzista zaczyna czuć niepokój, chociaż jeszcze próbuje znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Może coś pilnego wydarzyło się w domu, może ktoś źle się poczuł. Może Janusz tylko na chwilę wrócił do środka.

patrzy w stronę budynku. W oknach pali się światło, a to znaczy, że ktoś powinien być w środku. Podchodzi więc do drzwi i naciska dzwonek. Cisza. Czeka chwilę i dzwoni jeszcze raz. Mróz zaczyna szczypać w twarz, a oddech zamienia się w parę. Woła więc Janusza po imieniu, jednak bez odpowiedzi. Próbuje jeszcze kilka razy, jednak nic. W końcu naciska klamkę, drzwi okazują się otwarte. Waha się przez moment, ale zna przecież rodzinę od lat. Pracuje tu długo. Wie, że gdy chodzi o sprawy firmy, Janusz nie miałby mu za złe wejścia, zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja wygląda nietypowo. Wchodzi do środka i od progu czuje, że coś jest bardzo nie w porządku. W domu jest nienaturalnie cicho. Światło się świeci, ale nie słychać żadnych odgłosów życia. Nie słychać rozmów, nie słychać kroków, radia, nie słychać Marcela, który o tej porze powinien szykować się do szkoły. Nie słychać także Kingi, małżonki, która zwykle była już na nogach. A przede wszystkim nie ma też Janusza. Kilka kroków dalej brygadzista widzi coś na podłodze. Na początku nie rozumie, na co patrzy. Ktoś leży w przedpokoju, około 1,5 metra od drzwi. Postać ta jest częściowo przykryta dywanem, twarz niewidoczna. Serce zaczyna mu bić szybciej. Podchodzi bliżej i już wtedy przeczuwa, że to nie jest zwykła sytuacja. Odsuwa dywan. Widok, który zobaczy, zostanie z nim już do końca życia. Na podłodze leży Janusz. Jego twarz jest zakrwawiona, oczy otwarte, ale puste. Na głowie widoczna jest rana postrzałowa. Nie ma żadnych wątpliwości. Janusz nie żyje. W jednej chwili brygadzista rozumie, że znalazł się na miejscu zbrodni. Szok miesza się z paniką. Nie wie, co robić, ale myśl pojawia się natychmiast. W domu mogą być przecież jeszcze inni, Kinga, dzieci. Może ktoś jeszcze żyje, może ktoś potrzebuje pomocy. Idzie dalej. I nie musi szukać długo. W salonie znajduje się ciało Kingi. Leży na brzuchu. Obok widać ślady walki, potłuczone przedmioty, porozrzucane rzeczy. Ktoś oddał do niej strzał z bliskiej odległości. Obrażenia są tak poważne, że nie ma żadnej nadziei. To jednak jeszcze nie koniec. W pomieszczeniu służącym jako biuro znajduje się ciało Marcela. Nastolatek leży wśród porozrzucanych dokumentów i przedmiotów. Tu również widać, że doszło do brutalnej przemocy. To moment, w którym brygadzista wie już, że sam nic nie zrobi. Wybiega z domu. Woła pozostałych pracowników i chaotycznie opowiada im o tym, co zobaczył. Kilka minut później wspólnie podejmują jedyną możliwą decyzję. Trzeba natychmiast zawiadomić policję. Zanim jednak śledczy spróbują odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego zabił 4 osoby w jednym domu, muszą cofnąć się o kilkanaście godzin. Do wieczora, który jeszcze przez długi czas wydawał się zupełnie zwyczajny. Czwartek 25 stycznia 1996 roku nie zapowiadał żadnej tragedii. Dzień przebiegał spokojnie, bez wydarzeń, które mogłyby wzbudzić jakikolwiek niepokój. Około południa do domu dzwoni mama Janusza. Jak wiele razy wcześniej, informuje, że upiekła ciasto i zaprasza, żeby ktoś z rodziny przyjechał je odebrać. Kinga odpowiada, że prawdopodobnie wpadnie wieczorem razem z Marcelem, czyli wnukiem, bo i tak będą wychodzić z domu. Chłopak ma wizytę u dentysty zaplanowaną na 19:15. Nic nie wskazuje na to, że ten plan nigdy nie zostanie zrealizowany. Popołudnie także nie przynosi niczego niezwykłego. Przed godziną 16 Janusza odwiedza jeden ze wspólników. Rozmawiają o interesach, o bieżących sprawach. Nic nie wskazuje na konflikt czy napięcie. Gdy gość wychodzi, Janusz jest w dobrym humorze. W domu jest też Magda. 22-letnia studentka przyjechała z Warszawy dzień wcześniej. Jest już na 3 roku studiów, dobrze się uczy, ma bardzo dobre oceny. Od jakiegoś czasu zmaga się jednak z przeziębieniem i postanowiła wrócić do domu, żeby dojść do siebie przed sesją i pouczyć się w domowych warunkach. Około 17 dzwoni jej chłopak, Piotr. Rozmawiają chwilę.
Magda nie czuje się jeszcze w pełni zdrowa, ale zgadza się na spotkanie. Umawiają się, że Piotr przyjedzie o godzinie 20:00. Chce pokazać jej zdjęcia z Sylwestra. Jeszcze przed godziną 19:00 wszystko wygląda normalnie. Kinga rozmawia przez telefon ze znajomym, wspomina, że Janusz przygotowuje się do jakiegoś wyjazdu i nic w jej głosie nie wskazuje na to, żeby coś ją niepokoiło. Przed wyjściem na wizytę Marcel i Kinga jedzą kolację w kuchni. Janusz w tym czasie zajmuje się swoimi sprawami w domu. Zwykły wieczór, zwykłe rozmowy, zwykłe plany na najbliższe godziny. I wtedy ktoś puka do drzwi. Około 19:00 Janusz idzie do przedpokoju. Otwiera drzwi. Nie wiadomo, czy spodziewał się gości. Nie wiadomo, czy rozpoznał osoby stojące po drugiej stronie. Wiadomo tylko jedno. W tym momencie zaczyna się dramat. Do środka wchodzi co najmniej dwóch napastników. Prawdopodobnie dochodzi do krótkiej wymiany zdań. Chwilę później Janusz zostaje zastrzelony. Strzał pada w głowę. Hałas słyszy Kinga. Wstaje od stołu i chce sprawdzić, co się dzieje. Dochodzi do salonu i tam trafia na napastników. Widzi, że sytuacja jest poważna, próbuje uciekać. Próbuje się bronić. Widać to później po śladach walki. Potłuczone naczynia, poprzewracane przedmioty. Nie ma jednak żadnych szans. Zostaje uderzona ciężkim przedmiotem, a następnie zastrzelona z tej samej broni. W tym samym czasie Marcel orientuje się, że w domu dzieje się coś bardzo złego. Wie, że w gabinecie ojca znajduje się broń gazowa. Być może w jego głowie pojawia się myśl, że uda się odstraszyć napastników. Chce pomóc rodzicom. Biegnie do biura. Udaje mu się sięgnąć po broń. Celuje. Naciska spust. Ale broń nie działa. Nie wiemy, czy się zacina, czy jest niesprawna. W jednej sekundzie chłopak zostaje bez żadnej możliwości obrony. Napastnicy natychmiast rzucają się na niego. Krępują mu ręce taśmą, biją go. Obrażenia wskazują, że przemoc była wyjątkowo brutalna. Po wszystkim Marcel również zostaje zabity. Na piętrze domu przebywa w tym czasie Magda. Wszystko wskazuje na to, że nie słyszy tego, co dzieje się na dole. Słucha muzyki na Walkmanie. Nie ma świadomości, że jej rodzice i brat już nie żyją. Napastnicy wchodzą do jej pokoju. Dziewczyna zostaje zaskoczona. Nie ma możliwości ucieczki ani wezwania pomocy. Sprawcy w tym momencie mają już pełną kontrolę nad sytuacją. Używają kajdanek, które przynieśli ze sobą. Dochodzi do przemocy. Magda próbuje się bronić, o czym świadczy bałagan w pokoju. To jednak nic nie zmienia. W końcu również ona zostaje zastrzelona. W domu nie zostaje już nikt żywy. Napastnicy nie wychodzą jednak od razu. Zaczynają przeszukiwać pomieszczenia. Otwierają szafki, wyrzucają rzeczy z szuflad. Szukają ewidentnie czegoś konkretnego. Wykręcają nawet gniazdka elektryczne i żyrandole. Ich działania koncentrują się głównie na dwóch pomieszczeniach. Około 20:00 pod dom podjeżdża samochód. To Piotr, chłopak Magdy. Przyjechał zgodnie z umową. Towarzyszy mu jego brat Marcin, który go podwozi. Piotr wysiada i podchodzi do drzwi. Puka. Czeka, jednak nikt nie otwiera. Próbuje jeszcze raz. Cisza. Zauważa, że w domu pali się światło, obchodzi budynek dookoła. W oknie pokoju Magdy widzi lekko odsuniętą firankę. Nikogo jednak nie widzi. Zwraca też uwagę, że nie ma samochodu rodziny, a to podpowiada mu, że wszyscy mogli gdzieś wyjechać. Nie wie jednak, że kilka metrów dalej, w środku, leżą ciała czterech osób. Po dłuższym czasie chłopak rezygnuje i wraca do domu. Jak później powie jeden z policjantów, prawdopodobnie właśnie wtedy Piotr nieświadomie uniknął śmierci. Sytuacja jednak nie daje mu spokoju. Próbuje dodzwonić się do swojej dziewczyny, cały czas bez skutku. Do domu dzwoni równocześnie też mama Janusza, pytając o ciasto. Nikt nie odbiera. O 22:00 Piotr ponownie postanawia pojechać do domu swojej dziewczyny. Pożycza samochód brata i ponownie jedzie do Siennicy. Scenariusz się jednak powtarza. Światło w domu, cisza, brak odpowiedzi. Tym razem odjeżdża już na dobre.
nie wie, że kilka godzin później brygadzista odkryje to, czego on nie zobaczył. I nie wie jeszcze jednej rzeczy. Kiedy był tam o 20 i 22 przed domem, nie było Toyoty. Samochód pojawił się, drodzy Państwo, przecież dopiero później. Kto więc nim przyjechał i dlaczego odstawił samochód z powrotem pod dom? Kiedy na miejsce przyjeżdżają policjanci i technicy kryminalistyki, bardzo szybko staje się jasne, że ta zbrodnia nie przypomina typowego napadu rabunkowego. Zbyt wiele elementów do siebie nie pasuje. Zbyt wiele decyzji sprawców wydaje się nielogicznych. Pierwsze pytanie pojawia się niemal natychmiast. Jeśli chodziłoby o pieniądze, dlaczego zginęli wszyscy? Napastnicy mieli przewagę, mieli przecież broń, mogli obezwładnić domowników, zamknąć ich w pomieszczeniu, zmusić do wskazania miejsca, gdzie przechowywane są kosztowności. Zamiast tego niemal od razu, bardzo szybko zabijają osoby, które miały przecież największą wiedzę o finansach rodziny. To nie wygląda na działanie ludzi, którym zależy wyłącznie na łupie. Kolejna rzecz jeszcze bardziej komplikuje obraz sytuacji. Dom rzeczywiście został przeszukany, ale tylko częściowo. Największy chaos panuje w przedpokoju i biurze. Tam rzeczy są porozrzucane, dokumenty przewrócone, szuflady otwarte, jednak wiele wartościowych przedmiotów pozostaje po prostu nietkniętych. Dzięki Agacie, jedynej ocalałej córce, która tego dnia przebywała w Warszawie, wiadomo, że z domu zniknęła jedynie kasetka z niewielką ilością pieniędzy. Jednocześnie sprawcy nie zabierają na przykład kamery, która leżała przygotowana do pożyczenia znajomemu. Nie zabierają też szkatułki ze złotą biżuterią ważącą około 1,5 kg, chociaż znajdowała się dokładnie tam, gdzie prowadzili swoje poszukiwania. Nie ruszono także sejfu, w którym przecież znajdowały się znacznie większe wartości. I jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że praktycznie w ogóle nie przeszukano piętra domu. Jeśli ktoś szukałby pieniędzy, dlaczego miałby zrezygnować z połowy budynku? Pojawia się więc pytanie, czy sprawcy zostali spłoszeni? A może zabrakło im czasu? A może od samego początku dokładnie wiedzieli, czego szukają? Nie udaje się natomiast ustalić, czy zniknęły jakieś konkretne dokumenty związane z działalnością firmy. W biurze panuje absolutny bałagan. Papiery leżą na podłodze, ale trudno jest jednoznacznie określić, czy czegoś w ogóle brakuje. Im więcej dowodów zbierają śledczy, tym bardziej sprawa zaczyna przypominać układankę z elementów, które zresztą do siebie nie pasują. Materiał dowodowy jest bogaty, brakuje jednak logicznego motywu. Priorytetem więc staje się ustalenie sprawców. To oni, jako jedyni, mogliby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego cała rodzina musiała zginąć. Na miejscu zabezpieczone zostają odciski palców, które mogą należeć do napastników. Znalezione zostają także ślady obuwia, zarówno w domu, jak i na śniegu wokół posesji. Jeden z krwawych śladów widoczny jest nawet na kartce papieru leżącej obok ciała Janusza. Technicy więc zabezpieczają także materiał DNA, a nawet ślady zapachowe. Na miejscu znajdują się również łuski i pociski, zarówno te, które pozostały w ciałach ofiar, jak i te, które utkwiły w ścianach i meblach. Z technicznego punktu widzenia śledczy mają naprawdę dużo materiału. Brakuje tylko odpowiedzi na podstawowe pytanie o motyw. Dlaczego? Czy to był napad rabunkowy? Czy coś wymknęło się spod kontroli? Czy może to jakaś zemsta, porachunki? A może to miał być zwykły straszak? Na te pytania nikt nie potrafił odpowiedzieć. 3 lutego 1996 roku w kościele Świętego Wojciecha w Nasielsku odbywa się pogrzeb 4 członków rodziny. Tego dnia widać, jak bardzo ta zbrodnia wstrząsnęła całą okolicą. Do kościoła przychodzą tysiące ludzi. Wielu z nich nie mieści się w środku i stoją na zewnątrz, pomimo mrozu. Samochody stoją wśród ulic. Przyjeżdżają ludzie nie tylko z okolicznych miejscowości, ale z różnych części kraju. 4 trumny stoją obok siebie, otoczone wieńcami i kwiatami.
Nawet osoby, które znały rodzinę tylko z widzenia, nie mogą powstrzymać emocji. Dla wielu mieszkańców to jest po prostu nierealne. Jeszcze kilka dni wcześniej widywali się z tymi ludźmi na co dzień. Teraz próbują zrozumieć, jak to możliwe, że w jeden wieczór zginęły cztery osoby. A piąta, czyli Agata, straciła jednocześnie matkę, ojca, siostrę i brata. Została sama z tragedią, której nie da się ani cofnąć, ani wytłumaczyć. Po pogrzebie sprawa nie znika z myśli mieszkańców. Wręcz przeciwnie. Strach i niedowierzanie mieszają się z potrzebą znalezienia odpowiedzi. Policja i prokuratura działają jeszcze intensywniej. Uruchomione zostają specjalne numery telefonów, pod które można anonimowo przekazywać informacje. Jedna z gazet nawet wyznacza wysoką nagrodę finansową za pomoc w odnalezieniu sprawców. Śledczy pracują w pocie czoła i analizują wszelkie możliwe scenariusze. Motyw rabunkowy nadal wydaje się być najbardziej oczywisty, ale im więcej szczegółów wychodzi na jaw, tym bardziej przestaje być, niestety, przekonujący. Rozważane są także konflikty biznesowe, ewentualne porachunki, a nawet zemsta byłych pracowników. Szybko pojawia się też pierwszy naturalny kierunek zainteresowania policji, czyli Piotr, a dokładniej chłopak Magdy. Wiadomo przecież, że był pod domem w czasie, gdy prawdopodobnie doszło już do zbrodni. Pojawiają się także drobne rozbieżności między tym, jak on sam opisuje swój związek, a tym, co mówią znajomi Magdy. Piotr twierdzi, że planowali wspólną przyszłość, a nawet ślub. Tymczasem osoby z otoczenia dziewczyny są zaskoczeni takimi deklaracjami. Według nich Magda nigdy nie mówiła o tak poważnych planach. Pojawiają się też informacje, że interesowała się innym chłopakiem. Na jaw wychodzi również, że rodzice nie byli zachwyceni tym wyborem córki. Uważali, że ta zasługuje na kogoś bardziej ambitnego. Piotr bowiem nie miał dobrej opinii jako uczeń i nie był postrzegany jako osoba z jasno określonymi planami, ambicjami. Pytanie tylko, czy to mógł być motyw? Czy urażone ambicje mogły doprowadzić do aż takiej tragedii? Te pytania pojawiają się oczywiście naturalnie, ale jakichkolwiek dowodów brak. Dodatkowo zarówno Piotr, jak i jego brat są zgodni w jednej kwestii. Kiedy byli pod domem, na pewno Toyoty nie było. Tymczasem rano samochód stał już na podjeździe z kluczykami w środku. To oznacza, że ktoś musiał go tam przyprowadzić. Ofiary nie mogły tego zrobić. Wszystko wskazuje na to, że już wtedy nie żyły. Musieli więc zrobić to sprawcy. Pytanie brzmi, dlaczego? Jeżeli obecność Piotra miała ich spłoszyć, to czy wracaliby później na miejsce zbrodni po to, żeby odstawić samochód i jeszcze go nie domknąć? To kolejny element, który po prostu nie znajduje logicznego wyjaśnienia. Śledczy zabezpieczają również ślady na śniegu wokół posesji. Wynika z nich, że ktoś mógł obserwować dom jeszcze przed atakiem. Co ciekawe, ślady te nie należą do Piotra, bo pamiętacie Państwo, że ten twierdził, że obszedł budynek. Czy więc jednak coś zostało źle udokumentowane, czy ktoś nie mówi całej prawdy? Pojawiają się plotki, że Piotr i jego brat mogą coś ukrywać albo czegoś się obawiać. Jednak brak jakichkolwiek dowodów powoduje, że ostatecznie zostaje on, czyli Piotr, wykluczony z grona podejrzanych. Śledztwo trwa dalej. Mijają kolejne dni, ale przełom się nie pojawia. Telefon milczy. Nagroda również nie przynosi efektu. Policja przesłuchuje kolejnych świadków. Teczki z dokumentami rosną, ale sprawa niestety nie posuwa się do przodu. Pojawia się też pytanie, czy rodzina mogła mieć wrogów. Oficjalnie oczywiście nikt nie wskazuje na jakiekolwiek konflikty. Janusz miał dobrą opinię wśród partnerów biznesowych. Transakcje firmy były legalne. Pracownicy, a także ci ze wschodu, wypowiadali się o nim bardzo pozytywnie. Pieniądze były wypłacane na czas, a nawet przy rozstaniach zdarzały się premie.
Wiemy, że kilka dni przed śmiercią Janusz był na targach rolniczych w Rydze. Podpisywał tam nowe umowy, ponieważ planował rozwój swojej firmy. Pojawiają się jednak niepotwierdzone informacje o możliwych groźbach. Nie udaje się jednak ustalić, kto miałby je kierować, ani czy rzeczywiście miały one miejsce. Coraz większą rolę, niestety, zaczynają odgrywać plotki. Z czasem zaczynają pojawiać się kolejne wątki. Koleżanki Agaty zeznają, że dziewczyna wspominała o problemach finansowych rodziny, o kredytach, o opóźnieniach w spłatach, o obawach Kingi, że sytuacja może się pogorszyć. Pojawia się także wątek możliwego haraczu związanego z masarnią, którą Janusz kupił jakiś czas wcześniej. Znowu, nie udaje się potwierdzić tych informacji w sposób jednoznaczny. Śledczy analizują wszystkie możliwe powiązania metodą prób i błędów. Sprawdzają kontrakty biznesowe, także te zagraniczne, finanse. Bez efektu. Zastanawia ich także sposób potraktowania ofiar. Janusz, Kinga i Marcel zostali ułożeni tak, by nie było widać ich twarzy. Na twarz Janusza dodatkowo naciągnięto dywan. Marcel leżał na brzuchu. Możliwe, że próbowano wydobyć z niego jakieś informacje, ale inaczej potraktowana została Magda. Strzał oddano jej prosto między oczy. Sprawca musiał patrzeć jej w twarz. Czy to ona była głównym celem, chociaż była ostatnia? Czy coś poszło nie tak? Czy sprawcy w ogóle działali według jakiegoś planu, czy improwizowali? Policjanci zauważają, że z jednej strony napastnicy byli przygotowani, no bo mieli broni, kajdanki, jakiś plan wejścia. Z drugiej strony ich działania są pełne chaosu i zdecydowanie braku doświadczenia. Komenda Wojewódzka Policji w Ciechanowie angażuje duże siły. Nie tylko z powodu brutalności zbrodni, ale także dlatego, że mieszkańcy zaczynają się bać, a jest to w 100% zrozumiałe. Pojawia się realne poczucie utraty bezpieczeństwa. Zabójcy są przecież na wolności. Ludzie zaczynają patrzeć na siebie z podejrzliwością. Czy sprawcy mogą być kimś z okolicy? Kimś, kogo mija się w sklepie albo w kościele? Nie wiedzą tego. Wkrótce zaczynają zgłaszać się świadkowie. Kilka osób twierdzi, że w nocy zabójstwa widziało grupę obcych mężczyzn idących w stronę Nasielska. Według jednego ze świadków miało być ich 6. Wszyscy ubrani byli na ciemno, w czapkach, nikt ich nie rozpoznał. Inna kobieta zeznaje, że również ich widziała i również wzbudzili w niej niepokój. Zeznania te łączą się ze sobą, są spójne, ale to zdecydowanie za mało, by móc kogokolwiek wskazać. Odnalezienie anonimowej grupy mężczyzn widzianych zimową nocą, nie oszukujmy się, graniczy z cudem. I właśnie wtedy pojawia się niespodziewany trop. Okazuje się, że broń użyta w Siennicy mogła zostać użyta wcześniej w Warszawie podczas innego przestępstwa. Balistyka wskazuje, że w obu przypadkach prawdopodobnie strzelano z tego samego egzemplarza przerobionego pistoletu gazowego Walter. Czy to oznacza, że za obiema zbrodniami stoją te same osoby? Śledczy zaczynają więc analizować wcześniejsze przestępstwo, z którym może łączyć się ta sama broń. Cofają się znowu, o tydzień, do dokładnie 18 stycznia 1996 roku, do Warszawy, oddalonej o około 50 km od Siennicy. Tego dnia, tuż przed godziną 19, dochodzi tam do napadu z użyciem broni. Ofiarami są Hanna i Andrzej, małżeństwo prowadzące kantor wymiany walut. Ich biznes prosperował wówczas bardzo dobrze, dawał im stabilne życie, ale cały czas wiązało się to z ryzykiem. Lata 90. to czas brutalnych przestępstw, haraczy i sporej ilości działalności zorganizowanych grup przestępczych. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy zostają zaatakowani, bowiem jesienią 1995 roku zostali już pobici i okradzeni przez sprawców, którzy ukradli im około 200 milionów starych złotych. Tamten napad zakończył się dla nich poważnymi obrażeniami, ale przeżyli.
18 stycznia napastnicy pojawiają się ponownie. Czekają w ciemnym miejscu między blokami. Zimą o tej porze jest już zupełnie ciemno. Oświetlenie jest słabe. Małżeństwo po prostu nie zauważa zagrożenia. Tym razem sprawcy nie próbują nawet negocjować ani grozić. Od razu padają strzały. Hanna ginie na miejscu, a Andrzej zostaje ciężko ranny. Napastnicy wyrywają mu reklamówkę i uciekają. Jak się później okazuje, napad przynosi im zaledwie kilka złotych. W reklamówce nie było pieniędzy, tylko ziemniaki. To odkrycie daje śledczym nadzieję. Jeśli broń rzeczywiście jest ta sama, być może uda się ze sobą powiązać sprawców obu zdarzeń. Policja skupia się także na wcześniejszym napadzie na to samo małżeństwo. Pojawia się hipoteza, że za obiema akcjami stoją po prostu ci sami ludzie. Śledztwo w końcu prowadzi do zatrzymania członków grupy przestępczej działającej w Warszawie i okolicach. Zostają oni skazani za pierwszy napad. Do drugiego jednak się nie przyznają i nie ma też dowodów, które pozwalałyby w jakikolwiek sposób powiązać ich bezpośrednio ze zbrodnią w Siennicy. Nadzieja na szybkie rozwiązanie niestety ponownie znika. Śledztwo zaczyna się przeciągać. Mijają miesiące. Potem lata. W 1998 roku, czyli dokładnie po 2 latach bez żadnego przełomu, sprawa zostaje umorzona z powodu niewykrycia sprawców. Agata wraca do rodzinnego domu. Próbuje ułożyć sobie życie po tragedii, która odebrała jej przecież całą najbliższą rodzinę. I mijają kolejne lata, ale sprawa wciąż pozostaje niewyjaśniona. Co jakiś czas pojawiają się materiały prasowe i programy przypominające o tej historii. Nadal jednak brakuje odpowiedzi. W artykule opublikowanym wiele lat później pojawiają się opinie, że śledztwo mogło pójść w złym kierunku. Wskazuje się, że być może skupiono się na niewłaściwych osobach lub niewłaściwych motywach. Pojawiają się również informacje o możliwych konfliktach osobistych, relacjach rodzinnych czy znajomościach Magdaleny, ale to wciąż tylko plotki i hipotezy. Nie udało się także uzyskać przełomu dzięki świadkom koronnym, chociaż w wielu innych sprawach to właśnie ich zeznania pozwalały odtworzyć działalność grup przestępczych. W tej sprawie nikt nie potwierdził związku znanych gangów z zabójstwami w Siennicy. I tak ta sprawa pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych zbrodni tamtych lat. I z jednej strony można byłoby wskazać motyw finansowy, bo przecież rodzina była zamożna jak na lokalne warunki, a pieniądze często przyciągają niewłaściwych ludzi. Z drugiej strony zaś z domu przecież nie zginęło praktycznie nic, co mogłoby tłumaczyć taką skalę przemocy. Pojawiają się więc znowu pytania, czy chodziło o długi, czy może o jakieś nieudane inwestycje. Jednak nie udaje się także ustalić, dlaczego nikt z sąsiadów nie słyszał ani strzałów, ani krzyków. Nie wiemy, czy użyto tłumika, czy świadkowie nie zwrócili po prostu uwagi na odgłosy. Tego również nie udało się jednoznacznie wyjaśnić. Dziś po wielu latach nadal nie wiadomo, kto odpowiada za śmierć 4 osób z jednej rodziny. W Siennicy pamięć o tej tragedii oczywiście nie zniknęła, chociaż mieszkańcy niechętnie wracają do tamtych wydarzeń. Na cmentarzu w Nasielsku znajduje się grób 4 ofiar. Data 25 stycznia 1996 roku wyryta na nagrobku wciąż przypomina o tej sprawie, która do dziś nie doczekała się rozwiązania. 15 listopada 2024 roku na stronie policji pojawiła się informacja, że sprawę tego zabójstwa bada tzw. Archiwum X. Z perspektywy kryminologicznej, drodzy Państwo, ta sprawa do dziś pozostaje jedną z bardziej niejednoznacznych spraw. Na miejscu widzimy bowiem elementy wskazujące zarówno na przygotowane działanie, jak i na chaos typowy dla sprawców niedoświadczonych. Napastnicy przychodzą z bronią, mają środki do krępowania ofiar, kajdanki, poruszają się po domu w sposób sugerujący, że jednak wiedzą, gdzie szukać.
a jednocześnie pozostawiają mnóstwo wartościowych przedmiotów, nie przeszukują całej nieruchomości i podejmują decyzje, które z punktu widzenia czysto rabunkowego po prostu wydają się nielogiczne. Uwagę zwraca również sposób działania wobec ofiar. Janusz ginie jako pierwszy, co może wskazywać, że był on osobą, którą sprawcy chcieli wyeliminować w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie był po prostu największym zagrożeniem. Marcel stawia opór, najprawdopodobniej, i zostaje potraktowany szczególnie brutalnie, co często zdarza się w sytuacjach, gdy ofiara próbuje przerwać przebieg przestępstwa. Z kolei sposób, w jaki potraktowana została Magda, wskazuje na bardzo silny ładunek emocjonalny sprawcy lub sprawców, ponieważ przemoc wobec niej wykracza poza to, co byłoby konieczne do dokonania samego zabójstwa. Istotny jest również fakt częściowego maskowania twarzy ofiar. To bardzo ciekawe. W kryminologii często interpretuje się takie zachowanie jako próbę psychicznego zdystansowania się od sprawcy, od tego, co zrobił, albo jako oznakę tego, że ofiary nie były dla niego całkowicie przypadkowe, anonimowe. Sprawcy, którzy zabijają przypadkowe osoby, rzadziej wykazują potrzebę takich działań. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że dom najprawdopodobniej był wcześniej obserwowany, a to może świadczyć o przygotowaniu do przestępstwa. Jednocześnie chaotyczne przeszukanie tych pomieszczeń i pozostawienie części wartościowych może sugerować, że być może coś po prostu nie poszło zgodnie z planem, albo że rzeczywisty cel sprawców był zupełnie inny. Zastanawiająca jest także kwestia Toyoty Janusza. Z kryminologicznego punktu widzenia najbardziej prawdopodobne wydaje się, że motyw tej zbrodni nie był jednoznaczny. Możliwe, że element finansowy łączył się z osobistymi emocjami, konfliktem lub próbą wymuszenia określonego zachowania. Tego jednak bez ustalania sprawców nie da się jednoznacznie potwierdzić. I właśnie to pozostaje w tej sprawie najbardziej niepokojące. Nie tylko brutalność samego czynu, ale fakt, że pomimo zabezpieczenia licznych śladów technicznych, do dziś nie udało się wskazać osób odpowiedzialnych. A to pokazuje, że nawet w sprawach, w których materiał dowodowy wydaje się być obszerny, czas potrafi działać na korzyść sprawców. To oznacza, drodzy Państwo, że ta sprawa nadal pozostaje otwarta i nie tylko w sensie formalnym, ale także w sensie społecznym, bo w takich historiach pytanie nigdy nie brzmi wyłącznie, kto zabił. Równie ważne pozostaje dlaczego. Warto jeszcze, drodzy Państwo, zatrzymać się przy Toyocie Janusza, bo to jest jeden z tych szczegółów, które w analizie kryminalnej potrafią zmienić interpretację całej sprawy. Sam fakt, że samochód wieczorem nie stał pod domem, a rano już tam był, sugeruje działanie po czasie zbrodni. To oznacza, że sprawcy nie uciekli w panice, tylko w pewnym momencie wrócili, albo przynajmniej kontrolowali sytuację na tyle, by podjąć dodatkowe działania. To nie jest typowe zachowanie dla przypadkowych sprawców działających pod wpływem impulsu. Możliwe są, moim zdaniem, trzy interpretacje. Pierwsza, taka, że samochód został użyty jako element logistyki, na przykład do transportu sprawców lub do czegoś, czego szukali. Druga, ktoś chciał upozorować, że Janusz wrócił do domu sam, żeby przesunąć w czasie moment ataku. Trzecia, najbardziej interesująca, że sprawcy znali rytm życia tej rodziny i wiedzieli, jak powinien wyglądać normalny, w cudzysłowie, obraz posesji. Jest jeszcze jeden element, który często umyka w popularnych opisach tej sprawy, a ma znaczenie z punktu widzenia analizy zachowania sprawców. Dom był dobrze zabezpieczony. Ogrodzenie, brama, kraty w oknach. To nie wygląda na miejsce wybrane przypadkowo, to raczej cel wytypowany już wcześniej, a to sugeruje rozpoznanie albo informację od kogoś, kto znał układ tej posesji. Ważny jest też sam moment ataku, bowiem sprawcy pojawiają się w czasie, gdy domownicy są jeszcze aktywni, a nie w środku nocy. To zwiększa ryzyko, ale jednocześnie daje większą kontrolę nad sytuacją, jeśli ktoś wie, kto jest w domu. A to z kolei jest charakterystyczne raczej dla sprawców, którzy mają informacje o ofiarach, a nie dla przypadkowych włamywaczy.
To jest też psychologiczny detal, który często analizuje się w profilowaniu, czyli eskalacja przemocy. I jeszcze jedno, ważna rzecz, bardzo charakterystyczna w tej sprawie. Sprawcy mieli czas, przeszukiwali dom, wracali do niektórych pomieszczeń, wykonywali dodatkowe czynności. To nie jest dynamika typowa dla napadu wejść, zabrać, uciec. To bardziej przypomina działanie ukierunkowane na konkretny cel, którego być może ostatecznie nie udało się osiągnąć. Takie sprawy często określa się mianem przestępstwa z motywem ukrytym, czyli takie, w których oficjalny obraz, czyli na przykład rabunek, nie tłumaczy rzeczywistego przebiegu zdarzeń. I właśnie dlatego ta sprawa do dziś pozostaje tak trudna do jednoznacznej interpretacji. To historia, która oprócz wszystkich pytań bez odpowiedzi zostawia też jedną bardzo prostą refleksję. Większość ofiar takich przestępstw to nie są ludzie żyjący w niebezpiecznym świecie. To są zwykłe osoby, tak jak my, które do ostatniego momentu wierzą, że to nie może wydarzyć się u nich. Dlatego kryminolodzy często powtarzają jedną zasadę. Prewencja, bezpieczeństwo, drodzy Państwo, zaczyna się od nawyków. Zamknięte drzwi, kontrola tego, komu się je otwiera, czujność wobec nietypowych sytuacji, proste rzeczy, które wydają się być może oczywiste, ale to właśnie one najczęściej decydują o granicy między okazją a barierą dla sprawcy. Warto też pamiętać o podstawowych zasadach samoobrony, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim sytuacyjnej. Świadomość otoczenia, reagowanie na intuicję, środki alarmowe i narzędzia zwiększające poczucie bezpieczeństwa często nie służą do walki, ale do kupienia czasu i zwiększenia szans na pomoc. Dbajcie, drodzy Państwo, o siebie, o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich bliskich, bo choć nie mamy wpływu na wszystko, mamy wpływ na to, jak bardzo utrudniamy komuś przekroczenie granicy naszego świata. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą zabójstwa w Kadłubie, gdzie nastolatek zamordował swoją prababcię oraz ojczyma, a następnie wrzucił do sieci wideo. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Polsce, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Najwięcej pytań wciąż jest o okoliczności, w jakich Polska dowiedziała się o wstrzymaniu relokacji 4000 amerykańskich żołnierzy. Rząd miał dowiedzieć się o tym z mediów. Ryszard Petru w siódmym dniu tygodnia za atak.

0: była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy.
1: Pada mit o relacjach dobrych prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa. No bo efekt jest taki, że na świat poszła informacja, że Polska nie otrzyma wzmocnienia sił amerykańskich.
2: Dodaje Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum, a Ministerstwo Obrony zaprzecza doniesieniom, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarła mailem do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Kukuły. Tak napisał portal Politico. Nie potwierdzam, podkreśla rzecznik MON Janusz Sejmej.
3: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
2: W rozpoczynającym się tygodniu szef naszego MON, jak i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. Donald Trump wzywa Iran, by szybko zawarł układ pokojowy. Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą szybko, albo nic z nich nie zostanie. Czas ucieka, napisał Trump we wpisie w swoim portalu społecznościowym True Social. W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję Teheranu w sprawie porozumienia. Powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą. Wyraził jednocześnie gotowość do zaakceptowania rozwiązania, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat, ale zaznaczył, że konieczne są prawdziwe gwarancje. Teheran miał zaoferować krótsze 12-letnie moratorium. Do wznowienia ataków na Iran, w tym na cywilną infrastrukturę tego kraju, zachęcał wczoraj republikański senator Lindsey Graham, twierdząc, że może to być sposób na zmianę postawy negocjacyjnej irańskiego reżimu. Według portalu Axios Trump jutro odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych w sprawie Iranu. Zarówno prezydent USA, jak i Pentagon publicznie przekonywali, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane. Administracja dementowała też doniesienia mówiące, że Iran zachował 70% arsenału rakiet i wyrzutni. Teraz Węgry, w siedzibie Ministerstwa Budownictwa i Transportu, odkryto torby pełne zniszczonych dokumentów i materiały kampanijne byłego ministra Janosza Lazara i partii Fidesz, poinformował premier Peter Modzior. Według szefa rządu w gmachu resortu odnaleziono co najmniej 15 worków wypełnionych zniszczonymi dokumentami, a także pudła z materiałami związanymi z kampanią. Peter Modzior stwierdził, że odkrycie budzi podejrzenie popełnienia kilku potencjalnych przestępstw, w tym nielegalnego finansowania partii. Wezwał do zbadania, czy zasoby państwowe lub pracownicy sektora publicznego byli wykorzystywani do produkcji, przechowywania lub dystrybucji materiałów wyborczych Fideszu. W Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko Sofii, mężczyzna zginął w ataku przypisywanym niedźwiedziowi. Ustalenia patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody wskazują, że ślady znalezione na ciele należą do niedźwiedzicy z młodym, powiedział rzecznik policji w Sofii. Policja nie ujawniła wieku ofiary, ale według bułgarskich mediów miał on około 30 lat. Ostatni odnotowany przypadek zabicia człowieka przez niedźwiedzia w Bułgarii miał miejsce w 2010 roku. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wszczepił pacjentowi stymulator, który ratuje serce. Implant nie ma elektrod. Takie zabiegi są mniej inwazyjne i zwiększają możliwość leczenia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
4: Takie stymulatory wszczepia się u pacjentów, u których tradycyjne metody są niemożliwe albo obarczone dużym ryzykiem powikłań, mówi Radio Z profesor Andrzej Głowniak z Kliniki Elektrokardiologii.
5: Dotyczy to pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym, czy po przebytych licznych zabiega w układzie sercowo-naczyniowego albo z podwyższonym ryzykiem infekcji.
4: Wszczepienie stymulatora bez elektrody jest nie tylko prostsze, ale też bezpieczniejsze dla pacjenta, który ma większe szanse na życie pełne komfortu. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: To pierwszy tego typu zabieg w Lublinie i jeden z nielicznych w Polsce. Operacje są darmowe i dla pacjentów z całego kraju. To miejsce zapewni tanią energię milionowi odbiorców w okolicach Trójmiasta, a gaz będzie czerpać z pobliskiego pływającego terminala na Zatoce. Na obrzeżach Gdańska ruszyła budowa elektrowni gazowo-parowej, jednej z czterech, jakie w północnej Polsce buduje Grupa Energa. Cel to zabezpieczenie przed nagłym, masowym odłączeniem dostępu do prądu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
7: W momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci.
2: Dodaje Magdalena Kamińska, prezeska grupy Energa. Dwa podobne obiekty powstają pod Grudziądzem. Dobiega też końca budowa podobnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce. Mają zacząć pracę odpowiednio w tym i w przyszłym roku. Czy w Gdyni stanie rzeźba upamiętniająca arcywroga Jamesa Bonda? Jest taki pomysł, bo znany z aż 9 filmów o agencie 007 Ernst Stavro Blofeld urodził się właśnie w tym mieście. Grupa

0: musiał się znaleźć w każdej sytuacji, jakoś sobie poradzić. Doszukuje się w tym tego polskiego genu kombinowania i znalezienia się zawsze jednak wypłynięcia na powierzchnię i poradzenia sobie.
1: Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Paula Michalik i Michała Damiuk.
4: Policja wypuściła człowieka zatrzymanego w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. 53-latek nie będzie podejrzany, tylko pokrzywdzony, bo ktoś wykorzystał jego dane e-maila do wysyłania fałszywych wiadomości.
3: Alarmy były m.in. w siedzibie telewizji Republika. To w związku z tym policja interweniowała w mieszkaniu szefa stacji Tomasza Sakiewicza.
4: Trump znowu grozi Iranowi, wzywa do szybkiego zawarcia układu pokojowego, bo inaczej nic z niego nie zostanie. Czas ucieka, napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym.
3: W ostatnich dniach sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. W piątek potwierdził, że odrzucił ostatnią propozycję porozumienia. Powtórzył, że Iran musi przekazać swoje zapasy wzbogaconego uranu, albo USA same je wezmą.
4: Sprzątanie po erze Orbana na Węgrzech. W siedzibie Ministerstwa Budownictwa i Transportu odkryto torby pełne zniszczonych dokumentów.
3: Były tam również pudła z materiałami z kampanii wyborczej, ulotki i transparenty z hasłem Fidesz – bezpieczny wybór. Nowy premier Peter Modior stwierdził, że odkrycie budzi podejrzenie popełnienia kilku potencjalnych przestępstw, w tym nielegalnego finansowania partii.
4: Weekend trwa na stacjach paliw. Dziś jeszcze ceny, które obowiązywały przez 3 ostatnie dni. Stawki na jutro minister energii ogłosi około południa.
3: Na razie płacimy maksymalnie po 6,37 za litr 95, 6,93 zł za benzynę 98 i 6,82 za olej napędowy.
4: Program CPN ograniczający podwyżki cen paliw rząd przedłużył na razie o 2 tygodnie, czyli do końca maja.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Słuchajcie, w Warszawie dzisiaj 20 stopni i deszcz, a poza tym tylko lepiej. Nie, to drugie. Wszędzie będzie chłodniej i deszczowo, a nawet burzowo. Kołobrzeg i Wrocław dzisiaj 13 stopni, Zielona Góra 15, a w Szczecinie i w Białymstoku po 13.
7: Ale czekaj, na Podkarpaciu 19.
6: A to nie zobaczyłem, to od razu poprawiłeś mi humor. Jest światełko w tunelu.
7: Nie, to cena mi się stara. Ten, nic, nie było tematu.
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Słuchacie Radia Z. Dzisiaj poniedziałek, to jest 18 maja. Imieniny świętują Aleksandra, Eryk i Sandra.
1: Eryk i Sandra, to mógłby być na pewno jakiś taki taki duet polski, nie? Eryk i Sandra.
0: Ale Sandra była taka piosenkarka. Everlasting Love.
1: Tak, no. Tak, miała bardzo duże atuty.
0: Atuty to są takie, nuty?
1: Tak, które śpiewasz z podniesionym czołem.
0: I był taki program dla dorosłych z atutem i z humorem.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj oprócz tego jest Międzynarodowy Dzień Muzeów i Dzień Mostowca.
0: Dzień Mostowca, tak, bo najważniejsze to nie palić za sobą mostów.
1: W muzeum.
0: W drodze do muzeum.
1: Bo cię zostawię, zamkną.
0: Kochani, bo nie będzie drogi powrotu. Kochani, kto już z nami o poranku? Tu ogólnopolska ceranka jeszcze raz. Czekaj, co w tę taśmę? Horsza zasikate chwyty. Kochani, tu ogólnopolska centralka porannego wstawanka. Numer do nas?
2: 321 321 321.

0: Dzień dobry w ten ulubiony dzień tygodnia, jak niektórzy mawiają. Jest ich niewielu, bo to w sumie jest poniedziałek. Kto się do nas dodzwonił?
1: Witam, witam. Pytacie, czemu już nie śpię. Ja się jeszcze nie położyłem od wczoraj. Jadę całą noc na rozładunek. Pozdrawiam, Giorgio z Radomia.
2: Giorgio z Radomia, jak mnie cieszy to, że słuchacze już mówią do nas swoimi przezwiskami. Giorgio, jesteśmy z tobą. Cieszymy się, że zadzwoniłeś do Radia Z.
0: Słuchają ciebie Maro i Gaj. Heja, heja,
2: tak,
0: heja.
2: Twoi najlepsi poranni

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: W kalendarzu poniedziałek, 18 dzień maja, wiadomości Radia Zet o 6 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy, posłuchajmy.
5: Wzruszające sceny na Camp Nou. Zapłakany Lewandowski żegna się z Barceloną.
6: Był mail, czy nie było? Kolejny akt sprawy odwołania amerykańskich wojsk z Polski.
5: Najbardziej zaskakujący zwycięzca od lat. Eurowizja będzie w Bułgarii.
4: 6.
5: Pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski w swoim ostatnim meczu w barwach Barcelony gola nie strzelił, ale kibice zgotowali mu owację na stojąco.
6: Spotkanie Barsy z Betisem wygrane przez Katalończyków 3-1 śledził dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł. Marcin, jak Camp Nou pożegnało Lewego?
7: To były naprawdę wzruszające i poruszające chwile, kiedy kapitan Barsy opuszczał murawę, kibice wstali z miejsc i na stojąco oklaskiwali schodzącego ze łzami w oczach piłkarza, który pokochał Barcelonę od pierwszego wejrzenia. Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barsa to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest wyjątkowy. Od pierwszego dnia poczułem, że to mój dom. Dziękuję. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia. I w tym miejscu popłynęły łzy na murawie i na trybunach, także wśród Polaków, którzy licznie dotarli na Camp Nou, aby wesprzeć kapitana naszej reprezentacji. Przyznaję, nawet teraz, jak o tym mówię, mam dreszcze.
6: Barcelona tym meczem przypieczętowała komplet zwycięstw u siebie w całym sezonie. Tego nie dokonała jeszcze nigdy żadna drużyna w historii hiszpańskiej ekstraklasy. Dokąd idzie Lewy, tego jeszcze nie wiadomo. Wiele wskazuje na to, że wybierze Arabię Saudyjską albo Stany Zjednoczone.
5: Ostrzeżenie o odwołaniu przerzutu wojsk USA w Polsce dotarło do Warszawy w zeszły poniedziałek, zanim podały to media, twierdzi portal Politico. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. O sprawie napisał też Onet. Rezultat?
6: Kierownictwo MON oraz przedstawiciele polskiej armii o zmianie planów najważniejszego sojusznika dowiedzieli się z mediów.
5: Jak to możliwe? Z rzecznikiem resortu obrony rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Nie było żadnego maila, to są niesprawdzone informacje. Nic nie dotarło do Amerykanów w tej sprawie, ani do Sztabu Generalnego, ani do resortu obrony, mówi Radiu Z rzecznik resortu Janusz Sejmej.
9: Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony. Jest to raczej niemożliwe.
8: Resort podkreśla, że nic nie zmieniło się. Amerykanie przyjadą. Mamy do czynienia z relokacją, reorganizacją, ale nie redukcją. W podobnym tonie pisze też szef prezydenckiego biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6: W tym tygodniu szefowie MON-u i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami.
5: Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Zwrot w sprawie fałszywych powiadomień służb o pracownikach jednej z prawicowych telewizji.
6: W ostatnich dniach policja otrzymywała takie informacje sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Zatrzymano 53-letniego mężczyznę, ale to był fałszywy trop.
5: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku.
10: Dzień dobry.
5: Co dalej w tej sprawie?
10: Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów to były działania na szeroką skalę. Zatrzymany do sprawy mężczyzna, jak się okazało, jest de facto pokrzywdzonym, bo jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
11: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
10: Mówił Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej. Służby podkreślają, że sprawa wciąż ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Policji.
6: Poza 53-latkiem status pokrzywdzonego w sprawie mają jeszcze dwie osoby.
5: Podtopienia w Tatrach, po silnych opadach deszczu, Białka w Trybszu przekroczyła stan ostrzegawczy, a w Łysej Polanie zbliża się do niego.
6: W całym regionie rośnie zagrożenie hydrologiczne. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter, a jeśli deszcz będzie intensywny, możliwe są punktowe przekroczenia stanów ostrzegawczych. W południowej części Małopolski obowiązuje alert hydrologiczny pierwszego stopnia.
5: Eurowizja po raz pierwszy odbędzie się w Bułgarii, bo piosenkarka z tego kraju wygrała w sobotnim konkursie piosenki w Wiedniu.
6: Wokalistka Dara z utworem Bangaranga dostała najwięcej punktów od widzów i jury.
5: O tym, co mogło wpłynąć na tak wysokie noty tego utworu, mówi Radiu Z Maria Baładżanow z eurowizyjnego kanału Eurovibes.
0: Myślę, że taka świeżość, coś zupełnie innego, połączenie takich trochę może nowoczesnych wpływów radiowych połączonych z tradycją, do tego świetny wokal, świetna choreografia, świetna realizacja, to był jak teledysk. Natomiast muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zaskakujące zwycięzca od wielu, wielu, wielu lat i nikt przed konkursem nawet by o tym nie pomyślał.
5: Nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey uplasowała się na 12. miejscu, ale z historycznie wysoką punktacją od międzynarodowego jury.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Oszukali nas, Alicja Szemplińska powinna wygrać.
4: To prawda.
3: No, ja bym zagłosował, jakbym mógł. Kochani, dzisiaj bardzo ciepło na wschodzie, 20 stopni, niczego sobie na zachodzie, 18, w centrum jakaś dziwna sytuacja, tylko 16, a nad morzem tylko 12, wszędzie deszczowo dzisiaj. A nie, przepraszam, na zachodzie bez deszczu.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
4: Próbuję doskoczyć, Marek, bo tak szybko mówisz, a ja tak jeszcze nie potrafię szybko mówić, bo to jest pierwszy dzień.
3: A, bo kolega
4: dzień
3: na urlopie był,
4: tak,
3: przez tydzień.
4: Tak, no, troszeczkę jeszcze jestem taki obolały pierwszy dzień, bo...
3: Tęskniliśmy.
4: Tak?
3: Chociaż ale... słuchacze nie pytali, gdzie jesteś.
4: O, widzisz, to miło. Ja was też, kochani. Dzień dobry.
3: Żartujemy, przecież od razu zauważyli, że tylko Gajda i ten Stary Brat, a gdzie ten Baleja?
4: Jasne,
3: bez tego Balei dzwonią, mówią, bez tego Balei to nie to samo, panie Marku, nie to samo.

0: Każdy czeka na ua.
1: No już nie było.
0: Co nie było, ale było wcześniej. Ua. 13 po 6.
1: Ale ja dopiero czekałem, jak ty powiedziałeś, że będzie, a tu nie było, no.
0: Też jeszcze raz zagrać tę piosenkę, zaraz ją zagramy jeszcze raz, nie ma problemu. Słuchajcie, teraz ciekawostka polityczna, bo minister obrony narodowej i minister finansów, jak czytamy dzisiaj w gazetach, to starzy kumple ze szkoły się okazało. Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański chodzili do tego samego liceum, no i w tym samym roku pisali maturę.
1: Jaki ten świat mały, kumple ze szkoły, a premier Donald Tusk też z nimi chodził?
0: Nie, premier chodził do szkoły sam, bo był rudy.
1: Ej, nie mów tak, no co ty, Kamil, ja też jestem rudy. Aha. I miałem nawet koleżanki w szkole.
0: Tam miałeś koleżanki, ty miałeś koleżanki, jak się nazywały, no?
1: Kreda i tablica. Radio
0: Z i już. Nie było pytania.
1: 13 po 6.

0: Ależ emocje piłkarskie, 20 po 6, to Radio Z. Kochani, Robert Lewandowski pożegnał się wczoraj późnym wieczorem z Barceloną, zagrał ostatni mecz, pożegnał się też z kibicami na Camp Nou i pięknie mówił po hiszpańsku, posłuchajmy.
1: Muchas gracias por venir hoy. Para mí es un día muy emocionante y muy difícil.
2: Ale pogłos jak zambony,
1: pero,
2: prawda?
1: Pero cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande.
0: Amen. Mm. Mówił, że dziękuję. Robert mówił, że dziękuję, że bardzo kocha Barcelonę, kibiców, że to jest jego miejsce na ziemi.
2: Skąd wiesz, co mówi Lewandowski? Hiszpańskiego przecież nie znasz. To
0: no,
2: może...
0: No nie znam.
2: A może no właśnie. To skąd wiesz, co powiedział?
0: No bo
2: może...
0: tak brzmiało.
2: No a może on powiedział, że na przykład, że oglądał Eurowizję, mu się nie podobało. Słuchajcie, mnie się wydaje, że Lewandowski to pytał, po ile benzyna w Polsce, bo on teraz jak nie będzie w Barcelonie, to będzie musiał u nas tankować.
0: No ale mówią, że on wyląduje teraz w klubie w Arabii Saudyjskiej, a tam benzyny się nie tankuje, tam się bierze ją ze szlaucha ogrodowego. Radio Z i już. Tam się benzyną smaruje kanapki.
2: Tam benzyna jest w wannie, tak?
0: Tam w restauracji mówią, benzynę proszę, jaką, gazowaną czy niegazowaną? Niegazowaną, bardzo proszę.
2: Co to, kałuża? A nie, to benzyna. Mało

0: Czy wy słyszeliście, że Madonna na początku lipca wydaje zupełnie nową, całą płytę? To wielka gratka dla fanów Madonny.
1: Debiutancką?
0: Nie, ale będziemy się dowiadywać. Za chwilkę wiadomości punktualnie o 6.30. Zostańcie z nami. Tam wiadomości sportowe, między innymi oczywiście pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
2: Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: Tutaj Radio Z, 6.30. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
14: Zginął od uderzenia w głowę. Takie są wstępne ustalenia w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
15: To była awantura, która skończyła się pobiciem chłopaka. Prokuratura prowadzi śledztwo, a jak mówi Radiu Z Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji, zatrzymano 4 mężczyzn.
16: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
17: A kim byli ci mężczyźni, proszę powiedzieć?
16: Te kwestie będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę na Okęczynie.
15: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie informują o szczegółach.
14: Na wschodzie Litwy spadł wojskowy dron. Prawdopodobnie jest produkcji ukraińskiej. Spadł na pole we wsi Samane w rejonie ujańskim.
15: Na miejscu działają służby. W użyciu jest procedura stosowana zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem. Na podstawie wstępnych informacji, tego co widzimy we wraku, można przypuszczać, że jest to ukraiński dron, informuje szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14: Niedźwiedź zabił człowieka w górach tuż obok stolicy Bułgarii. Ciało znaleziono w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w rejonie góry Witosza. Skąd wiadomo, że to ofiara niedźwiedzia?
15: Ślady znalezione na ciele należą do niedźwiedzicy z młodym, twierdzą patolog sądowy i ekspert od dzikiej przyrody. Szacuje się, że w paśmie górującym nad Sofią żyje od 10 do 15 niedźwiedzi.
14: AI nie daje rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy, którzy pomogą odczytywać rękopisy, te, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja.
15: Nie trzeba być specjalistą, wystarczy zaangażowanie, bo problemem dla programów komputerowych jest nawet szafa Bacha, specyficzny gotycki font, który w wersji pisanej odręcznie jest niezwykle trudny do odszyfrowania.
14: Złotymi literami w historii Barcelony zapisuje się Robert Lewandowski. O jego pożegnaniu Marcin Powideł w wiadomościach sportowych.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną było wyjątkowe i wzruszające. W ostatnim meczu na Camp Nou Lewy poprowadził Barcę jako kapitan. Gola nie strzelił, ale duma Katalonii pokonała Betis 3-1. To, co wydarzyło się po spotkaniu, to magia. To dla mnie bardzo emocjonujący i jednocześnie trudny dzień. Zaszczytem było móc reprezentować Barcelonę, która już na zawsze pozostanie głęboko w moim sercu. Lewy spędził w Barcelonie 4 lata i zdobył w tym czasie 3 tytuły mistrzowskie, Puchar Króla i 3 Superpuchary Hiszpanii. W debiutanckim sezonie w La Liga został królem strzelców. Zabrakło tylko Pucharu Ligi Mistrzów. W tych ostatnich rozgrywkach bliscy triumfu byli także siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, ale podobnie jak przed rokiem przegrali w finale z Perugią. Więcej o turnieju Final Four w Turynie w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
0: A w pogodzie, nad morzem, jak w samym środku lata w lipcu, słuchajcie, 12 stopni i deszcz. Bez deszczu z tego, co widzę dzisiaj tylko na zachodzie, ale u was 16 stopni. Nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz. W centrum podobnie 17, najcieplej dzisiaj na wschodzie 20, ale wszędzie poza tym zachodem deszcz.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Za 26:07 Britney.

0: Powolutku, spokojnie, z poniedziałek wszystko się ułoży. Za 21 minut będzie godzina 7. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Będzie nowy podatek, słuchajcie, tym razem dla palaczy. Rząd zamierza dołożyć 40 zł podatku, 4 dychy do każdego nowego urządzenia, które służy do palenia e-papierosów.
1: Ale 40 zł to jest trochę dużo, no. I co w galeriach teraz będzie słychać? Kierowniku, dołożysz 10 zł do nowego waporyzatora?
0: Jesteś wyjątkowo wiarygodny w tym, co mówisz, powiem ci szczerze.
1: Ja czytałem parę książek i znam słowo waporyzator, umiem to powiedzieć, proszę pana.
0: A co to jest waporyzator?
1: A, proszę pana, co tu pana opowiadać, to jest takie coś, co się bierze, co się robi. Jest ale człowiekowi lżej na duszy.
0: Najgorzej będzie miała młodzież, jak będzie chciała nowy waporyzator, trzeba będzie ze 4 razy do babci pojechać, żeby uzbierać nowy sprzęt.
2: Radio Set i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No słuchajcie, czasami można ponarzekać na naszą matkę Polskę, ale pokażcie mi drugi kraj taki, gdzie jest tyle długich weekendów wolnych.
1: To
0: no,
1: prawda.
0: Proszę.
2: A w Radio Z... ale majówka, czekaj, bo majówka nie była jakoś strasznie, nie rozpieszcza nas.
0: Ale miałeś wolne.
2: No jeden dzień.
1: No.
0: No bo tak wyszło w tym, ale wcześniej było Trzech Króli, a za chwilkę mamy Boże Ciało, 4 czerwca.
1: Okej, okay, no dobra.
0: Trochę się tego nazbierało, potem Matki Boskiej Zielnej.
1: No.
0: No, słuchajcie, Boże Ciało, 4 czerwca. Są tak. Pierwsze prognozy. Nad morzem, uwaga, będzie w długo Boże Ciałowy długi weekend 16 stopni.
1: Oj.
0: W górach maksymalnie 22.
1: Czekaj, powoli, wstrzymaj konie umysłu. Jak 16 stopni w czerwcu? 16 stopni? To trzeba będzie wziąć, słuchajcie, nie wiem, pulower, polar, bezrękawnik na procesję.
0: W puloverze? Nie wiedziałem, że jest takie słowo. Pulower?
1: Jest.
0: W puloverze, w polarze, bez rękawniku, to raczej nie na procesję, Kamil. To w puloverze, polarze i bez rękawniku to na izbę.
1: Przyjęć?
0: Nie, wytrzeźwień.
2: Jest takie powiedzenie, że po Bożym ciele zima się ściele.
0: Czyli?
2: Polecie.
0: Fajne ciuchy masz, Kamil.
1: Ale
2: pullover.
0: Pullover.
1: Zaprezentuję wam kiedyś moją garderobę.
0: Lepiej, nie?

0: Doskonale gramy o poranku w poniedziałek. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: A za chwilkę, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to Robert Lewandowski już nigdy nie zagra meczu na FC Barcelonie.
0: Jaką to melodię?
1: Nie wiem.
0: Śpiewałeś? Aha.
2: Mi się wydaje, że ten poranek w Barcelonie to jeszcze się nie zaczął. Oni tam jeszcze grają ten mecz.
1: Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza
4: w Radiu Z. Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Po reklamie.
1: Spokojnie, to tylko poniedziałek, 18 maja. Na wiadomości Radia Z o 7 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
22: Godne pożegnanie wielkiego piłkarza. Lewandowski kończy występy w koszulce Barcelony.
23: Ustawa o kryptowalutach, podejście trzecie, swoje prace zacznie Senat.
22: Wyprawa do Morskiego Oka z utrudnieniami. Rusza remont tej tatrzańskiej drogi.
1: Siódma.
22: Był hołd od kibiców, kolegów z drużyny i trenera. Były łzy, wzruszenie i ogromne emocje. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną.
23: Dziennikarz Radia Z, Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
23: Jak to pożegnanie wyglądało?
0: Kiedy Lewandowski schodził z boiska ostatni raz w 85. minucie, popłakał się. Schodził przy okrzykach kibiców. Lewandowski i owacji na stojąco. Koledzy z drużyny podchodzili do niego, żeby podziękować za grę, a po gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. A tak lewy dziękował Barce. Przeżyliśmy wielkie momenty przez te lata. Czuję wdzięczność za to, co zrobiłem i za to, co zrobiliśmy razem. Żegnam się z Barcą i zawsze Barcelonę będę miał w sercu. Na murawę weszła też żona Lewandowskiego.
22: A co teraz będzie z Lewem?
0: No to jest dobre pytanie. Lewy ponoć jeszcze nie zdecydował, który klub wybierze. W Polsce, podobnie jak w Hiszpanii, najczęściej mówi się o Półwyspie Arabskim.
23: Saudyjscy komentatorzy są zdania, że wysokie zarobki mogą przekonać Roberta Lewandowskiego do występów w słynnym Al-Hilal.
22: Sprawa tajemniczego maila od Amerykanów do polskiego wojska. Miał poprzedzić informacje mediów o tym, że Pentagon wstrzymuje planowany przerzut 4000 żołnierzy do Polski. Żadnego maila w tej sprawie nie było, mówi Radiu Z rzecznik MON-u Janusz Sejmej.
23: Inaczej twierdzi polski Onet i amerykański Politico. Według obu portali do Polski w zeszły poniedziałek wysłano mail z ostrzeżeniem. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
22: Nam nic o tym nie wiadomo, podkreśla rzecznik resortu.
2: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do Resortu Obrony Narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
22: W tym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego mają się spotkać z amerykańskimi dowódcami.
23: A gościem Radia Z za godzinę będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
22: Na amerykańskim niebie zderzenie dwóch odrzutowców. Stało się to na pokazie lotniczym w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho.
23: Obie dwuosobowe załogi zdołały się katapultować. Nikt nie został ranny. Dlaczego samoloty się zderzyły, to wyjaśni śledztwo.
22: Trzecia próba uregulowania rynku kryptowalut na finiszu. Już w tym tygodniu na biurko prezydenta może trafić uchwalona ustawa. I to mimo, że Senat dopiero zacznie swoje prace.
23: Na tapecie rządowa propozycja wzbogacona po sejmowych analizach o jedną prezydencką poprawkę. Szerokiego poparcia ze strony opozycji i tak jednak nie było.
22: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska z nami. Ty rozmawiałaś o tym z politykami.
3: Tak.
22: Czy w tej sprawie w Izbie Wyższej może się coś zmienić?
3: No, z tych wstępnych rozmów wynika, że chyba nie, bo politycy PiSu po pierwsze złożyli swój bardzo rygorystyczny projekt ustawy, a po drugie mimo rozwijającej się afery z Zonda Krypto wciąż są sceptyczni. Co więcej, były wicemarszałek Senatu Marek Pęk zarzuca rządzącym de facto opieszałość.
21: Jak już afera wybuchła, byli poszkodowani, to Donald Tusk nagle się obudził, że trzeba przyspieszyć z legislacją.
3: Poparcia opozycji dla tej legislacji do tej pory jednak nie było i raczej nie będzie, a według nieoficjalnych informacji Senat ma pracować szybko i niewykluczone, że bez poprawek do ustawy.
23: Pytanie, czy po dwóch dotychczasowych wetach prezydent tym razem ustawę podpisze?
22: NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Za lakierowanie czy usuwanie kamienia będziemy płacić już z własnej kieszeni.
23: Kłopotów jest znacznie więcej, bo jak alarmują dentyści, fundusz spóźnia się z płatnościami za wizyty i porady.
22: Pacjenci już to odczuwają, mówi Radiu Z dr Dariusz Samborski, stomatolog z Naczelnej Izby Lekarskiej.
24: Ta kolejka i dostępność do świadczeń wydłuża się dla pacjentów. Gabinet czy lekarz powinien leczyć swoich pacjentów, a nie zastanawiać się nad tym, czy już w danym momencie będzie musiał tą ilość świadczeń lub też przyjęć ograniczyć.
23: NFZ tłumaczy, że chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjenci mają dostęp do darmowej profilaktyki stomatologicznej.
22: Właśnie powinien zaczynać się remont drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Przez najbliższe 3 tygodnie na tej trasie będą utrudnienia w ruchu.
23: Tą drogą prowadzi najpopularniejszy szlak turystyczny w polskich górach, z Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem.
22: O tym, jakie i kogo czekają tu utrudnienia, reporter Radia Z Przemek Taranek.
25: Drogowcy zabierają się za odcinek od parkingu przy Palenicy Białczańskiej do wodu grzmotów Mickiewicza. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść na piechotę. To się zmieni w kolejnym tygodniu od 25 maja, mówi przewodnik z TPN-u Tomasz Zając.
26: Tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej, będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, wodogrzmoty Mickiewicza.
25: Remont drogi do Morskiego Oka potrwa do 19 czerwca. Przemek Taranek, Radio Z.
22: Prace mają być zawieszane na weekendy, tak żeby nie utrudniać życia turystom.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Dzisiaj w prognozie pogody deszcz możliwy w okolicach Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Białegostoku, ale także na południu w Katowicach i Krakowie i Lublinie może pokropić. Najcieplej dzisiaj, tak patrzymy, szukamy najcieplejszych miejsc.
1: 20 znalazłem.
5: Gdzie znalazłeś 20?
1: Przemyśl.
5: Przemyśl to jeszcze, wiesz? Najstarszy suwer świata.
27: Prognozę pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
8: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
1: Jak ty go nazwałeś? Najstarszym słuchaczem świata?
5: Sucharem.
1: A, sucharem, przepraszam.
5: A czy to nie było Bartku, to było o tym, co
1: tak,
5: powiedziałem.
1: Tak, o Przemyślu.
5: Dobrze,
1: dobra. Okej. Okay.

0: Ram pam pam, śpiewają wszyscy słuchacze Radia Z pod nosem, idąc do roboty. 12 po 7, słuchajcie, w ostatnich godzinach wszyscy komentują Eurowizję. No nie może być inaczej. Alicja Szemplińska, nasza Alicja, zajęła 12 miejsce na Eurowizji. Do gratulacji, powstań!
1: Gratulujemy, oczywiście. No.

0: takim kulturalnym towarzystwie.
1: Jak najbardziej.
0: Co ciekawe, uwaga, gdyby decydowali tylko jurorzy, to Alicja byłaby siódma. Byłaby siódma, nie dwunasta, ale przez to, że dostała mało głosów od publiczności, to zajęła właśnie dopiero 12 miejsce.
2: No bo ludzie w tej Europie to się nie znają. W takim Izraelu, Australii, to wiadomo, że nie będą przecież na Alicję głosować.
1: Ale czekajcie, czekajcie, jak w Izraelu, Australii? Przecież Izrael, Australia nie są w Europie.
0: No,
1: to jak...
0: no nie są, ale wystąpili na europejskim konkursie piosenki, w europejskim konkursie.
2: A Etiopia?
1: Czekajcie, czekajcie, bo już się pogubiłem. Jak Etiopia na Eurowizji?
2: No przecież mogłaby, przecież jest na E.
0: Jak Europa, no.
1: No, a Kongo?
2: A Kongo jest na A.
0: Czego nie rozumiesz? To jest międzynarodowy konkurs.
1: Tak czy siak, Alicja, gratulujemy.
2: Brawo.
0: Brawo.

0: Tę piosenkę skomponowała mama, która usłyszała rano: mamo, bo ja miałem jednak zadanie z matematyki. I tam jest ten taki fragment. O! 20 po 7. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Nie będzie egzaminu na prawo jazdy na placu manewrowym, słuchajcie. O, wielka super zmiana, tak. Wiceminister infrastruktury zapowiedział, że plac, słynny plac i egzamin na placu zniknie do stycznia 2027 roku.
1: Bardzo dobrze, ja pamiętam jazdę po łuku, strasznie się z tym męczyłem. Długo też nie mogłem nauczyć się parkować na kopertę, koszmar. No.
2: Jakbyś był facetem, to byś szybko załapał.
1: Nie, no Bartek, już tak wiesz co, sobie nie dworuj. Pozdrawiamy wszystkie panie kierujące, nie słuchajcie go. To jest taki stereotypowy bardzo żart. Miałeś kiedyś stłuczkę, Bartek?
2: Tak, raz wjechałem w kartony. No.
1: I co? Duża szkoda?
2: Najbardziej szkoda Hanki Mostowiak.
1: 20 po 7.

0: Z nami Bogdan Rymanowski. Bogdanie, dzień czy dobry. Zauważyłeś jakąś zmianę w studiu?
1: No niemożliwe, tego faceta widziałem niedawno na basenie. Co ty tu robisz? Bardzo się cieszę, ale dlaczego jesteś wciąż mokry?
2: Nie na basenie, moi drodzy, to nie było tak daleko.
0: Kamil wrócił z tygodniowego urlopu. Dokładnie. Zauważyli to słuchacze. 321, dzień dobry.
3: Kamil, ale ty naprawdę byłeś tydzień na urlopie?
2: Tak.
3: Tydzień na antenie, czy nie było najlepszego dziennikarza prowadzącego? Kurczę, w Polsce nie było tydzień? Ale nie, czekaj, bo przecież Bogdan Rymanowski prowadził wywiady.
0: Tak, i będzie prowadził do samego końca.
1: Kurczę, dlaczego ci nie było aż tydzień?
2: No bo
1: to jest skandal.
2: To był urlop,
1: to jest niesprawiedliwe.
4: On wolał teraz pojechać na tydzień urlopu i później całe wakacje sobie przepracować.
2: Dokładnie.
1: A to tak gratuluję. Dziękuję bardzo, bo ja będę na urlopie.
0: 8:02, wyjątkowy gość. Dzisiaj były prezydent Lubiany Aleksander Kwaśniewski.
1: Tak jest, nie wiem czy z urlopu, ale na pewno będzie.
0: Na pewno opalony. Pan prezydent zawsze
1: jest zwykle, ale zazwyczaj był opalony jak jeździł na nartach. O tej porze na nartach się nie jeździ, chyba że na wodnych.
0: 8:02, gość Radia Z. Zapraszamy, polecamy.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
6: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
7: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
6: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
8: Reklama.
9: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
18: Co ty powiesz?
11: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
18: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
19: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Media Expert.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: Hot grill.
22: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
26: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
25: A z kim będziesz kosił?
26: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
27: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
28: Expert taniej masz. Po reklamie.
0: Punktualnie 7.30, jest poniedziałek, 18 maja, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
29: Wschód i centrum Polski w strefie zagrożenia burzami. IMGW wydaje dzisiaj żółte alerty dla 6 województw. Od wczesnego popołudnia do wieczora grzmieć i błyskać może m.in. w Podlaskiem, Warmińsko-Mazurskiem, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Bieszczadach.
30: Oprócz deszczu może spaść grad, a wiać będzie z prędkością do 65 km na godzinę.
29: Maj zostaje. Ministerstwo Edukacji nie będzie więcej próbowało zmieniać terminów egzaminu ósmoklasisty, dowiaduje się Radio Z.
30: Plany były takie, by od przyszłego roku pisali je w kwietniu. Z kierownictwem resortu edukacji rozmawiał o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
31: Po prezydenckim wecie ustawy o prawie oświatowym, gdzie był też termin egzaminów, toczyły się jeszcze w rządzie dyskusje, ale w końcu klamka zapadła. Więcej prób przeniesienia egzaminów na kwiecień i za rok, i w kolejnych latach nie będzie. Choć kwiecień byłby rzeczywiście lepszy, mówi Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
32: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
31: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu.
29: Ósmoklasiści mają już obowiązkowe egzaminy za sobą, pisali je w zeszłym tygodniu, od poniedziałku do środy.
30: Wyniki poznają 3 lipca.
29: Człowiek Donalda Trumpa wylądował na Grenlandii. Specjalnym wysłannikiem na wyspę jest gubernator Luizjany Jeff Landry. Weźmie udział w konferencji biznesowej i według duńskiej telewizji spotka się z premierem Grenlandii.
30: Ma też otworzyć nową siedzibę amerykańskiego konsulatu w Nuuk. Placówka przeprowadzi się z drewnianego domku w porcie do nowoczesnego biurowca.
29: Nie zdziwcie się, jeśli usłyszycie dzisiaj syreny. To nie zagrożenie, nawet nie ćwiczenia.
30: Będą wyć w 5 lokalizacjach w stolicy w ramach testów technicznych. Zostaną dziś włączone w Wawrze, na Pradze Południe, Białołęce, Bielanach i Bemowie.
29: W Radiu Z wiadomości sportowej Marcin Powideł.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
35: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
36: Było bardzo blisko, ale jak się okazało bardzo daleko. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie przegrała z Perugią 0-3. Tym samym rewanż za ubiegłoroczną porażkę w meczu o złoto nie wyszedł.
37: Programu też powiedziałem, że mam nadzieję, że do 3 razy sztuka. Nie wiem, kiedy będziemy grali kolejny finał Ligi Mistrzów, ale mam nadzieję, że też po prostu do 3 razy sztuka. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa.
36: Zgadza się, srebro trzeba szanować, a mówił najlepszy zawodnik Zawiercia Mateusz Bieniek. Oprócz niego w drużynie marzeń Ligi Mistrzów znalazł się także inne środkowe Warty Juri Gładyr oraz przyjmujący z Iratu Bankart Ankara Tomasz Fornal. Turecki zespół wygrał po tiebreaku mecz o brąz z debiutującym Final Four PGE Projektem Warszawa. Gratulacje należą się także naszym szczypiornistom, którzy wywalczyli awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W decydującym dwumeczu Polacy pokonali Austrię. W Gracu biało-czerwoni zwyciężyli 26-20. Rewanż w Olsztynie zakończył się remisem po 30.
34: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
35: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Co tam się dzieje nad morzem, że u was dzisiaj maksymalnie 14 stopni, chłodno, w Krakowie też dzisiaj nieprzyjemnie 12 stopni, ale idzie ocieplenie. Dzisiaj dużo chmur, z tych chmur pokropi w wielu miejscach. Cieplej zrobi się mniej więcej od czwartku, wtedy już 23-24 stopnie w całej Polsce.
33: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: Kora Jackowska śpiewała kiedyś Zimny kraj, zimny maj. To tak sobie myślałem w ten weekend, że to dlatego ta piosenka powstała.
1: Szona Zły? Czy nie mówisz?
0: Nie, Kora.
1: A, Kora.
0: Jackowska, Kora. A.

0: wstajecie z Radiem Z za 28. Kochani, o poranku wymyśliliśmy nową zabawę, taką dźwiękową, w której słuchamy piosenek inaczej, bo w ubiegłym tygodniu był ranking utworów z jedzeniem, czyli takich piosenek, że wokalista śpiewa i nagle robi je, je, je, czyli je śniadanie. To byli Beatlesi, byli Four Non Blondes. No i teraz odcinek drugi.
1: Bo są takie kawałki, w których wokaliści się dziwią i wokalistki, czyli na przykład widzą coś niesamowitego, nie wiem, cenę benzyny i mówią takie o, pokazują palcem, robią o, o, o.
2: I z tej okazji u nas lista przebojów piosenek z o w tekście na miejscu trzecim. Gypsy King.
0: Zobaczył. Na miejscu drugim takich piosenek z o, Rob Thomas, Lonely No More.
1: A teraz będzie miejsce pierwsze najbardziej zdziwionych piosenek świata, czyli Lady Punk.
3: Mniej niż zero.
1: I uwaga, dziwimy się.
0: Widzi o.
1: Ja bym nagrał część drugą. Panato bym zrobił jeszcze.
0: Jeżeli znacie jakieś kawałki, które pominęliśmy z o w tekście, no to dzwońcie śmiało. 321-321-321. To jest poranny kącik. Baleja, Gajda i Stary Brat, co się na muzyce znają.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
20: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.
25: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Wstajecie z Radiem Z, doskonały wybór. Za 9 minut będzie 9. Słuchajcie, co z tym paliwem, bo tam wojna w Iranie trwa i Unia Europejska rozważa przymusowe dzielenie się paliwem lotniczym. Ceny biletów idą w górę, a tanie linie podobno mogą tego nie przetrwać.
1: No właśnie, jak to będzie wyglądało w praktyce, opowie nam nasz gość, pan Michał Maomam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan jest ekspertem od paliw, prawda?
2: To jest.
1: No to o co chodzi z tym przymusowym dzieleniem się paliwem, proszę powiedzieć?
2: Otóż, proszę pana, posłużę się taką analogią, prawda? Chodzi o taką podstawową ludzką solidarność, prawda? Na przykład ma pan kanapkę, prawda? Powiedzmy na to, że proszę, taką jak pan ma. Powiedzmy, że z pomidorem, którego, prawda, nienawidzę. Więc dzieli się pan ze mną tą kanapką. Ja tego pomidora wyrzucam, bo go w ogóle nie szanuję, ale już mam chlebek, prawda? A pan ma, a pan drugi pan, a pan ma kanapkę z serem i szynką, prawda? I dzieli się pan ze mną szynką i serem. Ja chlebek już sam mam, więc chlebek panu zostawię. No i dzięki temu wszyscy mamy kanapkę.
1: No, ale ja nie mam. No.
2: To ja też już nie mam. Radio
1: Z i już. Co to za gość w ogóle?
0: Naprawdę, no? Dobry ekspert się trafił. Skąd ty go wziąłeś?
1: Naprawdę, poziom w ogóle, poziom tych mediów w Polsce obecnie, to jest karygodne.
2: Nie zostawiłem tutaj herbaty.
1: A pan ciągle jest?
0: Z promocji jakiejś.
2: No,

0: Dzisiaj o poranku w Radiu Z pojawił się ranking piosenek zdziwionych, takich, które mają w sobie i jest wasza propozycja. 321-321-321. Dzień dobry.
1: Cześć, Piotr Poznań z tej strony. Znam jedną piosenkę, gdzie też jest ale nie do końca Uwaga. Oleg, Oleg, wygraj, Oleg, Oleg, dla prezydenta tylko ty. Pozdrawiam.
2: To się świetnie składa, bo za chwilkę o 8:02 Bogdan Rymanowski i były prezydent pan Aleksander Kwaśniewski jako gość Radia Z, a wcześniej u nas wiadomości o 8:00. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: Po reklamie.
12: No nie uwierzycie, jest poniedziałek, to 18 maja. Na wiadomości Radia Z o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
13: Mnożą się pytania, czekamy na odpowiedzi. Seria wizyt amerykańskich generałów w Polsce.
14: Co z aneksem do raportu o likwidacji WSI? Marszałkowie nie spieszą się z wydaniem opinii.
13: Gościem Radia Z jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
12: Ósma.
13: Nowy tydzień pod znakiem wizyt amerykańskiej generalicji w Polsce. Główny temat rozmów, plany pobytu żołnierzy US Army w naszym kraju i główne pytanie, czy będzie ich redukcja.
14: Jutro generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, spotka się z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów USA, generałem Danem Kane'em.
13: Dziś z nami reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michał, rozmawiałeś z politykami, gośćmi programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Ich zdanie jest powód do niepokoju?
15: Te najbliższe rozmowy z amerykańskimi generałami mogą sporo wyjaśnić, bo na razie są tylko medialne informacje, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
16: Poważna rozmowa na ten temat, co się dzieje?
17: O wiele ważniejszą kwestią jest, jaki rodzaj broni jest rozmieszczony na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
15: A chodzi o broń przeciwrakietową, dodaje były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, część wojsk amerykańskich z Niemiec przesunięta zostaje na wschodnią flankę NATO.
14: O tym, że redukcji amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie, piszą też w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Aneks do raportu z likwidacji WSI wciąż bez opinii marszałków Sejmu i Senatu. Na napisanie ich został właściwie tydzień.
14: To ważny element na drodze realizacji planów prezydenta Karola Nawrockiego, który chce dokument odtajnić i upublicznić. Szefowie parlamentarnych izb z kolei nie chcą w tym uczestniczyć.
13: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk ze szczegółami planów tak politycznych. Czy to oznacza, że opinii nie będzie?
18: To niemal pewne, bo marszałek Sejmu swojej przesyłki wciąż nie otworzył, a nawet więcej. Zwrócił się do otoczenia prezydenta z pismem o wyjaśnienie niejasnych kwestii. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki mówi o sytuacji kuriozalnej, ale też stawia sprawę jasno.
19: Przepisy ustawy tutaj nie wiążą z opinią, czy to marszałka Sejmu, czy marszałka Senatu, jakichkolwiek skutków prawnych. Ona powinna być wyrażona.
18: Ale jeśli jej nie będzie, to prezydent i tak swój plan odtajnienia może zrealizować.
14: Aneks do raportu z likwidacji WSI od ponad 18 lat jest w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do tej pory żaden z prezydentów nie zdecydował się na jego publikację.
13: Dwie po ósmej, czas gościa Radia Z. i Bogdana Rymanowskiego.
12: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Witam panie prezydencie.
4: Witam.
12: Dzień dobry, krótka piłka na początek, poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, tak czy nie?
4: Tak.
12: Tak odpowiada nasz gość.
4: Ale tak słabo odpowiada.
12: No właśnie, tak. Zauważyłem. Tak słabo, tak. Tak. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. Wystarczy kliknąć i odpowiedzieć tak albo nie. Ale dlaczego tak słabo pan odpowiada?
4: No bo jest za dużo znaków zapytania. Znaczy generalnie, wie pan, jesteśmy w NATO, Ameryka jest liderem Sojuszu Północnoatlantyckiego, artykuł 5 jest w mocy, nikt go nie wypowiedział, więc trzymajmy się faktów, tym bardziej, że traktaty na szczęście są dużo bardziej długotrwałe niż kadencje kolejnych prezydentów, no więc...
12: Chce pan powiedzieć, że poczekajmy, aż skończy się kadencja też, Donalda Trumpa?
4: Też, jego poprzedników, następców, no chodzi o to, że traktaty nie są podpisywane na szczęście na jedną kadencję, tylko na wiele lat i ten sojusz istnieje od 49 roku, a z nami od 99 roku, to też już jest szmat czasu. W związku z tym nie ma dzisiaj, a szczególnie z polskiej strony, nie ma żadnego powodu, a nawet sensu, żeby podważać jakby wagę i siłę tych zapisów. Natomiast oczywiście mamy praktykę, która jest no, chaotyczna. No, dziś trudno powiedzieć. Znaczy, wiemy jedno, Donald Trump nie ceni specjalnie NATO, bo powiedział to wielokrotnie. No, ale myślę, że jest ciągle jednak na tyle świadomy, że wyjście z NATO działałoby, Amerykanów wyjście z NATO działałoby przeciwko interesom amerykańskim. Poza tym jest to decyzja, którą musi poprzeć kongres. Ten kongres dzisiaj już by chyba jej nie poparł, a za chwilę po wyborach w listopadzie być może będzie to kongres z większością demokratyczną. Na pewno nie poprze. Więc tu jest bardzo wiele elementów na szczęście hamujących.
12: A jak pan czyta ostatnią decyzję, o której wszyscy mówimy od kilku dni, czyli wstrzymanie wysłania brygady pancernej do Polski?
4: Jako element tego chaosu, bo wie pan, ja nie wiem, czy ta decyzja została podjęta, czy nie. I mało tego, mam wrażenie, że nawet bardzo poważni generałowie amerykańscy nie wiedzą, czy decyzja jest podjęta, czy nie. Więc byłoby istotne wiedzieć. I samo wycofywanie kontyngentów, słusznie Andrzej Szejna w tej cytowanej przed chwilą wypowiedzi mówi, że... Ilość wojska to jest jedno, ale jakość tego wojska, sprzętu, w czym Amerykanie będą najbardziej pomocni, na przykład obronie przeciwrakietowej, to są rzeczy kluczowe w gruncie, w istocie, więc...
12: Ale czy rzeczywiście to jest tylko chaos, tylko bałagan? Czy to nie jest jednak tak, że mimo tego, że chaotycznie, ale jednak Amerykanie krok po kroku realizują nową strategię,
4: tak,
12: wycofania się z Europy?
4: Tak, ale to jest, jakby powiedzieć, sprawa, na którą powinniśmy być przygotowani od dawna, ponieważ pierwszą osobą, która mówiła o zmianie amerykańskich priorytetów, był Barack Obama, który mówił, że Amerykanie w swojej doktrynie strategicznej muszą bardziej skupić się na Pacyfiku, a mniej na Atlantyku. Czyli już to była zapowiedź, że więzi transatlantyckie będą słabły i to ma miejsce. Trump jakby kontynuuje to przesuwanie, że tak powiem, akcentów. Nie wiemy, co naprawdę wyniknęło z rozmów w Pekinie, które odbywał Trump, jaka jest sytuacja Tajwanu, czy w ramach tej strategii, bo dla Obamy było jasne, że Tajwanu trzeba bronić. Czy to jest tak samo jasne dla Donalda Trumpa? Tego nie wiem.
12: Sądzi pan, że mógłby Tajwan przehandlować?
4: Sądzę, że mógłby, ale nie wiemy, więc nie chcę też, że tak powiem, wchodzić w rolę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast co jest drugim bardzo istotnym argumentem, zmienia się struktura społeczeństwa amerykańskiego. Ludzi pochodzenia europejskiego, czyli tych emigrantów, czy tych potomków emigrantów europejskich jest coraz mniej. I z natury rzeczy ten sentyment do Atlantyku, do Europy będzie słaby. My mamy dzisiaj coraz więcej ludzi pochodzenia latynoskiego, Azja. Ameryka się zmienia i Ameryka będzie szła w tym kierunku zmiany. I to nie jest przypadek, że kiedy ja negocjowałem wejście Polski do NATO, naszym partnerem, sekretarzem stanu w USA była Marlene Jolbert, Czeszka, urodzona w Pradze, znająca nasz region wspaniale.
12: A dzisiaj Marco Rubio.
4: Nie przypadek, że Marco Rubio, potomek kubańskich emigrantów. I niech pan się nie zdziwi, pan jeszcze będzie pracował już jako zacny i siwowłosy dziennikarz, będzie sekretarzem stanu pani Lee, czy pan Kim, pochodzenia azjatyckiego. To się po prostu zmienia. I NATO, Europa musi być przygotowana.
12: Panie prezydencie, co pan by zrobił dzisiaj na miejscu Karola Nawrockiego?
4: To przede wszystkim, wie pan, to jest w ogóle i Karola Nawrockiego, i rządu. Ja uważam, że w tym chaosie, który niewątpliwie ma miejsce, bardzo istotne jest, żeby była współpraca głównych ośrodków władzy w Polsce. Jej nie ma. I to jest dzisiaj nasza największa słabość, która również pozwala rozgrywać nas. No bo jeżeli obóz prezydencki mówi jedno, a rządowy drugi, i w sposób otwarty się nie znoszą.
11: I mamy nawalankę publiczną.
4: Tak, nawalankę publiczną, to jest osłabienie polskiego potencjału bezpieczeństwa i to jest także niewykorzystanie, czy wręcz niweczenie tego kapitału społecznego, który powinien szczególnie w sprawach bezpieczeństwa być duży. My dzisiaj tak naprawdę, każdy z obozów, czy prezydent, czy premier, może liczyć na nieco około 50% społeczeństwa. A nam dla spraw bezpieczeństwa potrzeba co najmniej 80%. Czyli trzeba się dogadywać. I to, jak pan pyta, co bym radził prezydentowi, przede wszystkim zrezygnować z języka agresji, zrezygnować z codziennych napaści przy każdej okazji na premiera Tuska i na rząd. Rządowi bym proponował też, z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy występować w

0: premier.
1: Ja uważam, że no, dłoń powinien wyciągnąć prezydent, bo to jest głowa państwa i to jest osoba numer jeden, to jest polityk numer jeden, jak sam jeszcze mówił wielokrotnie, dysponujący najsilniejszym mandatem, więc prezydent powinien wykazać się tu rozsądkiem, ale także pewną ugodowością i umiejętnością dyplomatyczną. Prezydent nie może być źródłem konfliktu w Polsce, bo inaczej to opisuje konstytucja i to jest fatalne z punktu widzenia
0: skutków. A słyszy pan, co mówią ludzie prezydenta, chociażby minister Przydacz, że pan premier Tusk swoimi wypowiedziami podważa sojusz polsko-amerykański, publicznie wątpi w gwarancję artykułu 5 i że Amerykanie to widzą, słyszą i stąd ten problem.
1: Nie, to bzdura. No wie pan, to jest bzdura, ponieważ po pierwsze, no ja też w tej chwili mówię o wątpliwościach, jakie są związane z polityką amerykańską, ale to jeszcze nic.
0: Ale pan nie jest urzędującym prezydentem.
1: Nie jestem urzędującym, natomiast premier trafnie moim zdaniem mówi, że w tej nowej sytuacji Europa musi bardziej liczyć na siebie. Natomiast jak powiedziałem wcześniej, Polska, ani premier, ani prezydent, ani żaden minister nie ma powodu kwestionować ważności i siły artykułu 5 sojuszu, to znaczy wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Więc tu moim zdaniem, wie pan, jak ja słyszę ministrów z kancelarii prezydenta, to mam dziwne wrażenie, że oni mają przyzwolenie na te ataki na rząd. Za moich czasów tego nie było, powiem tak.
0: Czyli pan by to ukrócił?
1: No koniecznie bym ukrócił.
0: Ale ja pamiętam, panie prezydencie, pańską szorstką przyjaźń z premierem Millerem.
1: Dobrze, ale to była moja szorstka przyjaźń, a nie moich ministrów. Moi ministrowie mieli bardzo dobre relacje z premierem Millerem, jak minister Unger czy inni. To nie było tak. Prezydent nawet, nie powinien, ale jeżeli prezydent nawet ma jakąś taką niechęć do premiera, to jest źle, ale to jest jakby jego sprawa. Natomiast powinien mieć absolutnie, powinien dać zakaz wszystkim harcownikom, czyli ministrom, żeby ten konflikt rozszerzali, bo to się wymknie spoza kontroli, już się wymknęło.
0: Mamy też konflikt na linii marszałek Czarzasty, ambasador Rose. Czy pan marszałek Czarzasty powinien zaprosić ambasadora USA do Sejmu, kiedy będzie uchwalana ta uchwała z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych?
1: Ja panu powiem, oczywiście mnie zaprosić, bo obchodzenie 250-lecia Stanów Zjednoczonych bez ambasadora Stanów Zjednoczonych byłoby kuriozalne.
0: Ale to ambasador zerwał kontakty z marszałkiem.
1: Jak nie przyjdzie, no to wyślę swojego zastępcę, ale to jest problem ambasadora Rosa, a nie Czarzastego. Marszałek Czarzasty powinien zaprosić wszystkich zresztą ambasadorów, cały korpus dyplomatyczny, bo to jest duże wydarzenie. No. 250 lat Stanów Zjednoczonych to jest coś.
0: Czy nie powinien tego traktować w sposób urazu osobistego?
1: On nie traktuje. Pamiętam jego pierwszy komentarz. On powiedział, że on żadnych stosunków nie zrywa, bo on ich nie ma z ambasadorem Rose'em, więc o czym mówimy?
0: Trzy krótkie piłki, poproszę odpowiedź tak albo nie. Czarzasty i Tusk powinni pójść razem do wyborów. Tak czy nie? Na jednej liście.
1: Nie.
0: Czarnek i Morawiecki długo ze sobą nie wytrzymają. Tak czy nie?
1: Znaczy nie wytrzymają.
0: Okej. Okay. Robert Lewandowski na prezydenta Polski. Tak czy nie?
1: Nie. Dlaczego pan chce go krzywdzić po takiej wspaniałej karierze?
0: Ale łezka się wokół zakręciła panu wczoraj?
1: Zakręciła, bo to jest piękne wydarzenie, wspaniała kariera. Człowiek, który osiągnął w piłce nożnej no, wyżyny, których żaden inny polski piłkarz nie widział, więc... I odszedł we właściwym momencie. Moim zdaniem to pożegnanie wczoraj mu się należało, ale to był też dobry moment, żeby zejść ze sceny na oklaskach.
0: I mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, czy Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo? Tak odpowiedziało tylko 31% uczestników naszej sondy, nie 69%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam państwa serdecznie.
2: Gwarancje bezpieczeństwa dla Polski?
3: Jest za dużo znaków zapytania. Jesteśmy w NATO, Ameryka jest liderem, artykuł 5 jest w mocy, tego się trzymajmy. Traktaty nie są podpisywane na jedną kadencję polityków, mówi w Radiu Zet Aleksander Kwaśniewski.
2: Zmienia się struktura społeczeństwa amerykańskiego, potomków ludzi z Europy jest coraz mniej. Kiedy ja negocjowałem wejście Polski do NATO, sekretarzem stanu była Madeleine Albright, Czeszka, przypomina Kwaśniewski.
3: Czy prezydent, czy premier mogą liczyć na niecałe 50% poparcia społecznego, dlatego trzeba się dogadywać. Prezydentowi radziłbym zrezygnować z języka agresji. Rządowi bym proponował język bardziej konsyliacyjny wobec prezydenta, mówi Aleksander Kwaśniewski.
2: Ciąg dalszy tej rozmowy polecamy na internetowych profilach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Odpoczywamy od upałów.
6: Tak, dobre. Odpoczywam w zasadzie od sierpnia.
5: Tak. 12 stopni się najchłodniej będzie w Krakowie. Najcieplej dzisiaj w Warszawie. 19, no może 20. Chmury, z tych chmur pokropi deszcz w wielu miejscach. Idzie.
6: Podbeskidzie.
5: Ocieplenie.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
7: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Ocieplenie.
8: 13 po 8. Mhm.

0: Taka dyskoteka o poranku tylko w Radiu Z. 19 po 8 to jest najważniejszy news weekendu. Jesteśmy po konkursie Eurowizji. Nasza Alicja kochana była 12. Wygrała Dara z Bułgarii.
1: Daro, przepraszam?
0: Nie Daro, tylko Dara.
1: Daria?
0: Nie, Dara. Dara,
2: Dara?
0: Tak się nazywa.
2: Białow, to by nawet się zgadzało.
0: Dara, nie, Dara, taka Kera? Bułgarka, Dara.
1: A Dara?
0: Dara, dalej jest jeszcze lepiej. Dara z piosenką Banga Garanga.
1: Jak, przepraszam? Przepraszam, jak? Kto?
0: Bangaranga. Mamy fragment, uwaga.
3: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, anda bangaranga.
1: Przepraszam, kto wygrał Eurowizję?
0: Bangaranga.
1: Bangaranga, bangaranga, bangaranga. No takie ładne, poetyckie takie. No, bangaranga.
2: Taki słynny wiersz był taki, uwaga.
1: No.
2: Bangaranga, bangaranga, riki-tiki-tak. Jeśli masz ochotę, daj mi jakiś

0: Cher, siup, siup, song w Radiu Z. A za chwilę...
1: Tu też było tu też było o w tej piosence.
0: A dzisiaj rzeczywiście szukamy utworów, w których wokalistka albo wokalista śpiewa i nagle coś widzi i mówi
1: Słuchajcie, traktaty, słowo. Traktaty.
2: Albo trak mamy.
1: Nie, traktaty. To nie jest ten traktat. Ten traktat się pojawi za chwilkę w wiadomościach Radia Z. Ważne informacje o traktatach.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Stronie.
1: Dzień dobry bardzo, w Radiu Z jest 8.30. Wiadomości prezentują Paulo Michalik, Michał Adamiuk.
2: Nie ma powodów ani sensu, żeby podważać wagę i siłę traktatów, ocenia w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski, pytany o amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Według byłego prezydenta traktaty są dużo bardziej trwałe niż kolejne kadencje.
3: A co w takim razie z przyszłością NATO?
4: Donald Trump nie ceni specjalnie NATO, bo powiedział to wielokrotnie. No ale myślę, że jest ciągle na tyle świadomy, że wyjście z NATO działałoby przeciwko interesom amerykańskim. Poza tym jest to decyzja, którą musi poprzeć Kongres. Ten Kongres dzisiaj już by chyba jej nie poparł.
3: Według Aleksandra Kwaśniewskiego na wycofywanie amerykańskich żołnierzy z Europy powinniśmy być przygotowani już od prezydentury Baracka Obamy.
2: Skażone paliwo na strategicznej wyspie na Atlantyku. Lotnisko Lajes na należących do Portugalii Azorach wstrzymało tankowanie maszyn, bo paliwo dostarczone do portu nie spełnia wymogów.
3: Paraliż cywilnej części lotniska może potrwać kilka dni. Na wyspie jest też baza wojskowa, w której stacjonują Amerykanie. Wykorzystywali to lotnisko przy atakach na Iran.
2: Peter Modior rozmontowuje system Orbana. Właśnie wezwał do rezygnacji prezesa Sądu Najwyższego, mianowanego przez Fidesz. Oskarży Andrasza Wargę o wydawanie fortuny i życie w luksusie za publiczne pieniądze.
3: Odnowiony za jego kadencji budynek Sądu Najwyższego ma złocony sufit w gabinecie prezesa, marmurowe łazienki, klub sędziowski z barem i ogród zimowy pod szklanym dachem.
2: Arena polskiego złota doczekała się remontu. Grecy w końcu odnowili tor wioślarski z igrzysk w Atenach w 2004 roku.
3: Był opuszczony i niszczał przez ponad 20 lat. Wreszcie grecki komitet olimpijski zabrał się za remont i z pomocą jednego z banków, który wydał na to 1 000 000 euro.
2: To na tym obiekcie olimpijskie złoto zdobyła polska dwójka podwójna wagi lekkiej, Tomasz Kucharski i Robert Sycz.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Kochani, nie jest źle, wystarczy dzisiaj cieplejsze palto odrobinkę i będzie całkiem nieźle. Palto, taki płaszczyk, nakrycie na ramionka.
7: Żupan.
6: 13 stopni w Poznaniu w ciągu dnia. W Trójmieście jeszcze gorzej, bo tylko 12. Najcieplej dzisiaj na wschodzie stopni 20, na zachodzie koło 18. Wszędzie może przelotnie pokropić, chociaż najwięcej chwil ze słońcem dzisiaj na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: To też piosenka z O.
1: Tak, bo dzisiaj szukamy utworów, w których wokalista robi o.
0: O, jedzie fajne auto i o.
2: Się dziwi w sensie, nie, ja wam powiem, on, pan Dżamal usłyszał właśnie, ile my mamy dzisiaj do wygrania w Radiu Z. Nagroda główna 350 tysięcy złotych i robi się robi się.
1: Pewnie.
2: A za odebranie dzisiaj telefonu od nas płacimy 10 tysięcy złotych, robi się
1: No i Paweł wygrał, słuchajcie, w piątek i wahał się i wziął normalnie, wysłał w ostatniej chwili jednego SMS-a i wygrał.
3: Trochę powiem, nie dowierza człowiek, bo tak w sumie puściłem w ostatniej chwili tego SMS-a, coś dzwoni, odebrałem i nie wiedziałem, że to wy, prawda?
1: No.
3: Także w szoku byłem, że to Radio Z.
2: Zrobił na pewno Paweł, jak...
1: A teraz uwaga, bo teraz to dopiero będzie
2: Dajesz.
1: Patrzcie, każdy SMS, każdy jeden, który wyślecie, mnożymy razy 3350,
2: To
1: wysyłajcie, hasło Radio Z na 7353, taki SMS kosztuje 3,69 z VAT. Regulamin naszej zabawy, żeby wszystko było po Bożemu, jest na radioz.pl.
2: No to ciach, słowo Radio Z teraz, Radio Z pod 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę! Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
9: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Świetny numer, Sombr w Radiu Z. Robert Lewandowski, o nim jest dzisiaj bardzo głośno, kończy swoją przygodę z Barceloną, słuchajcie. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak FC Barcelona pożegnała swojego napastnika w mediach społecznościowych.
1: No i teraz wszyscy fani piłki nożnej pytają się, co dalej, zniszcz pruszków? Fotohigiena błyskawica gać?
0: Nie, ale byliście blisko. Arabia Saudyjska, szejkowie zaproponowali Lewemu 90 milionów euro za sezon. O tym się mówi najgłośniej.
1: Wow, to przypomnijmy sobie najlepsze momenty z Lewandowskim w Barcelonie na boisku.
2: Saber Lewandowski! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: Gavi, el balón colgado para Lewandowski! Gol, gol!
4: Ahora es cuando acelera, mete el balón perfecto para Lewandowski, media vuelta!
1: Był słynny hiszpański Dariusz Szpakowski. No i widzicie, słuchajcie, Lewy umie grać, Lewandowski umie grać, strzelać gole, tylko trzeba mu dobrze podawać.
5: A jak się nazywa ten arabski klub, co chce Lewego?
0: Al-Hilal.
5: O, to ja bym mógł grać w Al-Hilal.
0: Dlaczego?
5: Czemu? Bo mnie boli właśnie, jak się schilam. Robię al schilam się.
0: A jeszcze raz powiedz, Al-Hilal, bo co?
5: Bo się schilam. Boli jak schilam.
0: A, że Al-Hilal, bo się schilasz, tak?
1: Kamilowi trzeba tłumaczyć żarty. Myślałem, że to mnie trzeba

0: A teraz u nas o poranku w Radiu Z Money, Money, Change Money. Będziemy was namawiać, żebyście wysyłali SMS-a o treści Radio Z na 7353. Najpierw namawia wujek Kamil.
1: Bo jak się wyśle SMS pod 7353 o treści Radio Z, to się wchodzi do gry o 350 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj można wygrać.
0: Teraz namawia wujek Bartek.
2: A za każde, za odebranie telefonu mamy dzisiaj gwarant 10 tysięcy złotych. Co by się nie stało, to i tak macie bang.
0: No to ja już chyba nie muszę specjalnie namawiać. Kochani, Radio Z SMS-em wysyłajcie na 7353.
1: Namów jeszcze, powiedz, że teraz właśnie jeszcze przez 6 minut każdy SMS mnożymy przez 3350, czyli dajemy wam 3350 szans.
0: Jakby powiedziała moja ciocia, wo-ho-ho.
1: No właśnie, Radio Z. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radio Z.

0: tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
9: Co ty powiesz?
8: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. Jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
9: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
10: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
18: Miau.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Po reklamie.
21: Do piątku jeszcze trochę. Dzisiaj poniedziałek, 18 maja. Na wiadomości Radia Z o 9:00. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Rada byłego prezydenta dla obecnego. O komunikacji w Radiu Z mówi Aleksander Kwaśniewski.
23: Kraków. Na początek wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Modior chce zobaczyć Wawel.
22: Srebro, a nie złoto? Doceniajmy to, co mamy, mówią jurajscy rycerze, wicemistrzowie w siatkarskiej lidze.
21: 9:00.
22: Polska szykuje się do rozmów z USA o pobycie u nas amerykańskich żołnierzy, bo wciąż nie ma ostatecznej odpowiedzi, czy szykuje się ich redukcja.
23: W tym chaosie bardzo istotne jest, że główne ośrodki władzy w Polsce współpracowały ze sobą, mówi w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski.
22: Bogdan Rybanowski po rozmowie z gościem Radia Z.
0: Tak jest.
22: Co były prezydent radzi obecnemu oraz szefowi rządu?
0: Przede wszystkim współpracę i zmniejszenie sporów politycznych, bo relacje z Waszyngtonem to temat, gdzie powinno być porozumienie ponad podziałami.
1: Co bym radził prezydentowi? Przede wszystkim zrezygnować z języka agresji, zrezygnować z codziennych napaści przy każdej okazji na premiera Tuska i na rząd. Rządowi bym proponował też z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy występować wobec prezydenta, a jednocześnie stworzyć jakiś mechanizm konsultacji.
0: A co z Ameryką i wojskami w Europie? Najlepiej w takich sprawach być cierpliwym i zachować zimną krew. Ameryka wciąż gwarantuje Polsce bezpieczeństwo, a traktaty są dużo bardziej trwałe niż kadencje prezydentów, tłumaczył Aleksander Kwaśniewski.
22: Nowy premier Węgier jutro w Krakowie. Właśnie tu Péter Modior zacznie swoją pierwszą zagraniczną wizytę jako szef rządu.
23: Jak ustalił reporter Radia Z, w toku są przygotowania do spotkania węgierskiego premiera z metropolitą kardynałem Grzegorzem Rysiem.
22: Przemek Taranek na linii teraz. Gdzie odbędzie się to spotkanie?
2: Wszystko wskazuje na to, że na Wawelu, bo premier Węgier chciałby odwiedzić katedrę. Uzgadniane są szczegóły tej wizyty. Dojdzie do niej prawdopodobnie po południu około 15-16. Później Péter Modior ma pojechać pociągiem z Krakowa do Warszawy. Tam w środę spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem polecą do Gdańska, gdzie Modior ma złożyć kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców i spotkać się z Lechem Wałęsą. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
23: Podróż do Polski i odbudowę polsko-węgierskiej relacji Modior zapowiadał jeszcze w trakcie kampanii wyborczej.
22: Szykuje się radykalna zmiana w sprawie punktów karnych za wykroczenia drogowe. W skrócie zmniejszą się szanse na redukcję tych punktów.
23: W resorcie spraw wewnętrznych trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Widać już zwiększone zainteresowanie szkoleniami.
22: O tym, co konkretnie ma się zmienić, reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
3: Redukcja punktów nie będzie już możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszych. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczek z poznańskiego WORD-u.
24: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbije dwa razy co pół roku.
3: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych, to więc może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
23: Równolegle do zmian przepisów o kursach ma się zaostrzyć taryfikator kar za przekroczenie prędkości. Każde o ponad 50 km na godzinę będzie kosztowało automatycznie maksymalnie 15 punktów.
22: Zawiercie drugi raz z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Złoto obroniła w turnie Perugia, która podobnie jak w poprzedniej edycji pokonała jurajskich rycerzy. Tym razem 3-0.
23: Tej finałowej porażki nie można jednak traktować jako naszej słabości, apeluje najlepszy zawodnik Warty, środkowy Mateusz Bieniek.
25: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa, grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
22: Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
28: 12 dzisiaj maksymalnie na południu, na północy 14. Najcieplej dzisiaj mniej więcej w Warszawie około 19 stopni.
0: Daj cukru.
28: Ocieplenie od czwartku. Dzień dobry.
29: Ja po prostu marznę. Słuchajcie, widzieliście, że w Tatrach był śnieg. Być może ktoś w drugiej połowie maja w naszym pięknym kraju nawet bałwanka sobie ulepił.
0: O, ciekawe, to na to skandal. Taki.
29: Nie wiem. Nie rozmawialiśmy.
27: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
29: Ale ze spraw arcyważnych, jak zwykle w Radiu Z pojawia się pytanie, kim jest dzisiaj Czarek Pazura. Słuchajcie i wygrywajcie sztabkę złota, ale niespodzianek mam więcej, w tym fantastyczne niespodzianki dla waszych mam, to jeszcze w tej godzinie. A już teraz, dajcie głośniej, rozgrzejmy gardła przed tym poniedziałkiem, żebyście głośno krzyczeli. Zwycięż

0: Głos jak John Kira w Radio Z, 10 minut po 9. A kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mógł mówić o sobie, bo przez większość mojej kariery nie miałem takiej możliwości.
0: Do wygrania sztabka złota. Słuchajcie, wygrywajcie. Więcej podpowiedzi niebawem w Radio Z, a już za chwilę Velvet.

0: Damiano Dawid, o poranku w Radiu Z, 17 minut po 9. Poznajcie również Marcina Stierżoniowa.
1: Jest! Wygrałem 60 tysięcy! Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Z, Marcin Stierżoniowa.
0: No właśnie, może by tak poniedziałek stał się waszym ulubionym dniem tygodnia. Wiem, jak to zrobić. Zagrajcie w naszej zabawie Rządza Pieniądza. Dzisiaj w naszych walizkach 350 tysięcy złotych. I życzę sobie, i życzę wam, żeby ta kwota po południu trafiła do kogoś z was. Zgłoście się, bo od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W wpada do gry 3,5 tysiąca razy. Do 10. Radio Z 7353.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Po reklamie.
15: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: podsiadło i sezon w Radiu Z 25 minut do 10, a za chwilę najlepsze życzenia dla mam na Dzień Mam. Tak, ja wiem, który dzisiaj w kalendarzu, ale my tak uwielbiamy mamy, że chcemy rozszerzyć ich święto. Jakie prezenty trafią do waszej mamy? Słuchajcie i wygrywajcie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
12: Rządzę pieniądze.
11: Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z i już.
16: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Męskie Granie Orkiestra tegoroczne, a my witamy na antenie Radia Z Natalię z Krzyszów, Małopolska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, prostuję z Krzyszów, województwo śląskie.
1: To dobrze, że mnie poinstruowałaś, zawsze byłam słowa z geografii na stronie naszej. Wybrałaś z listy prezent dla swojej mamy i napisałaś też piękne życzenia. Chciałabyś je przedstawić na antenie?
2: Tak, chciałabym przedstawić. Chciałabym bardzo podziękować mojej mamie za trud wychowania, który włożyła w to, że jestem osobą taką, jaką teraz jestem. Chciałabym, żeby dopisywało jej zawsze zdrowie i żeby spełniły się jej wszystkie marzenia, te nawet najskrytsze, które posiada.
1: Pięknie. Wchodzę na mediaexpert.pl i widzę idealny prezent dla twojej mamy. Samsung Galaxy A26 5G. Prezent bardzo praktyczny, ale też pełen emocji, bo telefon to dziś coś więcej niż urządzenie. To zdjęcia, kontakt z bliskimi, wspomnienia codzienne. Co u ciebie? Nowy model to wygoda, spokój, miłe zaskoczenie, że wszystko działa szybciej niż w poprzednim smartfonie. Krótko mówiąc, wygrałaś nagrodę. Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania w MediaExpert. Ekspert, czyli prezent dla mamy masz zapewniony.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy mamę. Jak ma na imię?
2: Tak. Pozdrawiam mamę Bożeny.
1: No to ściskamy. Serdecznie gratuluję. No i jak macie ochotę dołączyć do zabawy i powalczyć o prezenty dla mam, przesyłając im piękne życzenie za naszym pośrednictwem, radioz.pl.

0: Jennifer Page, Crush na antenie Radio Z. A na zegarach jeszcze 6 minut do 10, co oznacza, że macie jeszcze 6 minut, żeby zagrać o dzisiejszy finał, o dzisiejszą nagrodę w naszej zabawie rządza pieniądze, mnożąc szanse na 350 tysięcy złotych 3,5 tysiąca razy. Radio Z wysyłacie pod 7353, to kosztuje 3,69 zł i może się nieźle opłacić, bo jednego SMS-a zamieniamy na 3,5 tysiąca SMS-ów, czyli szans na główną nagrodę. Radio Z pod 7353. Powodzenia. Radio Z.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej w Radiu Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy Luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Andrea Bocelli. Niezrównany artysta, ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia Gdańsk, 16 sierpnia Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: I to już prawie 10:00 w Radiu Z. Pora na wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
18: Małżeństwo w Hiszpanii nie może nie być uznawane w Polsce. Aleksander Kwaśniewski o transkrypcji związków.
19: Fiaskowanie u dentysty, szykujcie portfele, NFZ tnie pakiety stomatologiczne.
18: Najlepsze życzenia na pożegnanie. Hansi Flick o Robercie Lewandowskim. 10:00. Aleksander Kwaśniewski o sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Sprzeczności z ustawą zasadniczą tu nie ma, sugeruje w Radiu Z ojciec Konstytucji z 97 roku.
19: Były prezydent podkreśla, transkrypcja i zapis naszej Konstytucji to dwa stany prawne. Poza Warszawą także Wrocław uznał już związek jednopłciowy zawarty poza granicami kraju.
18: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach. Tak, zarzuty opozycji o naruszeniu Konstytucji są więc nietrafione.
20: To wyraźnie wybrzmiewa w wypowiedzi gościa Radia Z i co istotne jednego z twórców obecnych ustawy zasadniczej, bo jak mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski, transkrypcja nie dotyczy zawierania jednopłciowych małżeństw w Polsce, tylko uznania tych zawartych za granicą.
16: z praktycznego punktu widzenia. Jeżeli ktoś żyje w związku, który jest uznawany za małżeństwo w Niemczech czy w Hiszpanii, no nie może być uznawany za niemałżeństwo w Polsce.
20: Co istotne, choć przy tworzeniu konstytucji przed ponad 30 laty nie było dyskusji o małżeństwach jednopłciowych, to były prezydent mówi jasno, intencją twórców nie było ich zablokowanie.
19: A jeszcze w tym tygodniu ma zostać podpisane rozporządzenie w sprawie dostosowania wzorów dokumentów dotyczących związków zawartych za granicą.
18: Akcja służb nad Wartą w Poznaniu. Policjanci i grupa nurków sprawdzają teren w sąsiedztwie Parku Szelongowskiego. To po zgłoszeniu, że mogły tam wejść do wody 3 osoby i nie wiadomo, co z nimi.
19: Policję zawiadomiła jedna z kobiet, która miała być w tej grupie i o własnych siłach wydostać się z rzeki. Według policji ma ponad 2 promile alkoholu. Została przewieziona do szpitala.
18: Wszystkie drogi, także polskich przywódców, prowadzą do Rzymu. 1,5 tygodnia po wizycie premiera Donalda Tuska do wiecznego miasta leci prezydent.
19: W planach Karola Nawrockiego oprócz uczestnictwa w obchodach rocznicy bitwy o Monte Cassino spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Tę wizytę z bliska obserwuje reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
21: Prezydent rozpocznie wizytę od złożenia kwiatów przy grobie Jana Pawła II, potem spotkanie z prezydentem Włoch, a następnie oficjalna rozmowa z Giorgią Meloni. Oprócz wcześniej już zaplanowanych rozmów dotyczących obronności i wspólnych tematów zbrojeniowych, na pewno pojawi się temat dotyczący polskiej rodziny rannej w ataku terrorystycznym w Modenie. Włoska premier przerwała swoją wizytę zagraniczną, żeby spotkać się z ofiarami ataku. Po południu już oficjalne obchody rocznicy bitwy Monte Cassino.
19: W obchodach uczestniczyć będzie ostatni żyjący świadek bitwy, w której to Polacy pod wodzą generała Władysława Andersa zadali decydujący cios Niemcom.
18: Mniej pieniędzy z NFZ na stomatologię. Z pakietów znikną m.in. lakierowanie i usuwanie kamienia.
19: To znaczy, że za pełną higienizację jamy ustnej pacjenci zapłacą z własnej kieszeni. A kłopotów jest znacznie więcej, bo jak alarmują stomatolodzy, fundusz spóźnia się w płatnościach za wizyty i porady.
18: O skali problemu reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Pieniędzy brakuje m.in. na borowanie, piaskowanie i leczenie zębów. Mowa nawet o 20 milionach złotych, przez co pacjenci czekają w kolejkach, mówi mi dr Dariusz Samborski, stomatolog z Naczelnej Izby Lekarskiej.
23: Lekarz powinien leczyć, a nie zastanawiać się nad tym, czy już w danym momencie będzie musiał tą ilość świadczeń lub też przyjęć ograniczyć.
22: Jak podkreśla stomatolog, wiele gabinetów do tej pory nie dostało pieniędzy na leczenie dzieci czy osób z niepełnosprawnościami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: NFZ tłumaczy, że chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjenci mają dostęp do darmowej profilaktyki stomatologicznej.
18: Barsa pożegnała swojego wybitnego napastnika. Robert Lewandowski zagrał wieczorem swój ostatni mecz na Camp Nou.
19: Nie krył wzruszenia, tym bardziej, że Barcelona zgotowała mu piękne pożegnanie.
18: Laurkę wystawił mu też niemiecki szkoleniowiec katalończyków Hansi Flick.
19: Dał nam wiele niezapomnianych momentów, mnóstwo bramek i oczywiście mam tylko pozytywne myśli, wspomnienia o nim i życzę mu wszystkiego najlepszego.
18: Kierunek kolejnego transferu Roberta Lewandowskiego nie jest jeszcze znany. Mówi się o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej.
19: Wiadomość ekonomiczne w Radiu Z ma dla Was Darek Klimczak. Dzień dobry.
24: Dzień dobry, o pieniądzach zawsze.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
27: Od 500 do 1000 zł wydajemy najczęściej na prezent dla młodej pary. 1/4 gości weselnych gotowa jest sprezentować do 3000 zł, co 10 ponad 3000. Co ciekawe, więcej na prezenty bardziej skłonne wydawać są kobiety niż mężczyźni. Takie są wyniki barometru Providenta. Przybywa ofert pracy. W kwietniu było ich więcej niż w marcu i to we wszystkich województwach. Najwięcej nowych ogłoszeń o pracę w internecie przybyło w województwach podlaskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Idealnie co 3-4 lata, tak najczęściej chcielibyśmy zmieniać się samochody. Nie robimy tego, bo po prostu nie mamy pieniędzy na kupno nowego auta. Co ciekawe, co 10 Polak nie czuje potrzeby przesiadania się do coraz nowszego samochodu i swoim starym jeździłby tak długo, jak się da. Coraz gorsza jest sytuacja polskich producentów mebli. Kłopoty ciągną się już od 3 lat, wszystko przez wojny w Ukrainie i Iranie oraz coraz wyższe koszty produkcji. Mebli kupujemy mniej w kraju, niższy jest również eksport. Niestety przekłada się to na zatrudnienie w zakładach meblarskich. IKEA na przykład zwalnia swoich pracowników z zakładów w Goleniowie pod Szczecinem i Wielbarku Warmińsko-Mazurskim. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Radiu Z o 15. Zapraszam.
26: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: poniedziałek pod chmurką, ale nie wszędzie. Zachód z najpiękniejszą pogodą i najwyższą temperaturą, nawet 18 stopni w okolicach Zielonej Góry, 20 w Polsce centralnej i na Podkarpaciu, ale tutaj niestety to słonko zakryło się za chmurami deszczowymi.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Tu Radio Z, za chwilę kolejna podpowiedź i pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura. A teraz Ace of Base.

0: Rockset w Radio Z. I 16 minut po 10. A kim jest dzisiaj Czarek Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Urodziłem się wiele lat temu w czarno-białym, niemym świecie.
2: Twój normalny dzień zawsze black and white.
1: Wychowywałem się w biednej rodzinie.
3: Bieda to jest stan umysłu.
1: Pamiętam, że całe dzieciństwo byłem głodny.
4: Ja to czułam w trzewiach.
1: Moja mama była bardzo chora, więc szybko trafiłem do przytułku. Dobrze się zaczyna, nie?
4: Niestety, ale też tak uważam.
1: Nie mam pojęcia, jak to się stało, że zostałem jedną z najzabawniejszych osób w historii.
5: I dziwisz się?
0: Może coś się rozjaśniło, a może nie. Spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. Pamiętajcie, że do wygrania sztabka złota, takie rzeczy tylko w Radiu Z. 100 twarzy Cezarego Pazury. A już teraz Roxy Faust na szeroką wodę.

0: O modlitwie piosenka Coldplay We Pray na antenie Radia Z, to zostając w tych klimatach. Tak się składa, że w naszej zabawie rządza pieniądz, a można z niewierzącego stać się wierzącym. Wygraną, posłuchajcie Bożeny z Poznania.
1: Nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę.
0: I o to chodzi w naszej zabawie. Wy też uwierzcie, że szczęście może spotkać was dziś w naszej zabawie do wygrania 350 tysięcy złotych. A od teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 4000 razy. Takie cudowne rozmnożenie. 367 z VAT. Grajcie, wygrywajcie. Radio Z 7353. Radio
2: Z. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
5: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: A cappuccino też za 7?
15: Też.
16: A flat white?
15: Też.
16: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Diet.
22: Debutier Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie.
2: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Was.
1: Maciek Musiałowski i Flora na antenie Radio Z, 20 minut do 11. A naukowcy twierdzą, że rudych jest coraz więcej. Osoby o rudych włosach i jasnej skórze mogą efektywniej produkować witaminę D, co sprawdza się w miejscach o małym nadsłonecznieniu, czyli rudość wychodzi na zdrowie. Obecnie szacuje się, że tylko 1-2% światowej populacji ma rude włosy. Jest to znacznie więcej niż w przeszłości i będzie to rosło. Więc jeszcze chwila i skończą się żarty o rudych i bardzo dobrze. Ale póki można, co mówi rudy do rudego? Przestań marudzić. Radio Z
2: i już. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządza pieniądza.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cudowna Celine Dion, That's the way it is, na dnie Radia Z. Za chwilę wiadomości, bo za chwilę 11:00. Zaczniemy od ważnego pytania. Czy dojdzie do spotkania na Wrocki Trump w Rzymie? Odpowiedź już za kilka minut. Zostańcie z Zetką. Radio Z
1: i już. Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy. Najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 17:02.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
19: Co ty powiesz?
18: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
19: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
8: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
22: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
23: Po reklamie.
0: to prawie 11 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Darek Klimczak. Prosimy.
1: Będzie rozmowa Nawrockiego z Trumpem o amerykańskich wojskach w Polsce. Poznańscy strażacy przeczesują Wartę w poszukiwaniu trzech osób. Koniec epopei wycieczkowca z hantawirusem. Statek wpłynął do macierzystego portu w Rotterdamie.
0: 11.
1: Karol Nawrocki i członkowie jego administracji będą rozmawiać z Amerykanami o wstrzymaniu wycofywania amerykańskich żołnierzy z Polski. Zanim jednak do tego dojdzie, prezydent chce działań ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. W Rzymie razem z Karolem Nawrockim jest wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Kiedy do rozmowy Nawrocki-Trump mogłoby dojść, Miłoszu?
2: To ma być kwestia najbliższych dni. Najpierw jednak Pałac Prezydencki chce, żeby informacyjny chaos i sprzeczne informacje płynące z USA opanowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Potem, jeśli to nie pomoże, do gry włączy się prezydent, mówił mi minister Marcin Przydacz.
23: Jeśli to nie przyniesie pozytywnego skutku, z całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
2: Według ministra sprawa relokacji nie jest zamknięta i zapewnienia Donalda Trumpa, które złożył podczas rozmowy z prezydentem Nawrockim o niezmniejszaniu obecności wojsk USA w Polsce, wciąż są wiążące. Rzym, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Prezydent będzie we Włoszech dzisiaj, jutro weźmie tam m.in. udział w obchodach rocznicy bitwy o Monte Cassino. Na Warcie w Poznaniu trwają poszukiwania osób, które mogły wejść do rzeki. Jak mówi Radio Z Krzysztof Gintera ze Straży Pożarnej, na razie nikogo nie znaleziono.
24: Mamy sprawdzoną rzekę na powierzchni od Czerwonaka aż do osiedla Piastowskiego, ponieważ nie mamy dokładnie wskazanego miejsca, gdzie te osoby weszły do wody. Także przybraliśmy dosyć duży obszar poszukiwań.
1: Kobieta, która zadzwoniła z tą informacją, mówiła, że oprócz niej do Warty weszły trzy inne osoby. Gdy rozmawiała z policją, była pijana u siebie w mieszkaniu. Teraz jest w szpitalu. Nie tylko fałszywe powiadamianie służb, ale także zamawianie jedzenia z numerów osób publicznych. Policja bada, kto stoi za skoordynowaną akcją wymierzoną w pracowników Telewizji Republika. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w zeszłym tygodniu służby otrzymały wiele fałszywych alarmów, które mówiły, że pod adresami pracowników stacji są dzieci, których życiu grozi niebezpieczeństwo. Jest również drugi wątek tej sprawy, zamawiania pod adresy pracowników Republiki jedzenia. O tym wszystkim teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
25: Podszywacze w środku nocy zamawiali pizzę do siedziby stacji i pod adresy konkretnych pracowników. Wykorzystali na przykład numery telefonów byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza i kancelarii Mensen. Choć spoofing zostawia za sobą ślady, to namierzenie sprawców może być skomplikowane, mówi Radiu Z Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl.
26: To często są ślady w postaci adresów IP, urządzeń telekomunikacyjnych korzystających z operatora innego kraju, gdzie organy ścigania nasze rodzime muszą wnioskować o tak zwaną pomoc.
25: A to zajmuje cenny dla śledztwa czas. Jan Kielak, Radio Z.
1: W sprawie jednego z fałszywych alarmów policja zatrzymała 53-latka. Potem się jednak okazało, że oszuści włamali się do jego skrzynki mailowej i wykorzystali ją do wysyłania fałszywych powiadomień. Dotknięty hantawirusem statek wycieczkowy wpłynął do macierzystego portu w Rotterdamie. Jest na nim 27 członków załogi, w tym polski kapitan. Wszystkich czekają tygodnie kwarantanny. Jak wiecie z Radia Z, na pokładzie wycieczkowca na hantawirusa zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia robi wszystko, aby hantawirus nie przerodził się w epidemię taką jak koronawirus. Aluron CMC Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum obroniła w Turynie Perugia. Finałowej porażki nie można traktować jako naszej słabości, mówi najlepszy zawodnik Warty Mateusz Bieniek.
27: Doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa grać kolejny finał z rzędu z tak mocnym zespołem. Więc mamy na pewno co świętować.
1: Oprócz srebra Ligi Mistrzów Warta zdobyła w tym sezonie także tytuł Mistrza Polski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: 16 stopni w Terespolu, w tym momencie tu najwięcej i szósteczka z małym plusem w Zakopanem. Teraz temperatura najniższa właśnie na Podhalu. No i front deszczowy od Olsztyna przez Płock, Warszawę, Siedlce, część Radomia, część Lublina, aż po Chełm. Dzisiaj niestety pod chmurką.
22: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: A kim jest dzisiaj Cezary Pazura w naszej zabawie? Kolejna podpowiedź za chwilę. Przypominam, gra toczy się o sztabkę złota.

0: Natty Boy, Sam Smith w Radiu Z. A pytanie brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: W przytułku mogłem godzinami obserwować ludzi.
2: Po cichu, po wielkiemu cichu.
1: Dzięki temu nauczyłem się ich naśladować.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: To bardzo przydało mi się w mojej pracy, która to, z racji mojej trudnej sytuacji, przyszła bardzo szybko. Na scenie występowałem już jako 5-latek.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Kontakt z publicznością to była moja najcenniejsza lekcja życiowa. Tym bardziej, że do normalnej szkoły nigdy nie chodziłem.
5: Jak to?
1: Dreptałem sobie przez świat charakterystycznymi, małymi kroczkami, aż w końcu trafiłem na prom. I popłynąłem za ocean, gdzie stałem się najsłynniejszym włóczęgą świata. Prywatnie i zawodowo.
0: No to co? Coś się rozjaśniło? Będzie więcej podpowiedzi. No i nagroda, sztabka złota. 100 twarzy Cezarego Pazury, tylko w Radiu Z.

0: Britney i jej super przewój I was born to make you happy. A my przenosimy się oczami wyobraźni na plażę, gdzie nie ma nikogo. No może właśnie najbliżsi. Jest święty spokój. Nikt nie dzwoni, nikt nie pisze e-maili. A wy po prostu odpoczywacie. Jak to osiągnąć? Z naszą małą pomocą. Dzisiaj w Radiu Z w zabawie rządza pieniądza. Nawet 350 tysięcy złotych w jednej z walizek. Także walizka na wakacje już zapakowana. Trzeba tylko małej aktywności z waszej strony, a konkretnie SMS-a o treści Radiu Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT. Tak wchodzicie do zabawy. A opłaca się wejść teraz, bo teraz mnożymy każde zgłoszenie 4,5 tysiąca razy. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert
19: po reklamie.

Marisa i Odkochaj w Radiu Z. A teraz będzie koleżanka po fachu. I co ciekawe, ta koleżanka uczyła się w słynnej Brit School, do której chodziły nie tylko Ray i Lola Young, ale przede wszystkim Adele i Amy Winehouse. Zgadniecie, kto to taki? No raczej ulubienica samego Eltona Johna, Olivia Dean. So Easy w Radiu Z. Na dobry dzień.

jeszcze 12 minut, żeby wykorzystać ekstra okazję w Radiu Z. 350 tysięcy złotych czeka w walizkach, a każdy SMS o treści Radiu Z od 7353 za 369 VAT wpada do gry 4,5 tysiąca razy. Do południa.

0: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, a teraz zaproszenie na środę.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
1: Rządza pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie.
11: I to już prawie południe w Radiu Z. Wracamy do studia wiadomości. Darek Klimczak ma te najnowsze.
12: Wycofywanie wojsk amerykańskich z Europy, były prezydent nie jest zaskoczony. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie śmierci chłopca nad jeziorem Arklickim. W wiadomościach kulturalnych Grażyna Torbicka tłumaczy skan, dlaczego Francja kocha kino.
11: 12.
12: Aleksander Kwaśniewski uważa, że od dawna powinniśmy być przygotowani na redukcję sił amerykańskich w Europie. Były prezydent mówił tak dzisiaj w Radiu Z. Jak wiecie z wiadomości, Amerykanie wspominają także o możliwych ograniczeniach w Polsce. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk teraz z tym tematem w wiadomościach.
13: Tak jest.
12: Karolina, powiedz, jak to, co się dzieje, rozumie Kwaśniewski?
13: No, jako element chaosu i dość sporą niewiadomą, choć patrząc nieco szerzej, były prezydent wskazuje też dość jasno na możliwość realizowania przez USA strategii wycofywania się z Europy. I to jest sprawa, na którą powinniśmy być przygotowani od dawna, mówi w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski.
14: Pierwszą osobą, która mówiła o zmianie amerykańskich priorytetów, był Barack Obama, który mówił, że Amerykanie w swojej doktrynie strategicznej muszą bardziej skupić się na Pacyfiku, a mniej na Atlantyku.
13: I już to, zdaniem byłego prezydenta, była zapowiedź, że więzi transatlantyckie będą słabły i to ma miejsce, a Donald Trump kontynuuje przesuwanie akcentów.
12: W tym tygodniu rozmawiać o przyszłości amerykańskich wojsk lecą do USA nasi wiceministrowie obrony narodowej. Dzisiaj mają być znane wyniki sekcji zwłok 13-latka, który w sobotę zmarł nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Przybliżą one okoliczności śmierci. Na ich podstawie prokurator podejmie decyzję o tym, jakie ostatecznie zarzuty ma usłyszeć 4 zatrzymanych mężczyzn. Pierwsze postawili im prowadzący sprawę policjanci. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi wydarzenia w tej sprawie. Maćku, powiedz, jakie to są zarzuty.
15: Chodzi o doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć Mikołaja. 13-latek został odnaleziony na bagnistych terenach wokół jeziora. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Wcześniej miało dojść do awantury między nim i rówieśnikami, a grupą starszych od nich mężczyzn. Ci są ze sobą spokrewnieni, jeden z nich był pod wpływem alkoholu. Zarzuty prokuratorskie mogą różnić się od tych postawionych przez policję, bo po sekcji zwłok śledczy będą mieć pełniejszy obraz tragedii nad jeziorem. Termin na ich przedstawienie mija o 20.
12: Dzisiaj we wszystkich szkołach w gminie Barciany są psycholodzy, którzy opiekują się uczniami. Pełnomocniczka rządu do spraw równości zeznawała dzisiaj w prokuraturze w sprawie tak zwanej Clochard Combat. To patogala MMA, na której w kwietniu w Lubinie miały się ze sobą bić osoby bezdomne. Jednak już sama zapowiedź tego wydarzenia wstrząsnęła opinią publiczną na tyle, że organizator ją odwołał. Katarzyna Kotula i tak jednak złożyła zawiadomienie do prokuratury, bo jak mówi, same przygotowania mogły nosić znamiona przestępstwa.
16: I nie ma znaczenia, proszę państwa, że ta gala w takiej formule finalnie się nie odbyła, bo widzimy, że te osoby, które zarabiają pieniądze na tego typu treściach, szukają innych możliwości, innych rozwiązań albo innego sposobu na organizowanie takiej gali. Więc dzisiaj jestem tutaj, żeby zeznawać w tej sprawie.
12: Kotula chce, żeby prokuratura sprawdziła, w jaki sposób zawierano umowy z uczestnikami tej Clochard Combat. Iran rozpoczyna polowanie na szpiegów. Tamtejsze służby aresztowały ponad 6,5 tysiąca osób pod zarzutem pracy dla obcych wywiadów i to tylko od momentu wybuchu wojny z USA i Izraelem. Organizacje broniące praw człowieka alarmują, że Iran na wielką skalę wykorzystuje karę śmierci do uciszania opozycji. Według ONZ od ataku USA i Izraela przeprowadzono już co najmniej 32 egzekucje. Już po raz 12 odbędą się w tym roku zawody tancerzy breakdance w Bielawie u podnóża Gór Sowich. Break King Bielawa będzie 6 czerwca. Szykuje się duże widowisko, mówi jego organizator Grzegorz Gniwecki.
17: Przyjadą do nas tancerze z całego świata i będą walczyć o zwycięstwo oraz o kwalifikacje na Outbreak Europe, czyli największy event breakdance'owy na świecie.
12: Wszystkie pokazy będzie można oglądać za darmo. Teraz wiadomości kulturalne zebrane przez Michała Adamiuka. Będzie relacja prosto z Kan.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Festiwal w Cannes na półmetku. Po pierwszym tygodniu sporo już wiemy o tegorocznych filmach. Swoje spostrzeżenia ma specjalna wysłanniczka Radia Z, Grażyna Torbicka.
19: W Cannes obserwuje w tym roku bardzo ciekawe zjawisko. Zdecydowana większość filmów jest w koprodukcji francuskiej, a wielkie nazwiska, takie jak Asghar Farhadi z Iranu, z Węgier Laszlo Nemes, Japończyk Koji Fukada, realizują filmy z aktorkami i aktorami francuskimi. Jeśli dodać do tego, że George Clooney i Jim Jarmusch poprosili i dostali obywatelstwo francuskie, to Francja naprawdę kocha kino.
18: A czy Złota Palma zostanie we Francji, dowiemy się podczas sobotniej gali kończącej festiwal w Cannes. Historia miłości silniejszej niż strach. Opowieść o ludziach pełnych nadziei, że razem mogą zmienić świat. Jest zwiastun filmu Nasza rewolucja o życiu Grażyny i Jacka Kuroniów. W rolach głównych Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, która w rozmowie z Radiem Z tak wspomina pracę na planie.
20: Sceny szczególnie tych narad u nas w domu, gdzie był taki rejwach, mnóstwo ludzi w dymie papierosowym, którego teraz już nikt nie zna i nie pamięta, to rzeczywiście robiło wrażenie. Może ten dym nas tak odurzał, ale tak pomagało się przenieść w tamte czasy.
18: Naszą rewolucję reżyseruje Piotr Domalewski. Data premiery symboliczna. Film o małżeństwie Kuroniów wejdzie do kin 11 listopada.
11: Poniedziałek pod chmurką, ale podobno wszystko zmierza ku dobremu. Dzisiaj w tym momencie 17 stopni w Terespolu i 7 w Zakopanem. Będzie maksymalnie 20, tyle na Mazowszu i na Podkarpaciu, ale większość rejonów z opadami deszczu przelotnymi.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
11: I to już 6 minut po południu, to Radio Z. Za chwilę ostatnia podpowiedź w sprawie naszej zabawy z twarzy Cezarego Pazury. Słuchajcie, zgadujcie i wygrywajcie. Sztabka złota czeka, ma już teraz roztańczona Whitney Houston, gdyby komuś spadło ciśnienie w robocie. Dajcie głośniej.

0: Adam Lambert w Radiu Z i ostatnia podpowiedź. Kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Najważniejsza była dla mnie rodzina. Bardzo duża rodzina. W sumie miałem 11 dzieci. Z 4 żonami.
2: Żona tego nie zrozumie.
1: Jak teraz o tym myślę, to chyba ten melonik świetnie działał na kobiety. Choć na ekranie wyglądałem jak dyktator, to w środku cały czas byłem brzdącem, który onieśmielony przez światła wielkiego miasta dąży do sukcesu niczym poszukiwacze cierpiący na gorączkę złota.
3: Chyba mam 40 stopni gorączki.
4: Tylko 36 i 4.
3: To razem 40.
1: Za wszystkie moje osiągnięcia dostałem Oscara. Gdy za niego dziękowałem, większość ludzi po raz pierwszy usłyszała mój głos.
5: Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu.
1: To powinno wam już dużo podpowiedzieć. Aha, jeszcze jedno. Moją twarz zdobił charakterystyczny, wąziutki wąsik pod nosem. Wiecie już, o kogo chodzi, tylko błagam, nie pomylcie się.
0: Wszystko jasne, prawda? Macie pół godziny na telefon do studia. 321-321-321. Mówcie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura, ale dodajcie też odpowiedź na pytanie, jaka jest najśmieszniejsza historia twojego życia? Sztabka złota czeka. 321-321-321.

0: Kombi przez 2i, kochani, a wy słuchacie Zetki i przypominam, że czekam na wasze odpowiedzi w sprawie zabawy z twarzy Cezarego Pazury. Kim jest dzisiaj? Oto jest pytanie, ale odpowiadając na nie, nie zapomnijcie dodać najśmieszniejszej historii swojego życia, bo sztabka złota czeka. 321. Radio Zet
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Rodrigo, Drop Dead na antenie Zetki, a w internecie ciąg dalszy pożegnaniom nie ma końca. W końcu to Robert Lewandowski zakończył przygodę z FC Barceloną, a tak żegnał go jeden z przyjaciół. Sebastian Karpiel-Wólecka, tak śpiewał koledze, na do widzenia, a Robert nawet zdjął piłkarskie buty i przeszedł się po Morawie Camp Nou. No łezka się wokół kręci, takiego pożegnania od przyjaciół, od kibiców nie można sobie było wymarzyć. Tylko szkoda, że nas tam nie było, prawda?
1: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: Radiu Z. A na zegarach dokładnie 5 minut do 13. I to jest 5 magicznych minut. Dzisiaj przypomnę, w popołudniowym programie do wygrania 350 tysięcy złotych, a po tę kwotę sięgacie SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Dlaczego warto wysłać go teraz? Bo do 13 przez te kilka minut mnożę każdą wiadomość 5350 razy. Do dzieła. Radio Z 7353. Radio Z i
1: już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radio Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radio Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Po reklamie.
0: I to już prawie 13, a to oznacza, że Darek Klimczak ma dla nas najnowsze wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
6: Będzie śledztwo w sprawie wezwań policji do mieszkań pracowników jednej z telewizji. Po 7 godzinach strażacy skończyli poszukiwania na Warcie w Poznaniu. Wielka zmiana w Zabrzu. Jeszcze w tym tygodniu Łukasz Podolski przejmie zespół Górnika.
0: 13.
6: Prokuratura zbada sprawę fałszywych wezwań policji pod adresy pracowników jednej z prawicowych telewizji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Z, akta sprawy wpłynęły już do prokuratury okręgowej w Warszawie. Chodzi o wydarzenia z zeszłego tygodnia. Służby otrzymały wtedy wiele fałszywych alarmów, które mówiły, że pod adresami mieszkań pracowników stacji są dzieci, których życiu grozi niebezpieczeństwo. Informacje zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy na ten temat?
20: Fałszywe alarmy płynęły do policji różnymi kanałami. Sprawcy wysyłali je przez komunikatory, czaty internetowe i wiadomości e-mail. Ustaleniem ich tożsamości zajmuje się teraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ale takie sprawy zajmują czas, mówi Marcin Zagórski z CBZC.
21: Bo są to postępowania, gdzie musimy się zwracać o różnego rodzaju dane teleinformatyczne, często także poza granicę naszego kraju, i to trwa.
20: Sprawą zajmują się też policyjni eksperci z Centralnego Biura Śledczego.
6: W piątek w związku z tą sprawą policja zatrzymała 53-latka. Potem okazało się, że nie jest winny, bo sprawcy włamali się do jego skrzynki mailowej. Rozmowy na wysokim szczeblu o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Do Stanów Zjednoczonych lecą w tym tygodniu wiceministrowie obrony narodowej. Mają rozmawiać o planach zmniejszenia liczby wojskowych zza oceanu w Europie. Reporter Radia Z Daniel Wrzosy ze szczegółami. Danielu, o czym polska strona będzie mówić w Pentagonie?
22: Wiceszef MONU Cezary Tomczyk chce przekazać administracji Donalda Trumpa to, że Polska jest gotowa na zwiększenie liczby amerykańskich wojsk. To wspólne stanowisko rządu i prezydenta Nawrockiego.
23: Dla nas perspektywa obecności wojsk amerykańskich jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Tak było, jest i będzie, i dzisiaj po prostu każdy musi wykonać swoje zadanie.
22: Tomczyk powtórzył jeszcze raz oficjalne stanowisko strony amerykańskiej o tym, że wycofanie części żołnierzy USA z Europy ma nie dotyczyć Polski.
6: O decyzje dotyczące rotacji amerykańskich wojsk w Europie Donalda Trumpa pytają także republikańscy kongresmeni. Koniec poszukiwań trzech osób na Warcie w Poznaniu. Służby nikogo nie znalazły. Sprawę zgłosiła pijana kobieta, która teraz zostanie przesłuchana. O całej dzisiejszej akcji reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
24: Służby przeszukały rzekę na odcinku około 10 kilometrów. Jak przekazał mi Łukasz Paterski z miejskiej policji, kobieta, która zgłosiła sprawę, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Twierdziła jednak, że wcześniej sama weszła do rzeki i namówiła do tego jeszcze 3 inne osoby, które już z wody nie wyszły.
25: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie.
24: Kobieta przebywa teraz w szpitalu. Policja przesłucha ją dopiero wtedy, gdy wytrzeźwieje. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Poszukiwania na Warcie trwały blisko 7 godzin. Mistrz świata przejmuje polski klub piłkarski. Jeszcze w tym tygodniu Łukasz Podolski może podpisać z miastem umowę o kupnie Górnika Zabrze. Za ile i na jakich warunkach dojdzie do przejęcia wielokrotnego mistrza Polski, powie teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
26: Podolski zapłaci niespełna 4 miliony złotych za akcję klubu i przejmie jego długi. Zabrze sprzedaje Górnika, bo po prostu miasta nie stać na utrzymanie drużyny.
27: Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy ani herbu. Nie będzie też mógł przenieść jego siedziby poza nasze miasto.
26: Mówi prezydent Zabrze Kamil Żbikowski. Na sprzedaż akcji muszą zgodzić się jeszcze radni. Nadzwyczajna sesja odbędzie się w środę. Jeśli dadzą zielone światło, dokumenty zatwierdzi Rada Nadzorcza i umowa zostanie podpisana. Zabrze, Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Przejęcie Górnika może być dobrą inwestycją dla Podolskiego. Górnik zdobył w tym sezonie Puchar Polski. Walczy też o wicemistrzostwo kraju.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Dzisiaj najwyższa temperatura na Mazowszu i na Podlasiu 20 stopni, najniższa na Podhalu. Będzie maksymalnie 9, niestety w większości rejonów może pokropić, a suchutko będzie na północnym zachodzie. Tam bez deszczu dzisiaj.
28: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: No to teraz krótka wycieczka na plażę z zespołem Rotary, a za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazurę, do kogo trafi sztabka złota? Też jestem ciekawa. Ewelina Pacyna, cześć ponownie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake w Radio Z. 13:13. Pora na finał naszej zabawy.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radio Z?
0: To pytanie do naszej słuchaczki Joli z Bielska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że ty wiesz, ale było jeszcze jedno pytanie dodatkowe o najśmieszniejszą historię twojego życia. Podzielisz się?
3: Wiesz co, tak, byłam z mężem w poczekalni u dentysty, bo bolał go ząb, a tam strasznie krzyczał pacjent, więc jak wyszła pani dentystka i pyta się go, pan do stomatologa? A on mówi, nie, ja do dentysty, i uciekł po prostu. Wrócił, bo go ból pokonał, ale jednak...
0: No ładnie, ładnie, ale ja też mam obawy czasami przed taką wizytą. No to kim jest dzisiaj nasz Cezary Pazura?
3: Jest to Charlie Chaplin.
0: Sprawdźmy.
2: Gwiazda kina niemego rozpoznana w radiu. Myślałem, że to niemożliwe, a jednak wspólnymi siłami się udało. Dziękuję wam za to bardzo, a dzisiaj wcieliłem się oczywiście w Charlie'ego Chaplina. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
0: No to wszystko wskazuje na to, że wygrałaś sztabkę złota w Radiu Z.
3: Bardzo się cieszę.
0: Oj, myślę, że będzie się działo.
3: Będzie na pewno.
0: Słuchaj, mąż powinien dostać po wizycie naklejkę dzielny pacjent, a ja tobie przyznaję wirtualnie naklejkę dzielnej słuchaczki. Gratuluję, moja droga. Wyściskaj swoich bliskich, no i baw się dobrze.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Ja wszystkim dziękuję za udział w zabawie, za wspólne odgadywanie. Oczywiście kolejna odsłona zabawy już jutro.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Ian Rimes w Radiu Z i 22 minuty po 13. Chwilę temu nasza słuchaczka Jola z Bielska zgarnęła sztabkę złota w zabawie z twarzy Cezarego Pazury, ale to nie jedyne niespodzianki, jakie mam dla Was jeszcze przed 14. Wszystko za chwilę wytłumaczę, ale wcześniej pogramy Teddy Swims z jego potężny wokal na początek. To za moment. Radio Z i już
1: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
4: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
5: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
4: A z kim będziesz kosił?
5: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
2: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
6: Reklamie.
7: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Ale Farben w Radio Z. Mamy maj, wszyscy o tym wiemy, a z tej okazji mamy mnóstwo niespodzianek dla mam. No i oczywiście was, kochani słuchacze, możecie zgłaszać się na radioz.pl do naszej zabawy, opowiadać się, za co kochacie swoją mamę, pokazać nam zdjęcie ze swoją kochaną mamą, a my możemy was nagrodzić wspólnym, wyjątkowym wyjazdem do Term Uniejów. A tam będzie mnóstwo niespodzianek. Kogo wyślemy? Przekonamy się za chwilę. Pierwszy finał. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
7: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
9: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lampada w Radiu Z. Pora na finał.
1: Sponsorem konkursu jest Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.
0: Mamy Maj to nasza zabawa, w której wysyłacie zdjęcia z mamą i piszecie swoje najwspanialsze laurki, tak jak kiedyś w przedszkolu i szkole. Weronika z Warszawy jest tu z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to moja droga, opowiadaj, w czym ta twoja mama jest the best i za co ją tak kochasz?
2: Za miłość, cierpliwość, to, że jesteśmy do siebie podobne, jak dwie krople wody, tak jak widać na tym zdjęciu, co właśnie przesłałam.
0: Prawda.
2: Tak, i można właśnie pomyśleć, że ja jestem w wersji premium, a mama w młodszej odsłonie. Tak, no na pewno też odziedziczyłam nie tylko uśmiech, ale też dobre serce i poczucie humoru.
0: No to słuchaj, mam dla ciebie dobre informacje. Jedziesz z mamą na fantastyczny weekend do Term Uniejów. To będzie relaksujący pobyt w termach. Oczywiście tam są też dodatkowe atrakcje, warsztaty parzenia maczy, zajęcia z malowania rysunków kawą. No mam nadzieję, że mama będzie zadowolona. Brawo! Jak masz na imię, to znaczy jak ma na imię twoja mama?
2: Agnieszka.
0: No to pozdrawiamy mamę Agnieszkę. Mam nadzieję, że będziesz się fantastycznie bawiła z mamą. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dziękuję.
0: Pozdrów
2: bardzo.
0: Mamę od Radia Z. radioz.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu było Mokate, producent cappuccino i 100% matcha powder.

0: Doktor Adam w Radiu Z, za chwilę 14 i wiadomości, zostańcie z Zetką.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
24: Rządzę pieniądze.
23: Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
25: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.
0: I to już prawie 14 na zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Darek Klimczak ponownie.
1: Nawrocki w Rzymie rozmawiał z Meloni, za chwilę relacja naszego wysłannika. Kolejna umowa z Amerykanami. W Dęblinie będą naprawiane silniki Abramsów. Polska coraz mocniej obecna w badaniach kosmosu. Komety pod obserwacją naszych naukowców.
0: 14.
1: Polski prezydent znowu w cztery oczy z włoską premier. Karol Nawrocki spotkał się dzisiaj w Rzymie z Giorgią Meloni po raz drugi w ciągu ostatnich 8 miesięcy. W stolicy Włoch jest także specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Mamy teraz z nim połączenie. Miłoszu, o czym rozmawiali Nawrocki z Meloni?
2: Przede wszystkim o swojej wizji Unii Europejskiej. Zarówno Giorgia Meloni, jak i Karol Nawrocki znani są z tego, że niektóre zasady panujące we wspólnocie im nie odpowiadają i głośno mówią o tym, że Unia Europejska powinna się zmienić. Sporo było też o bezpieczeństwie Europy, współpracy gospodarczej i militarnej, a także kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Meloni wprawdzie ostatnio podpadła Donaldowi Trumpowi, krytykując jego decyzję w sprawie Bliskiego Wschodu, ale wciąż ma wpływ na amerykańskiego przywódcę. Rzym, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Nawrocki dzisiaj jeszcze weźmie udział w obchodach rocznicy zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino. Amerykańskie Abramsy będą serwisowane w Polsce. W wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników tych czołgów. To jedyne takie miejsce w Europie i trzecie na świecie. W podpisaniu umowy wziął dzisiaj udział m.in. Donald Tusk.
3: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
1: Polskie wojsko będzie korzystać z prawie 370 czołgów Abrams. Polacy są na łodziach przechwyconych przez Izrael na Morzu Śródziemnym w rejonie Cypru. Biorą udział w akcji humanitarnej organizowanej dla Strefy Gazy. Ze mną teraz Jan Kiela, który zbiera informacje o tym, co tam się dzieje. Jakie są twoje, Janku, ustalenia?
4: W akcji flotylli uczestniczy dwoje Polaków. Trzyosobową delegację naszego kraju dopełnia Brytyjczyk, na co dzień studiujący we Wrocławiu. Na ten moment nie zostali zatrzymani przez izraelskie wojsko, mówi rzecznik Global Summit Poland Rafał Piotrowski.
5: Wciąż wiemy, że są na łodziach. Mamy z nimi kontakt. Tak. Liczymy, że będziemy mieć go jak najdłużej, liczymy, że wrócą bezpiecznie.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wie o polskich uczestnikach flotylli. Resort zapewnia, że służba konsularna jest w gotowości do udzielenia im pomocy.
1: W całej akcji bierze udział prawie 500 aktywistów na 52 łodziach. Wiozą pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy. We Wrocławiu Ryszard i Tomasz odebrali dzisiaj transkrypcję aktu małżeństwa, który zawarli za granicą. Po wszystkim nie kryli satysfakcji.
17: Na to nam konstytucja pozwala!
26: Brawo! Brawo!
27: Każda obywatelka i obywatelka, każdy obywatel i obywatel, każda obywatelka i obywatel mają równe prawa.
28: Nie każdy musi chcieć mieć ślub konkordatowy, nie każdy lubi ceremonie. Natomiast prawa obywatelskie są ważne. Równość przed urzędami, przed sądami. I to jest istota tego.
1: Ryszard i Tomasz są ze sobą od blisko 50 lat. Ślub wzięli rok temu w Wiedniu. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych jest możliwa po wyroku TSUE z grudnia zeszłego roku. Polacy będą kierować badaniami Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącymi komet wlatujących do Układu Słonecznego. Zajmie się tym Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy będą badać pył, pola magnetyczne i plazmę wokół komety. Wykorzystają do tego statek Comet Interceptor oraz dwie sondy. Kolejne wiadomości Radia Z o 15. Przyniosą je Idalia Tomczak i Rafał Piech.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Najcieplej dzisiaj w Terespolu, 20 stopni, a najniższa temperatura w Zakopanem, tylko 8. No trochę tych deszczowych chmur jeszcze. A jakoś dam radę w końcu razem lepiej. Kasia Robert, dzień dobry, prawda? Prawdę
29: dzień
0: mówię?
29: Dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście, że tak.
30: Oczywiście,
29: zatem,
30: że tak.
29: Jak będziemy długo czekać na słońce, to będzie nam lepiej smakować.
0: Oto to.
30: Czekałem, chciałem powiedzieć, że czekałem na to, czy ktoś z was powie, że odczuwalna jest o wiele niższa. Jeśli nie, to ja to powiem. Odczuwalna jest niższa.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: To jeden z tych kawałków, których się nigdy nie znudzą. Przecudowny klasyk Genesis, Jesus Knows Me w Radio Z. Kwadrans po 14. I jak dobrze, że już jest poniedziałek. I to tak, ja wiem, zgadzam, że to jest kontrowersyjne, nie? Pogodowo weekend dał nam tak w kość, że nic, tylko iść do pracy i trochę odpocząć.
1: Ja w ogóle piękne. Po tym weekendzie mam taką petycję, żeby to słońce jednak wróciło, bo mam wrażenie, że moja talia naprawdę nie da rady z kolejnym w tym roku listopadem. A. Nic nie robię, tylko jem i jem i jem i tak ciągle.
0: Mam dokładnie to samo. A co masz na obiad?
1: A nie zgadniesz. Ziemniaki.
0: Ziemniaczki są? O, brawo. Super.
1: Ale tych na pewno nie zabraknie. Ba, jest ich tak dużo, że tematem ziemniaków zajął się już rząd i już za chwilę o tym więcej opowiem. A teraz trochę słońca z głośników Camila Cabello w Radiu Z i Havana.
0: Tam ziemniaków nie znają.

0: O, Kaza, w Radiu Z i czas w pracy przyspiesza. Mamy już 22 minuty po godzinie 14, a my do tego ziemniaka wracamy. Bo ja mam wrażenie, że jak już rząd bierze się za ziemniaki, to znaczy, że naprawdę coś jest na rzeczy. Otóż wniosek jest taki, że mamy za dużo ziemniaków w Polsce. No i to o dobre 1 000 000 ton za dużo.
1: Tak, ja o tym słyszałem, że rzeczywiście mamy ich za dużo i chciałem oficjalnie poinformować, że ja sam wszystkiego nie wcisnę.
0: No weź.
1: Dlatego, i to mnie cieszy akurat, że będzie dużo więcej akcji promujących, no ten nasz warzywny cud natury.
0: Ale ja mam wrażenie, że ta cała sprawa z ziemniakiem to jest wina naszych babci, bo one przecież całe życie nam mówiły, że ziemniaczki można zostawić i o proszę takie efekty. Aha.
1: A poza tym jak ziemniaków jest za dużo, to się kopytka zrobi i tyle, co my się będziemy przejmować.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
6: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
8: Żądza pieniądza.
7: Żądza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 350 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Żądza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.

0: wyczuwamy kolejny wielki talent. Boom. Boom. Sienna Spyro, Material Lover w Radiu Z. Nie mają tego boom, ale ja tam do nich pojadę i
1: zapukam. Trzeba zrobić, dokładnie. Tak, tak.
0: Stare przysłowie mówi, że bez pracy nie ma kokosów. W innym kraju tak mówią, wiem o tym. Ale u nas, żeby zarobić, wcale nie trzeba się narobić. Bożena z Poznania, co zrobiła, żeby zgarnąć dużą kasę?
2: Wysłałam dzisiaj jednego SMS-a i... jest efekt rewelacyjny.
1: Tym bardziej, że dzisiaj, i to już po godzinie 15, do kogoś z was zadzwoni telefon o wartości 350 tysięcy złotych. I jak tak jeszcze nie wiecie, jeszcze się zastanawiacie, wysłać, nie wysłać, to posłuchajcie naszego słuchacza Adama, który wygrał 22 tysiące. Adam, to co powiesz tym, którzy jeszcze się wahają?
3: O, to niech się nie zastanawiają, tylko nie wysyłają SMS-a, bo warto.
0: No to jest właśnie krótki przepis, tak jest. Trzeba wysłać SMS i już i gracie. Tym bardziej, że od teraz każdy jeden SMS to 10 350 szans na finał, na 350 tysięcy. Ten bonus trwa tylko do 15, a po 15 to od razu dzwonimy z wielką kasą. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
5: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiero sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
22: Jak tak, to Allegro.
23: A cappuccino też za 7?
24: Też.
23: A flat white?
24: Też.
23: A...
24: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kawałek o tych, którzy nie chcieli wejść do gry w żądze pieniądza. Ja mówię, nie rozumiem, no jak można? To jest ostatni moment, żeby dzisiaj wejść do gry, bo po 15 dzwonimy w sprawie 350 tysięcy złotych.
1: I ostatni bonus, taki ładny, taki naprawdę konkretny, bo jeszcze przez chwilę jeden SMS daje wam 10 350 szans na finał na 350 tysięcy złotych. Naprawdę żal nie skorzystać. SMS o treści Radio Z ślemy pod 7353.
2: Radio Z i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
3: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
19: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Po reklamie.
0: 18 dzień maja, to poniedziałek, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z, a te mają dla nas i Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ważny dowód na silny sojusz z USA. Czołgi Abrams będą serwisowane w Dęblinie.
23: W urzędach stanu cywilnego kolejne akty małżeństwa par jednopłciowych.
1: Kroplówki i kajdanki. Straż Miejska będzie pilnować porządku w szpitalu w Radomiu.
0: Piętnasta.
1: Pierwsze w Europie centrum serwisowe dla amerykańskich czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. Tych maszyn używają nasze wojska pancerne. Umowa ma pokazać, że relacje z USA to nie tylko słowa, ale też inwestycje.
23: Jak zapewniają premier i szef MON, Polska to żelazny sojusznik Stanów Zjednoczonych i nie ma mowy o zmniejszeniu u nas liczby amerykańskich wojsk. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
24: Polska będzie domagać się pełnej informacji na temat przegrupowania amerykańskich wojsk w Europie. Doniesienia mówią o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA w naszym kraju, ale to, jak twierdzi premier, nie rzutuje na naszych relacjach z Amerykanami.
25: Te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
24: Temat obecności amerykańskich wojsk w Europie pojawi się w najbliższych dniach w rozmowach między Polską a USA.
1: Do Waszyngtonu wybierają się w tym tygodniu wiceministrowie obrony narodowej.
23: A ten temat wróci o 18.02. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie Jacek Ozdoba. Doba Europoseł PiS.
1: 14 par gejów i lesbijek w Krakowie złożyło wnioski o transkrypcję zawartych za granicą aktów małżeństwa. Procedura polega na przepisaniu takiego aktu do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego.
23: Wcześniej urzędy odmawiały, ale sytuacja zmieniła się po marcowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten nakazał transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Ze szczegółami z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
26: Pierwsze transkrypcje planowane są jeszcze w tym tygodniu, chociaż w elektronicznych formularzach nadal są rubryki kobieta i mężczyzna, mówi Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta do spraw polityki równościowej.
27: Czyli na przykład jakaś kobieta w rubrykę mężczyzna musi wpisać swoje nazwisko i jeśli pary się na to godzą, no to już w tym tygodniu będą ich akty transkrybowane.
26: W ubiegłym tygodniu minister cyfryzacji podpisał rozporządzenie zmieniające wzory aktów małżeństwa, ale ich wdrożenie zależy już od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Transkrypcja aktu małżeństwa ma uprościć procedury, takie jak zmiana nazwiska czy wymiana dokumentów, a także dostęp do informacji medycznych.
23: Ropa wciąż drożeje na światowych giełdach. Stany Zjednoczone i Iran nadal nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Globalne podwyżki zobaczymy na naszych stacjach, ale wzrosty nie będą dynamiczne, mówi Radio Z Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
28: Jeżeli za tym nie pójdą jakieś konkretne działania, to później jest szansa, że trochę nam się to wytłumi i także w cenach ta zmiana zwyżkowa nie będzie aż tak drastyczna. Natomiast na razie jednoznacznie przekłada się to na perspektywę zwyżkową dla ropy i dla paliw gotowych. Jeśli chodzi o rynek polski, tutaj spodziewamy się na razie jednak nie aż tak dynamicznych zmian, nie tak gwałtownych.
23: Jutro benzyna 95 będzie o 5 groszy droższa niż dzisiaj. Olej napędowy zdrożeje o 3 grosze.
1: Posterunek Straży Miejskiej otworzy się w szpitalu. Jedna z lecznic w Radomiu będzie miała nie tylko gabinety lekarskie, sale zabiegowe i sale chorych.
23: Na szpitalnym oddziale ratunkowym przez całą dobę nad bezpieczeństwem czuwać będzie strażnik miejski.
1: Marcin Friedrich odwiedził placówkę w Radomiu. Marcinie, jakie zadania będzie miał mundurowy właśnie w tym miejscu?
29: Ma przede wszystkim chronić pacjentów, personel i szpitalny sprzęt. Radom nie ma izby wytrzeźwieni, pijani, często agresywni pacjenci trafiają właśnie na tutejszy SOR, mówi mi rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak. W zeszłym roku trafiło tu 36 tysięcy pacjentów. Wielu było pod wpływem alkoholu.
30: U ponad 2600 osób ten poziom był zbadany. U blisko 2000 się on potwierdził. Rekordzista ponad 6 promili.
29: Właśnie niedawno jeden z takich pacjentów zniszczył szpitalny sprzęt, a SOR jest tu nowy. Ciągle jeszcze trwają ostatnie prace wykończeniowe. Z Radomia Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Władze miasta liczą, że obecność strażnika sprawi, że na SOR-ze zrobi się bezpieczniej.
1: W Radio Z czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Masło za 99 groszy pod lupą UOKiK. Jest zawiadomienie na Biedronkę i Lidla. Portal dla handlu.pl informuje, że Społem podejrzewa stosowanie nieuczciwych praktyk przy sprzedaży masła przez największe sieci. Chodzi o promocje, które mogą oznaczać handel poniżej kosztów i zaburzać zasady uczciwej konkurencji. Chiński drób może zalać Europę. Polscy producenci mają się czego obawiać, donosi Puls Biznesu. Jesteśmy największym producentem drobiu w Unii, ale kłopoty dotyczą całego europejskiego rynku, który może nie udźwignąć unikną fali taniego mięsa. Małe miejscowości, wielkie długi, mieszkańcy wsi i miasteczek mają prawie 30% zaległości finansowych wszystkich konsumentów. To w sumie 12 miliardów złotych, pokazują dane KRD. Najwięcej do spłacenia mają osoby w wieku 46-55 lat, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
3: Wystarczy, że ktoś z domowników traci pracę lub zaczyna nieregularnie dostawać wypłatę, a pojawiają się problemy.
1: Dochód mieszkańców największych miast jest o ponad 1/3 wyższy niż tych, którzy mieszkają w miasteczkach i na wsiach.
31: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Wszyscy cały czas szukamy słońca. Co prawda tej nocy jeszcze pojawią się miejsca, gdzie termometry pokażą zaledwie 3 stopnie, ale już jutro cieplej, nawet 20 stopni. Padać będzie w zasadzie wyłącznie na Warmii, Mazurach czy Kujawach, a tak no to przy 20. Po takich opadach to co? To chyba można się opalać, nie?
0: Nawet trzeba.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Radio Z.
1: A ja chciałem powiedzieć, że się stęskniłem za rozdawaniem pieniędzy
2: Proszę.
1: Tą taką radością spontaniczną, więc za chwileczkę przekonamy się, czy rzeczywiście dzisiaj też się to uda. Numer telefonu jest wylosowany, dzwonimy, no i czekamy na to, żeby ta osoba z drugiej strony szybciutko odebrała, żeby zgłosiła się do nas, powiedziała halo, halo, halo, a kto tam, a kogo witam, a kogo goszczę.
2: Ale to widzisz, jak już... przez te kilka dni, kiedy cię nie było, zdążyłeś się stęsknić, to może dzisiaj uda się jakąś taką wielką kwotę rozdać. 350 tysięcy czeka, myślisz, że to jest ten dzień?
1: Innego scenariusza nie biorę pod uwagę.
2: To jesteśmy
1: halo?
2: Umówieni.
1: Halo, dzień dobry, halo? To rządza pieniądza w Radiu Z. Kasia Wilki, Robert Karpowicz, kłaniamy się.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
2: Cześć, tu Radio Z, powtórzę jeszcze raz, bo chyba nie dowierzasz, co?
3: No nie dowierzam.
2: A jak masz na imię? Jak masz na imię?
3: Stanisław.

0: Holandii.
1: Dobra. Ale też ładnie.
2: Staszku, powiedz mi, czy możesz na chwilę przerwać swoją pracę i zagrać z nami o dużą kasę?
3: Tak, mogę przerwać.
2: Bardzo nas to cieszy, to w takim razie zaczynamy od tego, co przed tobą. A właściwie przed nami. Przed nami jest czerwony portfel, który po otwarciu pokazuje jasno, że w środku jest 10 tysięcy złotych dla ciebie.
3: Tak.
2: Tak,
1: tak. No dobrze, ale to jest taka umiarkowana radość, więc może bardziej ucieszy cię dzisiaj to, co czeka w walizkach. 350 tysięcy złotych to jest nasza nagroda główna, a w walizce, jeżeli na nią się zdecydujesz, może być też 30 tysięcy, 13 tysięcy, no albo mniej niż w czerwonym portfelu. 5 tysięcy.
3: No to trochę walizka.
2: Chyba chcesz zagrać, tak? Mimo wszystko. Nawet jeśli byś trafił na 5 tysięcy, to nic?
3: Tak, nie szkodzi. Może być.
2: Staszku, to zrobimy inaczej. Wiesz co, to tak, żebyś się zastanowił. Nie 10, a 13 tysięcy złotych.
3: A proszę walizkę.
2: Proszę.
1: Konkret
2: bardzo.
1: Konkret facet, bardzo proszę.
2: Pan sobie życzy, pan ma. No to co, to w takim razie przed tobą napis Radio Z. Wybierz proszę jedną literę z tego napisu.
3: Z.
1: Z to jest twoja litera, a pod nią mamy 10 walizek. No i teraz kolejna trudna decyzja. Wybierz jedną z nich.
3: Od 1 do 10, tak?
1: Zgadza się.
3: To 6, poproszę.
1: Szósteczka. No dobra, to co, jesteś gotowy na to, żeby ją otworzyć?
3: Tak, bardzo proszę.
1: Otwierajmy.
4: Masz 5000 złotych.
2: No było takie ryzyko, ale trzeba pomyśleć o jednej rzeczy. Kilka minut temu tych 5000 złotych jednak w kieszeni nie miałeś, a teraz już masz.
3: Tak jest, już mam.
1: I jeszcze była wielka przyjemność z gry i zaspokojenie ciekawości, co tam w tych walizkach czeka. Staszek, ściskamy cię mocno, gratulujemy. 5000 złotych leci tym razem do Holandii.
3: Dziękuję.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego, pięknego dnia ci życzymy. Szybkie 5000 złotych. Lubimy w taki sposób rozdawać kasę. Chcielibyśmy więcej.
1: Tak, bo może ten poniedziałek to był taki dzień na rozgrzewkę, prawda? Pierwszy dzień tego dnia. No to co, dokładamy, ale tak solidnie, że warto złapać się krzeseł albo jeszcze lepiej telefonów. Od teraz w grze 500 000 złotych.
2: No to jest solidne dorzucenie do pieca, bo było 350 tysięcy, jest 500 000. Od tej chwili gramy właśnie o taką kasę. Wiecie doskonale, co zrobić, jak wejść do gry. Wystarczy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 i już jesteście w grze.
5: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Bo w Media Expert.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: podwyżkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
6: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
5: A z kim będziesz kosił?
6: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
7: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
8: Bo w Media Expert
9: po reklamie.
10: Mamy poniedziałek, 18 dzień maja, na zegarach już 15.30, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
11: Wiceszefowie MON lecą do USA walczyć o amerykańskie wojsko. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski wiozą deklarację premiera, że Warszawa jest gotowa przyjąć więcej amerykańskich żołnierzy.
12: Czekają ich rozmowy m.in. w Pentagonie. To w reakcji na doniesienia o anulowaniu planowanego rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do naszego kraju.
11: Jej stan jest poważny, ale stabilny. Chodzi o 53-letnią Polkę, która została ranna po tym, jak w Modenie na północy Włoch rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów.
12: W szpitalach nadal przebywa 5 osób. Sprawca jest w areszcie. To 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Nadal nieznane są motywy jego działania.
11: Na Wyspach Brytyjskich wraca debata o Brexicie. Wszystko dlatego, że Wes Streeting, jeden z kandydatów do zastąpienia premiera Keira Starmera, poparł powrót kraju do Unii Europejskiej. Nazwał Brexit katastrofalnym błędem.
12: Wywołało to polityczną burzę i oburzenie eurosceptyków. W ostatnich latach posłowie Partii Pracy unikali podobnych deklaracji, by nie zrazić do siebie części elektoratu.
11: Rosyjskie drony zaatakowały 3 statki handlowe, w tym jeden chiński. Wszystko działo się o poranku na wodach terytorialnych Ukrainy w pobliżu Odessy.
12: Prezydent Wołodymyr Zełenski potępił atak, podkreślając, że Rosjanie doskonale wiedzieli, do kogo należą cele. Załogom statków nic się nie stało.
11: W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: 5-kilometrowy korek na ekspresowej szóstce na Pomorzu. Zablokowany pas w kierunku Łodzi za węzłem Gdańsk Południe. Zderzyły się tam 3 osobówki. Duży ruch na A4 przed Wrocławiem, jadąc od strony Katowic. Utkniecie w 8-kilometrowym korku przed węzłem Bielany Wrocławskie. Na drodze krajowej 48 na Mazowszu służby gaszą płonące auto dostawcze. Uważajcie we wsi Kiwów. To odcinek Białobrzegi Tomaszów Mazowiecki. Jest tam wahadło, w obie strony tworzą się korki. Kilometrowe korki w obie strony i wahadło także na krajowej 94 na Podkarpaciu w Latoszynie. Między Pilznem a Dębicą zderzyły się 2 osobówki. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej drodze są utrudnienia.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Taka pogoda w kratkę dzisiaj w wielu miejscach, choć na przykład na Dolnym Śląsku czy Ziemi Lubuskiej jest zdecydowanie więcej przejaśnień, ale za to Wielkopolska, Łódzkie, Śląskie, Mazowieckie, oj, tutaj leje i lać będzie także w nocy. Temperatura nie spadnie jakoś wyraźnie, ale 4-5 stopni zobaczymy w nocy. Jutro do 21 najcieplej ma być na zachodzie.
10: A już teraz Annie Golding w Radiu Z. Love Me Like You Do. Och, jak pięknie gramy.

0: Mrozu i jego nowy numer Nie ma miejsca jak dom. O tej porze najlepiej to się śpiewa, prawda? Bo to dom gdzieś widać, tam na horyzoncie.
1: Za 19-16, jeśli myślimy o tych, którzy pracują do 17, no nie ma, dobra, to nie ma takiego miejsca jak dom, już niedługo.
0: Ale moment, dwie kawy i jakoś zleci. O, ale zanim kawa, to jeszcze u nas takie wiadomości z Japonii, bo pewnie już to znacie, może u was jeżdżą po podłodze, były już roboodkurzacze.
1: Tak.
0: Niektórzy mają to szczęście i cieszą się też robokosiarkami.
1: To jest fajne.
0: A tak, a teraz Japończycy mają dla nas kolejny wynalazek. Robowilki tym razem. I te robowilki mają za zadanie odstraszać niedźwiedzie, których w Japonii jest coraz więcej niż w Polsce.
1: No i trzeba przyznać, że oni się mocno postarali, bo my oglądaliśmy z Kasią zdjęcia i no, roboty wyglądają naprawdę przerażająco.
0: Oj tak.
1: One są to jak bestie z koszmaru. Tam wilcze łby, takie otwarte pyski, błyskające czerwone ślepia, mają głośniki i panele słoneczne jako źródło energii. No samowystarczalne po prostu.
0: No wszystko brzmi dobrze, a jeśli do tego wzorowali się na Marszu Wilków z Akademii Pana Kleksa, to sukces murowany.
1: O nie. Ja miałem 8 lat i do dzisiaj się boję. Japończycy, nie zepsujcie tego.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
11: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
15: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Po reklamie.
18: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Me.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
9: Co ty powiesz?
8: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
9: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
10: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie byłaby z siebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
22: Po reklamie.
23: Poniedziałek, 18 dzień maja, dochodzi godzina 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech.
24: Wiadomo, którędy Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Posłuchajcie najnowszych ustaleń.
25: Śledczy wyjaśniają tajemniczą śmierć 13-latka na Mazurach.
24: O redukcji amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ma mowy. Nasz reporter rozmawiał z szefem MON.
23: 16.
24: Znana jest trasa ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak ustalił portal radioz.pl, 9 maja były minister sprawiedliwości wraz z synem wyleciał z Mediolanu do USA.
25: Trzy dni później do polityka dołączyła jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro. Szczegóły zna Krzysztof Grzędzielski.
0: Dzień dobry.
25: Dlaczego Ziobro zdecydował się na podróż najpierw do Włoch?
0: No bo Węgry nie mają bezpośredniego połączenia lotniczego ze Stanami Zjednoczonymi, więc do Mediolanu Ziobro mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do strefy Schengen, więc nie ma kontroli granicznej. Ewentualnie mógł skorzystać z prywatnego lotu z Budapesztu do Mediolanu. Po prawie 8 godzinach lotu jego samolot wylądował na lotnisku Newark Liberty w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden z internautów zrobił mu słynne zdjęcie. Nadal jednak nie wiadomo, jaka wiza umożliwiła politykowi wjazd do Stanów Zjednoczonych.
24: W czasie podróży Zbigniew Ziobro prawdopodobnie posługiwał się paszportem genewskim, który otrzymał po tym, jak węgierski rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu politycznego.
25: Szczegóły przeczytacie na radioz.pl.
24: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
25: Na bagnach odnaleziono tam 13-latka, którego mimo reanimacji nie udało się uratować. Wcześniej miało dojść do awantury między chłopcem i jego rówieśnikami, a zatrzymanymi mężczyznami.
24: Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dzisiaj zleciła sekcję zwłok 13-latka. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi tę sprawę. Maćku, co do tej pory ustalili śledczy?
1: Wiadomo, że Mikołaj znalazł się na bagnach, bo uciekał. Nadal nie wiadomo, dlaczego mężczyźni go gonili. Dla ustaleń śledczych kluczowe jest to, czy przed ucieczką 13-latek mógł zostać przez nich dotkliwie pobity, co przyczyniłoby się do jego śmierci. Taki wstępny zarzut postawili zatrzymanym policjanci, ale ostatecznie to prokurator zdecyduje dziś o zakresie ich odpowiedzialności i kluczowe są w tej sprawie właśnie wyniki sekcji zwłok. W gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach dziś od rana z uczniami pracowali psychologowie.
25: Zatrzymani mężczyźni mają od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany.
24: Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma mowy o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce. Jutro w tej sprawie ruszają rozmowy z najważniejszymi amerykańskimi dowódcami.
25: W Dęblinie, gdzie podpisano dziś umowę na serwisowanie czołgów Abrams, jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michał, pytałeś ministra obrony o wojska amerykańskie. Mówił ci, że to tylko wstrzymanie ich rotacji. Co to konkretnie znaczy?
2: To oznacza według szefa MONU, że ta brygada, która miała przyjechać teraz do Polski z USA, może być zastąpiona brygadą z Niemiec.
3: W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich.
2: Minister obrony podkreśla, że mamy do czynienia z reorganizacją wojsk USA w Europie. W przypadku Polski nie oznacza to ich redukcji. Dęblin, Michał Dzieliński, Radio Z.
24: W środę minister obrony spotka się z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
25: A jutro szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem.
24: Więcej o tej sprawie w Radiu Z o 18.02. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
25: Aleksander Kwaśniewski o transkrypcji małżeństw osób tej samej płci i zgodności z konstytucją. Były prezydent w Radiu Z mówi, że to dwa stany prawne, więc sprzeczności z ustawą zasadniczą nie ma.
24: Jak tłumaczy, transkrypcja nie dotyczy zawierania jednopłciowych małżeństw w Polsce, tylko uznania tych zawartych za granicą.
4: Jeżeli ktoś żyje w związku, który jest uznawany za małżeństwo w Niemczech czy w Hiszpanii, to nie może być uznawany za niemałżeństwo w Polsce. No choćby w sytuacji takiej skrajnej, że ktoś się znajduje w szpitalu, czy ktoś umiera, jest kwestia spadkowa i tak dalej, i tak dalej.
25: Aleksander Kwaśniewski wyjaśnia, że konstytucja była pisana w czasie, gdy nie toczyła się żadna rozmowa o związkach jednopłciowych w Polsce.
24: Międzynarodowy Zespół Architektów przebuduje Louvre. Zajmie się tym firma architektoniczna działająca we Francji oraz pracownia z Nowego Jorku założona przez Niemkę.
25: Ma powstać nowa przestrzeń dla Mony Lizy oraz nowe wejście do muzeum. Przedstawiciele Louvre podkreślili, że projekt tworzy eleganckie połączenie między miastem, pałacem a muzeum.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Wszyscy tęsknimy za słońcem i na szczęście ono jutro się pojawi. Co prawda jeszcze będzie się z nami bawiło w chowanego. Będzie się pojawiało, na chwilę znikało. Deszcz może się też pojawić na zachodzie kraju głównie, ale też na Warmii i Mazurach. Tam też będzie można obserwować błyskawice na niebie, więc tak naprawdę we wtorek do wyboru, do koloru.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: James Blunt i Beside You w Radiu Z, 10 minut po godzinie 16, a jak my się o tym Bobie rozgadaliśmy, prawda?
1: Trochę tak. Ja się przyznałem poza anteną do tego, że jestem bobofilem. Ja jestem po prostu absolutnie wyznawcą Bobu. Uwielbiam, kocham i szanuję.
0: No dobrze, to po prostu jak będę widziała Bob w sklepie, to będę czule myślała o tobie, bo ja akurat do fanek nie należę.
1: Tylko zwrócę ci jedną uwagę, bo to tak naprawdę idę za głosem ekspertów. Jakiego Bobu nie kupować?
0: Tak.
1: Jak zobaczycie wilgoć w foliowym woreczku, to takiego Bobu lepiej nie brać. No to może świadczyć o tym, że Bob był przechowywany w zbyt ciepłym miejscu na przykład.
0: Nie, no to spokojnie. W maju, w tym roku, to nam naprawdę nie grozi.
1: Okej, dobra.
0: Mamy połowę roku, dalej można trzymać jedzenie na balkonie. No co wam powiem, jest dobrze. Radio Z i
1: już. Jesteśmy uratowani. Jak to dobrze wiedzieć. She's so high, Kurt Nielsen w Radio Z.

0: ale Karpiu, że to takie wysokie dźwięki potrafisz z siebie wydawać, to ja nie wiedziałam. Ty prawie jak Roxy tam śpiewałeś.
1: To wiesz co, prawie. To Roxy prawie jak ja. Bym wszedł w tym bardziej kierunku.
0: Na szeroką wodę w Radiu Z, 17 minut po godzinie 16. Nie wiem jak u was w tej drugiej połowie maja, no ale u mnie to jeszcze grzeją.
1: Nie jest źle. Absolutnie nie jest źle. Nie, wczoraj porąbałem 2 metry drewna, bo to miało być na zimę, ale czerwiec idzie, nigdy nie wiadomo. Nie jest źle.
0: Spokojnie, spokojnie. Mam dobre wieści, bo czytam właśnie, że do Polski płynie fala gorącego powietrza. Wow.
1: I co ta fala u nas będzie robić? Przepraszam.
0: No, ta fala to nam daje szansę na pierwszy w tym roku upał i to, jak zapowiadają, w więcej niż jednym regionie.
1: Ale to wiecie, co to znaczy?
0: Że będzie można wynieść pranie na balkon, nie?
1: Pod warunkiem, że wcześniej schowacie z balkonu garnki z obiadem, żeby było miejsce.

0: Cudowna Lady Gaga w Radiu Z, 26 minut po 16. Dostajemy od was sygnały o utrudnieniach na drogach w wielu miejscach. No też widać, że północ kraju dzisiaj tak trochę pod znakiem wypadków. Uważajcie tam na siebie.
1: Tak, ale utrudnienia również w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. No cóż, po prostu korki nas łączą. W Radiu Z ostrzegamy was przed tymi największymi i to już za chwilę.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Przyjazd wstrzymany. Polityczna kłótnia o obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sprzątanie po Orbanie. Premier Węgier odkrywa kolejne nieprawidłowości poprzednika. Pobity nastolatek na Mazurach. Nowe szczegóły tragedii.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.
18: Na zegarach już 16.30, pora na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Indalia Tomczak i Rafał Piech, zapraszamy.
19: W Tatrach nadal zima na całego i nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach pada śnieg, a ratownicy TOPR ogłosili lawinową dwójkę. Na Kasprowym leży ponad 30 cm białego puchu.
20: A w Dolinie Pięciu Stawów pół metra. Z kolei niżej turystom przeszkadza gęsta mgła, deszcz, błoto, a miejscami także wezbrane potoki.
19: Tragedia na Malediwach. Służbom udało się zlokalizować ciała czterech włoskich nurków w głębokiej podwodnej jaskini. Ich wydobycie na powierzchnię potrwa kilka dni.
20: Turyści zaginęli w ubiegły czwartek. Tego samego dnia znaleziono ciało piątego nurka. Z kolei podczas akcji ratunkowej zginął też jeden z ratowników.
19: Prezydent Węgier odrzucił apele premiera Petera Madziara, by zrezygnował z urzędu. Tamás Szulyok w opublikowanym wywiadzie stwierdził, że nie ma podstaw, aby podał się do dymisji.
20: Jego kadencja kończy się za niespełna 3 lata. Madziar wielokrotnie zapowiadał, że jeśli prezydent nie zrezygnuje sam, zostanie usunięty z urzędu. Nazwał go też marionetką Orbana.
19: Dziedziniec pałacu w Wilanowie znowu otwarty i darmowy. Od najbliższej soboty turyści i mieszkańcy Warszawy ponownie wejdą tam bez opłat przez główną bramę.
20: To pierwsza decyzja nowego szefa muzeum, który zastąpił odwołanego dyrektora. Poprzednik stracił stanowisko po fali krytyki na zorganizowaną na dziedzińcu głośną imprezę techno.
19: W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
19: Nadal duże kłopoty czekają kierowców jadących od Katowic w stronę Wrocławia, a konkretnie przed węzłem Bielany Wrocławskie, o czym dajecie nam znać na czerwony telefon.
22: W stronę Wrocławia jest korek jakieś 10 km.
19: Prawie 5 km ma z kolei korek na trasie Słucharskiego w Gdańsku. Stoicie w kierunku ekspresowej 7, powodem prace drogowe. Zablokowany pas na ekspresowej 5 w Kujawsko-Pomorskiem we wsi Cotoń na trasie ze Żnina do Gniezna. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Tu utrudnienia mogą potrwać do 18. Utrudnienia i wahadło na Krajowej 12. W Wielkopolsce po zderzeniu dwóch tirów i osobówki, to we wsi Krzemieniewo między Gostyniem a Lesznem. A jeżeli wy widzicie korki lub inne utrudnienia, dajcie nam znać pod 321-321-100.
21: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
17: Sponsorem programu był CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Co prawda jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że idzie do nas fala upałów, ale to jeszcze nie jutro, bo jutro od 14 stopni w Trójmieście, podobnie będzie na Podhalu, to maksymalnie 21, tyle możemy zobaczyć w Zielonej Górze, 20 będzie na przykład w Białymstoku, w ogóle ta ściana wschodnia będzie z przejaśnieniami i z cieplejszą, wyższą temperaturą.
23: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: 27 minut do godziny 16. No wszyscy w weekend żegnali Roberta Lewandowskiego, kiedy on ostatni raz stał na tym stadionie w Barcelonie. On płakał, Ania płakała. Przyznam wam się, że ja też się wzruszyłam.
24: Nie, ładnie go pożegnali. To trzeba przyznać, że naprawdę te teksty, że jest legendą, że na zawsze wpisuje się w historię Barcelony. Super, piękne. Ale nasz dziennikarz sportowy dotarł do informacji, co dalej z Robertem Lewandowskim. Znamy jego przyszłość w kadrze. O tym więcej za chwilę w Radiu Z. Bądźcie z nami.

0: U nich już stygnie, u nas się jeszcze nie zaczęło. To Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z, 17 minut do godziny 17. Wczoraj Robert Lewandowski po 4 latach pożegnał się z FC Barceloną. Stadion opuścił dopiero 8 minut po północy. Czytałam, że on chciał się pożegnać ze wszystkimi pracownikami stadionu i po prostu trudno mu było ostatni raz stamtąd wyjść.
1: No, nie dziwimy się, ale jak to z tym lewym w kadrze? Zostanie jeszcze w studiu Krzysztof Wilanowski?
2: Wygląda na to, że dwa takie poważne rozstania to jednak za dużo. Jak donosi nasz redakcyjny kolega Mateusz Ligenza, kibice kadry mogą spać spokojnie. Lewy jeszcze trochę pogra z orzełkiem na piersi. Plan zakłada, że nasz super snajper pomoże biało-czerwonym w kwalifikacjach do najbliższych Mistrzostw Europy. Te za 2 lata odbędą się w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Lewy ma nadzieję, tak jak my, że Polska tam zagra, a on wielkim turniejem zamknie swoją reprezentacyjną historię.
1: Oby, dzięki wielkie. I pomyśleć o tym, że Lewy po raz ostatni w karierze będzie walczył o awans. Potem jeszcze baraże. I później te 3 mecze w grupie. Otwarcia o wszystko i o honor.
0: Aż się łezka wokół kręci, naprawdę.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
7: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
7: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
9: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Andrea Bocelli. Niezrównany artysta, ikona światowej sceny. 30-lecie płyty Romanza. Wyjątkowe koncerty. 14 sierpnia, Gdańsk. 16 sierpnia, Warszawa. Bilety na biletserwis.pl. Na spektakularne występy Andrei Bocellego zaprasza agencja Prestige MJM.
4: Po reklamie.
11: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
1: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
0: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
14: Expert taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
17: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
18: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: 18 maja to poniedziałek, dochodzi 17. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
21: Zatrzymano jednego z Polaków płynących we flotylli pomocowej do Strefy Gazy.
22: Zmiany w kasowaniu punktów karnych od czerwca. Nowe zasady.
21: Półwysep Arabski albo Stany Zjednoczone. Sprawdzamy, dokąd idzie lewy.
20: Siedemnasta.
21: Izraelskie wojsko weszło na pokłady statków flotylli Sumut, która zmierzała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród członków załogi są Polacy, a zatrzymany miał zostać jeden z nich.
22: Rzecznik polskiego MSZ informuje o gotowości resortu do udzielania wsparcia naszym rodakom.
21: Najnowsze wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
22: Tak jest.
21: Krzysztof, ile łodzi zostało już przechwyconych?
22: Na razie 17 z 52, na których płynęło kilkuset uczestników. W czasie ich rejsu izraelskie łodzie motorowe podpłynęły do jednostek flotylli, a żołnierze weszli na pokład statków. Uczestnicy wyprawy wszczęli alarm. Członkowie flotylii są obecnie przetrzymywani na łodziach, a jak podkreśla Rafał Piotrowski, czyli rzecznik akcji, do zatrzymania doszło na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru.
6: Aktor Izrael nie ma żadnej jurysdykcji, a wszystkie państwa ONZ-u mają obowiązek zapewnić wolność żeglugi.
22: Resort dyplomacji Polski zapewnia, że służby konsularne są w gotowości, by udzielić Polakom niezbędnego wsparcia.
8: Aby wyrazić sprzeciw wobec zatrzymania członków charytatywnej akcji, odbędą się dziś oraz w najbliższych dniach demonstracje w całej Polsce.
21: Pałac Prezydencki liczy na interwencję Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy. W ubiegłym tygodniu Pentagon zawiesił proces przeniesienia 4000 wojskowych z USA, którzy mieli przyjechać do Polski.
8: Jak przekazał reporterowi Radia Z Miłoszowi Kosłowskiemu, prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki wykorzysta swoje dobre kontakty w Białym Domu, ale najpierw liczy na ruch ze strony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
19: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie w odpowiedni sposób przecięty i wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
23: Panie ministrze, kiedy i od kogo prezydent dokładnie dowiedział się o tym wstrzymaniu relokacji i czy można coś zrobić, żeby tę komunikację na przyszłość poprawić?
19: Informacje dopłynęły w zasadzie w zbieżnym terminie z tymi publikacjami medialnymi. Wcześniej nie było takich sygnałów, przynajmniej ja nic o nich nie wiem, aby prezydent wcześniej posiadał takie informacje. Natomiast słyszeliśmy, i to o tym mówiłem publicznie, o pewnej psującej się atmosferze w Pentagonie.
21: A więcej na ten temat w trzech pytaniach na koniec dnia.
8: Gościem Beaty Lubeckiej będzie Jacek Ozdoba, europoseł PiS. Zapraszamy na 18:02.
21: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. Przybywa więc chętnych, by zredukować ich liczbę na starych zasadach. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze.
8: Z możliwości redukcji wypadną przekroczenia prędkości, spowodowanie wypadku, jazda na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon.
21: Nowe przepisy są niewiadomą, przyznaje Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
24: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
8: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno, punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu.
21: Robert Lewandowski zamyka rozdział kariery związany z Barceloną. Wczoraj pożegnał się z kibicami na stadionie Camp Nou.
8: To jednak nie oznacza końca kariery. Teraz przed Lewem czas decyzji.
21: Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, gdzie w najbliższym sezonie będzie grał Lewandowski?
25: Wydaje się, że w ostatnich tygodniach na prowadzenie wyszedł kierunek Bliski Wschód. Według m.in. hiszpańskich mediów Lewy ma rozważać bajeczną ofertę z saudyjskiego Al-Hilal. Wcześniej z kolei najwięcej mówiło się o rozmowach snajpera z Chicago Fire. Bez względu na to, co wybierze. To sobie poradzi, uważa dziennikarz Eleven Sports Mikołaj Kruk.
26: Wolałbym jeszcze Roberta Lewandowskiego przez może rok, może dwa oglądać na europejskich boiskach, bo jeżeli odejdzie za ocean albo wybierze kierunek bliskowschodni, to obawiam się, że stracimy go trochę z radarów.
25: Bo zainteresowanie tymi rozgrywkami niestety nie jest duże.
21: Kontrakt Roberta Lewandowskiego wiążący go z Barceloną wygaśnie wraz z końcem czerwca. Polski napastnik do nowego klubu dołączy na zasadach wolnego transferu.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Mówiliśmy dzisiaj w tym programie, że jest szansa na pierwszą falę upałów pod koniec tego tygodnia, a póki co tak powoli się rozpędzamy, powoli dążymy w kierunku lata. Jutro dalej pojawią się chmury, ale z nich padać będzie jedynie na zachodzie, Warmii i Mazurach. No i też cieplej, znacznie cieplej, od 14 do 20 stopni.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: 10 minut po 17. Galaxy to Kungs w Radiu Z. Dobre dźwięki na powrót z pracy i na takie małe podsumowanie poniedziałku. Czy on był dobry, czy coś się udało? Zawsze się coś uda. Pamiętajcie
1: na
0: o
1: przykład?
0: Tym. Nawet najmniejszą rzecz można zamienić w sukces. No na przykład dzisiaj do mnie przyszła paczka z dalekiego świata, bo aż z Chin.
1: O proszę.
0: I uwaga, pan kurier przerzucił paczkę przez płot, pies ją dorwał i rozszarpał tylko opakowanie. Cała
1: jaki
0: zawartość.
1: Sukces?
0: 8 rzeczy, które kupiłem za 47 zł jest całe.
1: To brawo dla was, dla psa też. Ale to ja też się pochwalę, mogę? Mhm. Bo moje dziecko dwuletnie nauczyło się ostatnio szczypać, no i to nie jest zbyt przyjemne. To nie chodzi mi, że to jest mój sukces.
0: No.
1: Ale zaraz później mówię takie słodkie, psieplasiam. I dzisiaj usłyszałam to pierwszy raz.
0: Fonetycznie to powiedziałaś?
1: Tak, dokładnie tak to powiedział, psieplasiam, więc mógłby tak szczypać i szczypać, a ja bym tego mogła tak słuchać i słuchać.
0: To ładny sukces. A co wy dzisiaj ze swoich małych sukcesików moglibyście nazwać wielkim wydarzeniem? Dajcie nam znać, 321-321-321, czekamy. Radio Set i już. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Three Times Legendary w Radiu Z, 18 minut po 17. To, drodzy Państwo, może być najważniejsze odkrycie naukowe w historii ludzkości.
1: To są poważne słowa.
0: No, absolutnie nie boję się ich użyć. Odkryto, dlaczego niektóre dzieci nie lubią jeść warzyw. A? I co? Za wszystkim stoją mamy w ciąży.
1: Ale słucham.
0: Jeśli omijały w tym okresie warzywa,

0: zabawka, to dzieci też niechętnie po nie sięgają. Naukowcy to dowiedli. Dziękuję.
1: No, ja nie zazdroszczę naukowcom, którzy doszli do tych wniosków. Karpiu, czy zdarzyło ci się kiedyś wkurzyć kobietę w ciąży?
0: No, nie było mi dane.
1: Czyli masz instynkt samozachowawczy, nie tak jak ci naukowcy.
0: Jak trzeba było o 3 nad ranem jechać po śledzie, to jechałem. Do portu, bo tylko te od rybaka są dobre. Radio
1: Z i już. A śledzie ze śmietaną bitą, coś pięknego. Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zaporskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
12: Moja Pani, na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
11: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie.
15: To poniedziałkowe popołudnie, jest 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Indalia Tomczak i Rafał Piech.
16: Kolejna odsłona sporu o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mowa o prawnikach, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem. Właśnie tym Bogdan Święczkowski uzasadnia swoją odpowiedź do MSZ.
17: W ten sposób szef Trybunału odpowiada na nakaz Europejskiego Trybunału, który zakazał władzom blokowania pracy sędziów do czasu rozpatrzenia ich skargi.
16: Dron, który spadł wczoraj na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazały tamtejsze służby. Bezzałogowiec znaleziono zaledwie 300 metrów od najbliższych zabudowań.
17: Według wstępnych ustaleń była to ukraińska maszyna. Zneutralizowano ją na miejscu. Władze zapowiadają przegląd procedur, bo systemy wczesnego ostrzegania nie zadziałały prawidłowo.
16: Wspólne manewry nuklearne Rosji i Białorusi. Wojska obu państw ćwiczą dostarczanie oraz przygotowywanie do użycia amunicji jądrowej. Od zeszłego roku na terenie Białorusi Rosja trzyma m.in. swoje nuklearne pociski Oreśnik.
17: Niedawno Wołodymyr Zełenski nakazał wojskom wzmocnienie granicy z Białorusią, twierdząc, że Moskwa przygotowuje stamtąd nową ofensywę.
16: Ministerstwo Edukacji szykuje przepisy wprowadzające bezpłatny elektroniczny dziennik lekcyjny. Ma to być alternatywa dla płatnych, komercyjnych programów.
17: Pilotaż rozwiązania ruszy od września w wybranych szkołach. Powszechny dostęp w kolejnym roku szkolnym.
16: Czas ruszyć w drogę. Zapraszam na informacje dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Zablokowany pas w kierunku Korczowej na A4 w Podkarpackiem między węzłami Przeworsk a Jarosław Zachód. Osobówka wjechała w bariery. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze pół godziny. 7 kilometrów ma korek od węzła Zakopiańskiego do węzła Tyniec na obwodnicy Krakowa. To z powodu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Podobnie na ekspresowej 8. W Warszawie stoicie za węzłem Bemową w kierunku Białegostoku. 5-kilometrowy zator na przejściu granicznym w Świecku. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
20: Korek w stronę tutaj Niemiec na przejściu granicznym Świecko.
16: Stoicie tam co najmniej pół godziny. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
19: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: W nocy jeszcze będzie padać i na Kujawach, i w Wielkopolsce, ale także na Lubelszczyźnie i na Podhalu. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu głównie na zachodzie, ale także na Kujawach i na Warmii i Mazurach. Za to na ścianie wschodniej od Suwałk aż po Rzeszów przejaśnienia i nawet do 20 stopni.
15: 27 minut do godziny 18, ale to będzie łupnięcie. Można sprawdzić bas w samochodach. Eurythmics i Sweet Dreams w Radiu Z.

0: nowość od Kasi Sienkiewicz. Były momenty w Radiu Z. 18 minut do godziny 18. To poznajcie się, słuchacza Radia Z i słuchacze Radia Z, którym dzisiaj coś wyszło i czas na ich wielkie i nie takie wielkie sukcesy.
1: Ja wymieniłem grzałkę w podgrzewaczu wody. Yeah!
2: Mój dzisiejszy sukces to 24 km na rowerze po aloplastyce biodra po 7 tygodniach.
3: Udało mi się rodziców przekonać, aby postawić wiatę 7x15, czyli piękne 105 metrów kwadratowych.
4: Udało mi się dopaść koper i zakisić ogórki.
0: Koper, ogórki, ale jak to tak można? Zadzwoniłaś, narobiłaś smaku, nie podałaś adresu, no halo.
5: Ale to nie, to możemy się spotkać u mnie, a ja znajdę coś do tych ogórków, spokojnie.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
10: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, to jest kawałek, który brzmi dokładnie tak, jak powinien, czyli jak końcówka poniedziałku.
1: Już za moment godzina 18, dwie minuty po 18, Beata Lubecka zaprasza na trzy pytania na koniec dnia. Bądźcie z nami. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
0: Zbliża się 18, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
1: Wyrok po napadzie na taksówkarza w Łodzi Ewelina R. trafi do więzienia.
21: Szef MON o amerykańskich żołnierzach w Polsce, o redukcji nie ma mowy.
1: Za chwilę w trzech pytaniach na koniec dnia Jacek Ozdoba, europoseł PiS.
0: Osiemnasta.
2: Jest wyrok dla kobiety, która w Łodzi zaatakowała nożem taksówkarza. Ewelina R. spędzi 3,5 roku w więzieniu.
21: W styczniu zagroziła kierowcy, gdy ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szuszku-Dlarek.
3: Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Rozpoznała się na nagraniu z samochodowego wideorejestratora, ale podkreślała, że samego zdarzenia nie pamięta. Na filmiku widać, jak kobieta w pewnym momencie wyciąga nóż, grozi nim kierowcy, mówi, że poderżnie mu gardło. Teraz Ewelina R. przeprosiła taksówkarza za swoje zachowanie, a ten te przeprosiny przyjął. Kary 3,5 roku więzienia domagała się dla kobiety prokuratura, obrona wnioskowała o dokładnie taki sam wymiar kary, a sąd się na nią zgodził, chociaż kobiecie groziło do nawet 20 lat więzienia. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Wyrok sądu jest nieprawomocny.
21: Marszałek Sejmu spotka się z premierem Węgier. Włodzimierz Czarzasty chce rozmawiać z Peterem Madziarem o ponownym zjednoczeniu Grupy Wyszehradzkiej.
2: Do spotkania dojdzie w tym tygodniu, gdy nowy premier Węgier przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna podróż po przejęciu władzy od Viktora Orbana.
21: Ma odwiedzić Kraków, Warszawę i Gdańsk i spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.
2: Wstrzymanie rotacji, a nie redukcja wojsk USA w Polsce. Szef resortu obrony pytany przez Radio Z zapewnia, że nie ma mowy o zmniejszeniu amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju.
21: Władysław Kośniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników.
2: Z ministrem obrony rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, czego się dowiedziałeś?
22: Według ministra obrony trwa amerykańska reorganizacja wojsk w Europie. Żadnej redukcji ma nie być, przynajmniej w Polsce.
23: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Grynkiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
22: Ale możliwe są przegrupowania, na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski. To proces, który potrwa. Na razie od wtorku ruszają rozmowy i w Polsce, i w USA z najważniejszymi amerykańskimi dowódcami.
2: Jutro spotkanie generała Wiesława Kukuły z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem.
21: A w środę szef MON spotka się z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.
2: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka, dzień dobry.
24: Jacek Ozdoba jest z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości wiceminister klimatu, ziobrysta. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Pytanie numer jeden. Czy Ameryka będzie zwijać relacje z Polską? Pytam w kontekście tej decyzji o cofnięciu 4000 żołnierzy, którzy mieli tutaj stacjonować rotacyjnie w Polsce przez kolejnych bodajże 9 miesięcy. I o tym dowiadujemy się nagle. I to chyba głównie z amerykańskich mediów.
25: No na pewno problemem są relacje prezydenta i Stanów Zjednoczonych i premiera Polski, czyli nie ma tych relacji, bo ja nie mówię to, nie chodzi o to, że nie lubię jednego Donalda nad Wisłą, tylko chodzi o to, że rzeczywiście problemem jest dotychczasowa polityka wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy, a jej twarzą przez wiele lat i dalej jest Donald Tusk.
24: No ale gdzie tak wypychał generalnie, przepraszam bardzo.
25: No wie pani, no chyba nie da się bardziej ostro zaprezentować swoje stanowisko, pokazując, że się strzela w tył pleców do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, czy mówi, że jego żona powiedziała, że dwóch Donaldów to zbyt za dużo, lub też otwarcie się mówi, że Donald Trump współpracował z KGB i z rosyjskimi służbami.
24: No ale sądzi pan, że akurat ta decyzja miała coś wspólnego z tym, że przyszły premier, bo to Donald Tusk wykonywał takie gesty, kiedy no nie był jeszcze premierem polskiego rządu.
25: Ale był już wtedy, kiedy bardzo zaostrzał ten kurs, na przykład był szefem Rady Europejskiej i to powoduje rzeczywiście, że Angela Merkel, czy też później Ursula von der Leyen wykorzystały do sprytniego.
24: Dobrze, ale mamy za to prezydenta, to czy prezydent w takim razie Nawrocki nie powinien podjąć jakiejś inicjatywy w związku z tym?
25: Ale prezydent robi naprawdę bardzo dużo, to, że
24: ale
25: jest w świetnych relacjach.
24: Też nie został poinformowany o tym.
25: To oczywiście będzie wyjaśniała zarówno w BBN, jak i w minister do spraw polityki zagranicznej pana prezydenta, czy partii przydacza. Oni robią wszystko, co mogą i sądzę, że załagodzą, mimo tego, co robi Donald Tusk, im się uda ugrać tyle, ile można, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Na pewno niepokojące jest to, że my jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na Amerykę, bo nawet jakbyśmy chcieli być związani z innymi sojuszami, to nie mamy za bardzo wyjścia, a daliśmy się wpełnić tą głupią politykę niemiecką, która wypycha regularnie Stany Zjednoczone z Europy. Niestety.
24: No póki co to z tego, co pamiętam, to przede wszystkim chcemy sami zwiększyć swoją zdolność obronną.
25: To też, tylko że trzeba mierzyć siły na zamiary, jednak Stany Zjednoczone zawsze są tutaj gwarantem.
24: To pytanie numer dwa. Czy USA przyjdą nas odsieczą na wypadek ataku ze strony Rosji? Co mam nadzieję nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie nastąpi.
25: Nie odpowiem w taki sposób, też mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, ale mogę pani powiedzieć, czy przyjdą Niemcy, czy przyjdą Francuzi, nie tylko historia, ale uważam, że nie są w stanie nam pomóc, po prostu nie mają czym, a Stany Zjednoczone są w stanie to zrobić.
24: No to dlatego pytam generalnie, skoro to jest najsilniejszy sojusznik, generalnie na to wisi przede wszystkim, przynajmniej do tej pory tak było, że przede wszystkim no, takim filarem no, to były USA, no to dlatego pytam.
25: Mam nadzieję, że tak i jeżeli mam w skrócie odpowiedzieć, jestem pełny tutaj zaufania do prezydenta Trumpa i dobrych jego relacji z prezydentem Karolem Nawrockim. No, gdyby to zależało tylko i wyłącznie Donalda Tuska, no to moja odpowiedź byłaby negatywna.
24: I pytanie numer 3. Gdzie aktualnie przebywa Zbigniew Ziobro, pana serdeczny kolega?
25: W Stanach Zjednoczonych Ameryki.
24: Na pewno, tak?
25: Tak, tak, poinformował pan prezydent.
24: A pan ma z nim jakieś kontakty?
25: No, od tamtej pory akurat
24: na WhatsAppie coś tam, jakaś korespondencja?
25: Nie no, ale pan prezydent, pan minister jest bardzo aktywny medialnie, więc nie ma tu problemu, żebyście go państwo też zobaczyli w jednej ze stacji, której rozumiem, tutaj nie będę reklamował państwu.
24: Nie no, w TVR publikacji Zbigniew Ziobro ma być korespondentem, ma być dziennikarzem po prostu. Jest i posłem, i dziennikarzem. No ciekawe, że to tak
25: można. Komentatorem politycznym,
24: aha,
25: pani,
24: jasne,
25: pani redaktor.
24: Oczywiście. I tutaj stawiamy pauzę, ciąg dalszy tych rozmów w internecie, tak jesteśmy internet górą. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam i zachęcam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: A co? Mam fantazję, mam rozmach i jutro rano posmaruję się kremem z filtrem, nawet 50, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a jutro to słońce, ale się karpiu krzywi. Słońce będzie, chociaż na moment, na przykład na południu kraju, na północnym zachodzie też, chociaż tam też może pokropić, w centrum gdzieś tam zagrzmi, no ale co, to lato prawie, prawda? Prawda?
5: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Fajnie, że odświeżyli ten kawałek Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It w Radio Z. Tak wakacyjnie się zrobiło, prawda?
1: Już trochę tak, tak, poczułam to.
0: I tak sobie pomyślałem, że a co tam, a przenieśmy się do gorącej Sycylii. Jeśli teraz wracacie z dziećmi do domu, bo korki, bo zajęcia dodatkowe, wiadomo, to sprawdźcie, czy mają dużo miejsca tam na tych tylnych siedzeniach, bo w Palermo jedna pani przerobiła swoje autko i woziła codziennie Fiatem 500 14 dzieci. Naraz. Taki gimbus z niej wyszedł z tego.
1: Ale jakim cudem? Bo przecież Fiat 500 to jest takie maleństwo.
0: Tak, to jest
1: takie naprawdę, że tam dwie osoby wejdą i nie mają czym oddychać. To skoro ona z tego Fiata 500 była w stanie zrobić autobus, to kochani, to ja dzieci do przedszkola wożę tirem. Radio Z i już. Słoneczko nasze, Alvaro Soler, El Mismo Solo w Radiu Z. Och, jak nam tego brakuje.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
21: Po reklamie.
22: Mamy poniedziałek, 18 dzień maja, na zegarach 18.30. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Ma dla nas Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
23: Jestem, dzień dobry. Paweł K., znany jako kontrowersyjny adwokat od trumien na kółkach, będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary. Tak zdecydował sąd w Olsztynie, bo skazany sam nie stawił się do więzienia, aby odsiedzieć 18 miesięcy. Za spowodowanie wypadku w województwie warmińsko-mazurskim zginęły wtedy dwie kobiety. Paweł K. był poszukiwany listem gończym i dopiero 7 maja został zatrzymany w pobliżu Chrubieszowa. Hantawirus to znak, że musimy być przygotowani na pandemię. Nie ma mowy o cięciu funduszy na tworzenie szczepionek. Dziennik Times alarmuje, że to dla świata test i jasny sygnał. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że zagrożenie hantawirusem nie minęło. Rosja z pomocą firm ze Stanów Zjednoczonych próbuje wywieźć zboże z okupowanego Krymu, informuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zlecił ujawnienie tych informacji bez podawania źródeł. Jego zdaniem ma to być sposób Moskwy na obejście sankcji i poprawę finansów izolowanego Krymu. I jeszcze seniorka, celebrytka z warszawskiego zoo. Juri, najstarszy mrówkojet na świecie żyjący pod opieką człowieka, szykuje się do urodzin. W środę stuknie mu 30. Na świętowanie tego dnia zaprasza warszawski ogród zoologiczny impreza w samo południe przed domkiem mrówkojadów. Juri przyjechała do Polski w 1997 roku z Niemiec. Samica doczekała się 5 młodych, jest również babcią, prababcią, a nawet praprababcią. Zdjęcia solenizantki na X-ie Radio Z News, a teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Zablokowana krajowa 81 na Śląsku. Na wysokości Orzesza w kierunku Żoro zderzyły się 3 osobówki. 3 osoby są ranne. Zaczyna tworzyć się korek. 8-kilometrowy zator jest już na A1C z Gdańska w kierunku Łodzi. Zaczyna się przed węzłem Kopytkowo. Powodem są prace drogowe. Niewielkie korki na A1C też za węzłem Toruń Południe w stronę Gdańska. Także są roboty drogowe. W Warszawie zaczyna się korkować ekspresowa 8 za węzłem Bemowo. Uważajcie, jadąc w kierunku Poznania. Niezmiennie apelujemy o ostrożność, a jeśli na waszej drodze też są utrudnienia, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: W nocy uwaga na mgły, te pojawią się na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, ale także na Warmii i Mazurach, a temperatura na południu Polski może spaść do 4-5 stopni. Jutro trochę więcej przejaśnień na wschodzie i na południu, no i temperatura już leciutko rośnie, 20 stopni. W środę zobaczymy nawet 22, w czwartek też 22.
22: A 25 będzie?
21: Będzie, ale dopiero w weekend, no.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sama w Radiu Z, zbliża się godzina 19, to oznacza, że my z Karpiem powoli się zbieramy, ale nie zostawiamy was samych.
1: Nie, dziś wieczorem z całą pewnością tylko w Radiu Z poznacie niezwykłe tajniki tego, na jaki kolor malować ściany w domu, i to nie jest wszystko.
0: Nie, dowiemy się też, w którym momencie solić jajka podczas gotowania. I powiem wam szczerze, że ja po 21 będę bardzo uważnie słuchać radia, bo nie wiem jak ty, Karpiu, ale ja solę jajka po gotowaniu, a nie w trakcie.
1: A widzisz, i popełniasz błąd, nawet o tym nie wiedziałaś, ale wszystko dzisiaj w Radiu Z wyjaśnimy. Zostańcie z nami, słyszymy się jutro. Dzięki, miłego wieczoru.
2: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
16: Po reklamie.
17: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: proszę Państwa, co za wieczór, co za noc. Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
13: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
12: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojas oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
1: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Czy to prawda, że współcześni 30-latkowie są obecnie najbardziej zróżnicowaną grupą społeczną? I co to właściwie oznacza? Pytamy naszą ekspertkę, panią Natalię Matys z agencji badawczej PBS, która zrealizowała badania do raportu 30+ na zlecenie PKO Banku Polskiego.
18: Dzisiejsi 30-latkowie różnią się podejściem do życia. Mamy w tym pokoleniu osoby, które już założyły rodzinę i mają dzieci, ale też takie, które dopiero po 30 wchodzą w dorosłość.
17: Czy te różnice są też widoczne w finansach i planowaniu przyszłości?
18: Współcześni 30-latkowie nie żyją według twardego planu. Zarządzają swoimi zasobami na bieżąco, dopasowując decyzje do aktualnej sytuacji życiowej.
17: Raport pokazuje, że aż 86% z nich żyje inaczej niż zaplanowało.
18: I aż 66% jest szczęśliwa. To pokolenie, które łączy doświadczenia starszych generacji z dzisiejszą wiedzą na temat finansów.
17: Raport 30+ o pokoleniu współczesnych 30-latków powstał dzięki PKO Bankowi Polskiemu.
16: Ogłoszenie płatne.
19: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek 18 maja najnowsze wiadomości. Marcin Grzeblucha.
3: Strasburg szykuje pilną debatę o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy. Afera wokół ceny masła z Połem składa skargę przeciwko dyskontom. Dziś możemy poznać drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy.
19: 19.
3: O wycofaniu amerykańskich żołnierzy między innymi z Polski będzie debata w Parlamencie Europejskim. Wniosek o jej szybkie zwołanie złożył europoseł Michał Kobosko. Poparła go większość. Z nami teraz ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Piatr. Jaki cel ma mieć ta debata?
1: Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Jak mówi mi pomysłodawca debaty, europoseł Michał Kobosko, liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
7: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Ostrożnie do tej debaty podchodzą inne grupy polityczne z Polski. Jak słyszę, nieoficjalnie na korytarzach Parlamentu Europejskiego nie chcą wysyłać mieszanych sygnałów do amerykańskiej administracji. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Debata jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. A za zaistniałą sytuację gość Radia Z obwinia Donalda Tuska. Problemem są relacje prezydenta USA z premierem Polski. Nie ma ich. Nie chodzi o to, że nie lubię takiego jednego Donalda, ale chodzi o politykę wypychania USA z Europy, a przez wiele, wiele lat twarzą tego był Tusk, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Jacek Ozdoba. Zdaniem europosła PiS niepokojące jest to, że musimy być skazani na USA, bo w sytuacji zagrożenia ani Niemcy, ani Francuzi nie będą w stanie nam pomóc, bo nie mają czym. W studiu z nami Beata Lubecka, witaj.
9: Dzień dobry.
3: Pytałaś też swojego gościa o wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i tu też winny ma być premier Tusk?
9: No jakżeby inaczej, Jacek Ozdoba ziobrysta, jakby nie było, staje w obronie swojego kolegi, byłego ministra sprawiedliwości. Według Ozdoby, jak na dłoni widać polityczne działania wobec Zbigniewa Ziobry.
20: Minister Zbigniew Ziobro nie ma możliwości dochodzenia do prawdy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli tak sprawa jest oczywista, to po co pełnomocnik, który jest posłem? Nawet prokurator, która prowadziła to postępowanie, zrezygnowała. To jest nieprawdopodobne.
9: A czy Ziobro wróci jeszcze do czynnej polityki tutaj w Polsce? Myślę, że tak, odpowiada Jacek Ozdoba i zachwala. Sądzę, że jeszcze nie raz o nim usłyszymy, bo to człowiek bardzo waleczny.
3: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społęb złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społęb Ryszarda Jaśkowskiego, mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
21: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
3: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W piłkarskiej ekstraklasie trwa walka o utrzymanie. W Gdyni zaczyna się właśnie spotkanie, które zdecyduje o układzie sił w strefie spadkowej. Arka podejmuje Brookbet Termalikę Nieciecza. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
22: Dla piłkarzy z Gdyni to mecz o być albo nie być w ligowej elicie. Jeśli przegrają, to się z nią pożegnają. Jeśli zgarną komplet punktów, to jeszcze nie będą pewni utrzymania, ale wszystko będzie w ich rękach. Zwycięstwo sprawi, że Arka na kolejkę przed końcem sezonu wyprzedzi Lechię Gdańsk i zrówna się punktami ze znajdującym się tuż nad kreską Widzewem Łódź. Na te rozważania tylko z zazdrością może spoglądać zespół z Niecieczy, który już nie ma szans na utrzymanie.
3: Wynik tego meczu sprawdzimy dla Was za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. Teraz wiadomości kulturalne. Rafał Piech.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Trzęsienie ziemi w kotle czarownic. Jutro w Chorzowie zagra Metallica. To ich powrót na Stadion Śląski po 18 latach. Fani zobaczą legendarny thrash metalowy zespół na centralnie umieszczonej scenie. Koncert jest częścią trasy, która rozpoczęła się 3 lata temu w Amsterdamie. Niespodziewane odkrycie na dziedzińcu dawnego Pałacu Bryla w Warszawie. Archeolodzy znaleźli przedwojenną Różę Wiatrów, zaprojektowaną przez wybitnego architekta Bohdana Pniewskiego. Oprócz niej badacze odsłonili oryginalny fragment murów dawnego ogrodu MSZ. Pozwala to precyzyjnie zlokalizować elementy dziedzińca i zweryfikować przedwojenne plany. Budynek i sąsiedni Pałac Saski został zniszczony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego. Russell Crowe zmienia strony i tym razem stanie do walki z Cesarstwem Rzymskim. 62-letni aktor zagra w filmie Ostatni Druid, którego akcja toczy się na terenie dzisiejszej Szkocji. Crowe wcieli się w rolę przywódcy, który musi bronić wioski przed Rzymianami. Zdjęcia ruszą w czerwcu w Barcelonie i na Wyspach Kanary.
19: A co dziś w pogodzie wieczorem? Jeśli spacer, to z parasolem. Koszalin, Poznań, Łódź, Warszawa, Kielce, Lublin, Kraków tutaj może popadać. Katowice, Zakopane tutaj z kolei możliwe mgły. No i dosyć chłodno, więc lepiej się cieplej ubrać, żeby was nie przewiało, bo łatwo o przeziębienie niestety w tych dniach, kiedy pogoda jest taka dynamiczna. W ciągu dnia gorąco, wieczorem ciepło. No i od 7 do maksymalnie 12 stopni wieczorem.
23: Lubię to.
0: Lubię to w Radiu Z.
23: Lista przebojów Radia Z.
19: 5 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, zapraszam na listę Lubię to w Radiu Z. Pierwsze wydanie w tym tygodniu i The First Time od Damiana Dawida na miejscu 10.

Vega, First Time. Damiano Dawid dzisiaj na miejscu 10. Listy Lubię To w Radiu Z, ale może wrócić na szczyt. Głosujcie, radio.z.pl, zakładka radio, lista Lubię To i tam artyści czekają na wasze łapki w górę. A teraz Another, który jeździ po świecie, w Hiszpanii, do zobaczenia już w najbliższą sobotę, ale wcześniej w Radiu Z. Another 50 for Ultra, tak to jego propozycja do listy.

la Dracula i remix Jenin dzisiaj na miejscu 9. A kto na miejscu pierwszym, jeśli wiecie, to dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka do wygrania. Pierwsza podpowiedź ode mnie, na miejscu pierwszym dzisiaj DJ, który jest przed 30. Kto to taki? No na pewno nie David Guetta. 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. Gordo, Rainier, Zunewel, Loco Loco dzisiaj na 8.

0: Kleo, propozycja do listy. Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka też do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 321-321-321 to numer do studia. Druga odpowiedź. Jeden z artystów w tym utworze ma za sobą występy na festiwalu Tomorrowland czy Coachella. To taki, jeśli wiecie, dzwońcie 321-321-321, a za chwilę Andy Dust, Caris i Zokaria na siódmym.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zaporskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
7: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
6: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

dokładniej. Bledka dzisiaj na miejscu szóstym. Listę lubię to w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Bledka była jeszcze wyżej. A teraz gramy utwór, który wraca po latach. Czyli Just The Way You Are, Milky i David Guetta. David Guetta wrzucił w weekend pięcionumerową epkę, więc posłuchajcie, jeśli lubicie takie klimaty.

Siodło i Sezon na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z. Zawsze jak słyszę ten fragment Puść mi Bambino, to zastanawiam się, czy chodzi o piosenkę Vito Bambino, czy jednak o gramofon Bambino, bo to może być taka gierka słowna ze strony Dawida. O to bym go podejrzewał, tego zdolnego człowieka, który pisze świetne piosenki. Miejsce czwarte, Felix Jen i Kaskada, Boy Termin. Dzisiaj na miejscu czwartym dzwoncie. Kto na miejscu pierwszym? 321, 321, 321.

Sierra Spyro, Material Lover. Propozycja do listy, lubię to, przyznaję się, że świetny numer. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Ostatnia podpowiedź, tytuł może się kojarzyć z kosmosem tej właśnie piosenki. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, płyta niespodzianka czeka. A my teraz gramy na miejscu trzecim. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love.

4 pory roku. Wiktor Waligura na miejscu drugim. Listę lubię to w Radiu Z. Wiktor w trasie. Zaczął ją od majówki grillówki z Radiem Z, ale jest już cała rozpiska koncertów na ten rok, więc sprawdzajcie, jeśli chcecie go zobaczyć. Być może ponownie, jeśli ktoś był z nami na majówce grillówce. A teraz piosenka Die Die od Shakiry, czyli propozycja z mundialu. Tego mundialu, który już za chwilę się zacznie. A Shakira przy okazji wygrała sprawę ze skarbówką i będą jej zwracać ponad 60 milionów dolarów. Piękny zwrot podatku. Chcielibyśmy taki, co?

0: gdzie...
1: Jacek Piwowarczyk, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z, halo Houston. A teraz miejsce pierwsze, które może zapowie nasz słuchacz Szczepan z Chełma.
2: Ten, co występuje, to jest Kung.
1: Tak jest, a z nim to Wirus London i utwór Galaxy, a dla ciebie płyta niespodzianka.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie
8: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Już w maju o 20:00 w Pulsie dwóch bohaterów kina akcji. W każdy poniedziałek spotkanie z Bruce'em Willisem, a we wtorek z Melem Gibsonem. Już dziś Odsiecz, a jutro Dorwać Gringo. Pełne napięcia opowieści o sprawiedliwości i zemście. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
11: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
0: Po reklamie.
12: Poniedziałkowy wieczór, spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu.
13: Są alerty przed burzami, żywioł może być niebezpieczny. Wiadomo, kiedy poznamy wyrok dla zabójcy Wiktorii z Bytomia. Na dniach finał sprzedaży górnika Zabrze Podolskiemu. Alerty pogodowe obowiązują w centralnej i wschodniej Polsce. Są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia również na poranek. Teraz grzmi w województwie mazowieckim, jutro burze przejdą przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie i Lubelszczyznę. Służby apelują, by nie lekceważyć żywiołu. Jak się zachować? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
14: Jeśli widzimy, że zbliża się gwałtowna burza, trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni warto poszukać obniżenia terenu i kucnąć ze złączonymi, podciągniętymi pod siebie nogami. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
15: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
14: Jeśli wypoczywamy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
13: Warto też zabezpieczyć drzwi i okna i zdjąć przedmioty z parapetu i balkonu, które mogłyby zostać porwane przez silny wiatr. Jeszcze w maju ma zapaść prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. To jedna z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat. Skazany w pierwszej instancji na dożywocie Mateusz H. miał zgwałcić i zamordować dziewczynę, a o jej losie zdecydował rzut monetą. Dziś przed sądem apelacyjnym w Katowicach wybrzmiały mowy końcowe. Jakie argumenty padły na sali sądowej, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
16: Obrońca Mateusza H. podkreślał młody wiek oskarżonego, 19 lat w chwili popełnienia zbrodni, a także to, że wcześniej nie był karany i miał trudne dzieciństwo. Dlatego podtrzymał wniosek o złagodzenie kary.
17: Czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd?
18: Tak.
17: Ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
16: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz, która chce utrzymania dożywocia. Obie strony zgadzają się jednak, że Mateusz H. powinien trafić na leczenie do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Szymon Kastelik,
9: Radio Z.
13: Sąd ogłosi wyrok 27 maja. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Mateusz H., wracając z pracy, poznał w autobusie 18-letnią Wiktorię K., która wracała z dyskoteki. Zaprosił ją do mieszkania w Radzionkowie. Według śledczych wcześniej planował popełnienie zbrodni. Nie każdy młody człowiek potrafi sam poradzić sobie z presją studiów, nowym miastem czy lękiem o przyszłość. W Łódzkiem rusza program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla studentów. Będą mogli korzystać z konsultacji stacjonarnie, telefonicznie i online. Mierzymy się z ogromną presją. Oczekuje się od nas, że już będziemy wiedzieli, kim chcemy być i jak ma wyglądać nasze życie, przyznaje Jakub Cisło, student Politechniki Łódzkiej.
0: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
13: Nawet 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątego studenta dotyka depresja. Te dane są dla nas przerażające, dlatego chcemy pomóc młodym ludziom, dodaje konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dr Aleksandra Lewandowska.
18: Wiemy doskonale, jak niezwykle istotna jest ta pomoc na tym etapie, kiedy właśnie młoda osoba też zaczyna dostrzegać u siebie pewne trudności.
13: Program potrwa do listopada. Liczba konsultacji nie jest ograniczona. To ważne też dlatego, że prywatna pomoc psychologiczna jest dziś dla wielu studentów po prostu za droga. Zadłużony na ponad 1 000 000 000 zł Zabrze pozbywa się piłkarskiej legendy. Jeszcze w tym tygodniu wielokrotny mistrz polski Górnik Zabrze ma zostać sprzedany. Klub przejmie mistrz świata, jego obecny zawodnik Lukas Podolski. Prezydent Zabrze Kamil Żbikowski zapewnia, że miasto zachowa tak zwaną złotą akcję, chroniąc nazwę i herb klubu. Sama sprzedaż ma otworzyć drogę do rozwoju sportu w mieście.
19: Będziemy się starać jako miasto właśnie skupić na utrzymaniu infrastruktury sportowej, zarówno stadionu, jak i obiektów, na których czy to Akademia Górnika, czy inne kluby lokalne prowadzą rozgrywki i szkolenie dzieci i młodzieży.
13: Podolski zapłaci niespełna 4 miliony złotych, przejmie też długi Górnika Zabrze. W środę radni miasta zatwierdzą sprzedaż udziałów. A teraz jeszcze więcej sportu w Radiu Z. Krzysztof Iranowski.
0: Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
20: Piłkarze Arki walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół z Gdyni po pierwszej połowie 1-1 remisuje z Brookbet Termaliką. Pierwsi do siatki w tym meczu trafili goście. Już w 12 minucie trafił Damian Hilbricht. Arka wyrównała tuż przed przerwą, a to dzięki bramce Espiału Hernandeza. Działo się też na zapleczu Ekstraklasy w Niepołomicach. Grająca w dziesiątkę Puszcza 1-0 wygrała z ŁKS-em Łódź. Obie ekipy ciągle liczą się w grze o miejsce w strefie barażowej. Ani w pierwszej lidze, ani też w Ekstraklasie nie zagra raczej Robert Lewandowski. Na razie wiemy tylko tyle, że Lewy w przyszłym sezonie nie będzie już zawodnikiem Barcelony. Teraz wielką kasą kusi go m.in. Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej.
21: Te kwoty, które padają publicznie, no zwalają z nóg, że tak powiem. Natomiast nie wiem, czy to jest główny argument. Poczekamy. No dużo tych spekulacji, to dla mnie też jest interesujące, bo to będzie już na pewno jego ostatni kontrakt.
20: Mówił były reprezentant Polski Radosław Gilewicz. Według nieoficjalnych informacji Lewy w Al-Hilal miał zarobić nawet 90 milionów euro za sezon.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
12: Jutro deszczowo i burzowo, na to musimy się przygotować, ale słońce też powinno się momentami pojawiać. Z tego co widzę, szansa na uniknięcie deszczu i burz jutro w Koszalinie, Poznaniu, Opolu, Katowicach i Krakowie. W pozostałych miejscach niestety raczej to się sprawdzi. Na termometrach jutro od 14 do maksymalnie 20 stopni.
9: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
12: 6 minut po 20. To Radio Z, program Lubię To. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. W tej godzinie zagram wam piosenkę, która wygrała tegoroczną Eurowizję. Robbie Williams, Filteras.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Z i kwadrans po godzinie 20. Wracamy z projektem Scena Z. Tym razem wystąpi na niej Ania Karwan z aż 5-osobowym zespołem. Do tego jeszcze dwie chórzystki, naprawdę będzie się działo w naszym studiu. Ania wraz z zespołem zadbała o wyjątkową scenografię tego koncertu. No to pytanie, co zobaczymy oprócz instrumentów?
1: To są moje prywatne szafki, które zostały zrobione przez Nicka Sinclaira i jego męża. Są to lampy, które zostały również wyszukane przez nasz team, nasz management. Kawałek dywanu, który miał leżeć u mnie w studio, ale nie leży, bo trzeba go było wziąć w trasę koncertową. Jeszcze by się parę rzeczy znalazło. Ścierki są Miśka. A my to jesteśmy takimi domowymi zwierzakami, więc my tu wszystko, co z domu mieliśmy, to pozabieraliśmy. Telefon jest naprawdę takim gadżetem, który jeździ z nami od 2 lat.
0: Scena Z już w najbliższą środę po 20:00. Nie możemy się doczekać. Teraz tak, żeby się wprowadzić w odpowiedni nastrój. Słucham cię w radiu za tydzień. Ania Karwan już teraz.

0: Kid Laroi i Justin Bieber. Stay w Radiu Z, 22 minuty po 20. Za chwilę gramy dalej. Między innymi piosenkę Dary prosto z konkursu Eurowizji. To zwyciężczyni.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Sprawdź to sam. Czeki daut, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
14: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

Idealny numer na koniec poniedziałku. Można się już w końcu zrelaksować. Back to Friends, Somber w Radiu Z. 28 minut do 21. A teraz w programie Lubię To w Radiu Z. No, utwór piosenkarki z Bułgarii, Dary, która wygrała tegoroczną Eurowizję. Samo słowo Bangaranga, bo taki tytuł nosi ta zwycięska piosenka, jest uznawane w Bułgarii po prostu jako symbol silnej, zbuntowanej kobiety. No i na taką mi ta Dara wygląda. Przyglądajmy się jej, bo może będzie o niej głośno po tym zwycięstwie. Piosenka poniosła się wiralem w sieci. No to posłuchajmy. Dara i Bangaranga w Radiu Z.

0: Dualipa ora Anywhere w Radiu Z. 21 minut do 21. A już jutro w Radiu Z, w naszym wirtualnym studiu na TikToku, Nichola Horbatiuk. Popularna influencerka konna, tak? Zajmuje się końmi w internecie. No i pytanie, czy można z nią konie kraść? Dowiemy się jutro po 20.
1: Hello, z tej strony Nichola Horbatiuk. Będę w programie u Mateusza Ptaszyńskiego. Lubię to w Radiu Z. Także widzimy się, słyszymy się. Do tego też będziemy prowadzić razem live'a na TikToku, więc będziecie mogli, wiecie, pozadawać pytanka, coś tam sobie pogadamy, poopowiadamy. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia jutro po 20.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora. Za chwilę najnowsze wiadomości o 21 w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
0: Czas na wiadomości o 21 w Radiu Z. Te bez zmian ma dla nas Marcin Grzebielucha.
22: Rosyjska ropa bez sankcji. Kolejny ugodowy krok administracji Trumpa wobec Moskwy. W hołdzie bohaterom spod Monte Cassino prezydent na uroczystościach. Ważna umowa, która ma uratować Hutę Częstochowa, podpisana.
0: 21.
22: Amerykanie znów zwalniają z sankcji rosyjską ropę. Ograniczenia na surowiec załadowane na statki zostaną zawieszone na kolejny miesiąc. To już trzecia taka decyzja administracji Donalda Trumpa od rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak tłumaczą to Amerykanie, o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: Argumentacja jest taka sama jak przy wydanej miesiąc temu decyzji. Zapadła na wniosek najuboższych energetycznie krajów chcących mieć więcej czasu na zakup rosyjskiej ropy, która pozostaje na morzu. Według amerykańskiego sekretarza skarbu zawieszone sankcje mają pomóc ustabilizować rynek ropy naftowej i zapewnić, że surowiec dotrze do krajów najbardziej narażonych na straty energetyczne ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie.
22: Według szacunków demokratów dzięki wojnie USA z Iranem oraz wyłączeniu z sankcji Rosja zarobiła na handlu ropą dodatkowe 4 miliardy dolarów. Hołd bohaterom, którzy poświęcili życie w walce o wolność. Pod Monte Cassino 82 lata temu zginęło ponad 1000 żołnierzy, około 3000 zostało rannych. Poległych pochowano na polskim cmentarzu wojennym, gdzie później spoczął także generał Władysław Anders. Jak mówił dziś prezydent Karol Nawrocki, świat wartości zawsze wygrywa ze złem.
3: I to także lekcja tego, że każda dominacja, czy barbarzyńska, militarna, wojskowa, czy dziś w XXI wieku dominacja gospodarcza, ekonomiczna czy polityczna jest zawsze zagrożeniem dla wolnego świata wartości.
22: W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele rządu, kombatanci i ostatni żyjący uczestnik walk o Monte Cassino. 4 osoby odpowiedzą za wypadek podczas remontu dachu przedszkola w Polanowie w Zachodniopomorskiem. Gdy grupa dzieci wychodziła na spacer pod opieką przedszkolanek, uderzyła w nie blacha spuszczana przez robotników na linach z dachu. Kobieta została ranna w rękę, 2 dzieci z obrażeniami twarzy i głowy trafiło do szpitala. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. To ważna umowa zarówno dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, jak i dla Huty Częstochowa. Agencja Mienia Wojskowego oficjalnie została udziałowcem zakładu. Huta po ogłoszeniu upadłości została 1,5 roku temu przejęta przez państwo. Teraz zakład jest już w pełni w dyspozycji Skarbu Państwa i na potrzeby wojska, o czym mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
13: Wreszcie Huta Częstochowa stanęła na solidnych nogach. Poza tym zastrzyk finansowania, to jest około chyba 100 milionów złotych, to też jest bardzo ważne. Tu jest miejsce do tego również, żeby przenieść na przykład produkcję tutaj różnego rodzaju asortymentu, czy wozów bojowych, czy elementów do produkcji amunicji.
22: Huta Częstochowa jako jedyna w kraju ma zdolności do wielkoskalowej produkcji tak zwanych blach grubych, kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. W Warmii i Mazury czeka kolejowa rewolucja. Władze województwa rozpisały przetarg na nowego przewoźnika, który miałby wwozić pasażerów od przyszłego roku przez 6 lat. Cel to przywrócenie wielu zamkniętych połączeń, ale też otwarcie zupełnie nowych. Szczegóły ma dla nas Maciej Bąk.
23: Nowy przewoźnik lub przewoźnicy musi zobowiązać się do obsługi planowanych do przywrócenia połączeń. Wśród nich są trasy Korsze-Bartoszyce, Olsztyn-Mrągowo czy Mrągowo-Mikołajki-Ełk. Oczywiście nie od razu, najpierw linie kolejowe muszą zostać zmodernizowane. Z zupełnych nowości mają pojawić się pociągi z Ełku do Olecka, a w przyszłości to połączenie ma zostać rozciągnięte aż do Gołdapi. Dziś na Warmii i Mazurach monopol ma Polregio. Po tym przetargu niewykluczone, że będzie musiał podzielić się torami z innymi przewoźnikami.
22: Co więcej, na popularnych trasach Olsztyn-Elbląg Szczytno-Działdowo ma się pojawić więcej połączeń. Dołączył do mnie Krzysztof Wilanowski, a to znak, że czas na wiadomości sportowe.
24: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
24: Piłkarze z Gdyni spadają z Ekstraklasy. Szanse na utrzymanie stracili po porażce 2-3 z innym zdegradowanym zespołem Brukbet Termaliką Nieciecza. Ta porażka boli tym bardziej, że Arka Zwycięstwo wypuściła z rąk w 93 minucie. Gola straciła chwilę po tym, jak sama miała okazję do zdobycia bramki. W strefie spadkowej do obsadzenia jest już tylko jedno miejsce. A w światowym rankingu tenisistek nie zmieniła się pozycja Igi Świątek. W najnowszym notowaniu nasza reprezentantka zajmuje 3 miejsce. Prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina. W stawieniu tenisistów niestety spory spadek zaliczył Hubert Hurkacz, był 53, teraz jest 78. Tuż przed nim jest Kamil Majchrzak, który dzisiaj już w pierwszej rundzie odpadł z turnieju w Hamburgu. Przegrał 1-2 z Argentyńczykiem Camilo Ugo Carabelli. Liderem rankingu ATP pozostaje Włoch Jannik Sinner. Jeszcze siatkówka. Aleksandra Szczygłowska odchodzi z Developresu Rzeszów. 5 sezonów, setki obroń i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za wszystko, napisał w komunikacie klub z Podkarpacia. Szczygłowska w barwach Developresu wywalczyła m.in. Mistrzostwo Polski oraz 4 wicemistrzostwa. Libero znalazło się w szerokiej kadrze na najbliższy sezon reprezentacyjny.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: sprawdzam prognozy na dzisiejszą noc.
4: No i co?
0: No niestety nie będzie najcieplej. Od 5 do maksymalnie 11 stopni. Ale dobra, ważne, że wy jesteście.
5: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Proszę państwa, przed nami szampański poniedziałkowy wieczór. Cinek jest topless, ja jestem bottomless, także zapraszamy.
4: Razem moglibyśmy mieć wszystko.
5: Zapraszamy na szampańską zabawę i będziemy ładnie grali na początek Aerosmith w Radiu Z.

0: Somebody's Watching Me to Beatrix w Radiu Z. 15 minut po godzinie 21. Słuchacie Radia Z.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: Marcin Sońta i Michał Korościel, kłaniamy się. Ejka. To miał być, proszę państwa, wesoły, dynamiczny wieczór z Radiem Z, ale zaczyna się nie najlepiej, ponieważ napisał do nas słuchacz Jerzy z Olsztyna z bardzo smutną wiadomością. Otóż

0: Ten rower jest już za granicą, tak naprawdę.
1: Może jest za granicą. W każdym razie, czy ktoś widział rower pana Jerzego? Całe szczęście mam dokładny opis. To jest taki stary rower typu koza, pisze pan Jerzy.
0: Ojejku, ja nie wiem, jaki to jest rower typu koza.
1: No wpisz, rower typu koza.
0: Rower typu koza, proszę.
2: Jest to jak butelka Daffy typu bidon.
1: Trochę tak.
0: A widzę, rower koza, bardzo fajny.
1: No i sentymentalną wartość miał ten rower, bo dzwoneczek do tego roweru kupiła panu Jerzemu jego żona Halina już 20 lat temu. Miał też bidon, ale nie butelkę Daffy typu bidon, tylko bidon zaczepiony. Kolor brąz, taki kawa z mlekiem, ale mało mleka.
0: Mało mleka, ile mleka?
1: Odrobinka. I tak właśnie wyglądał ten rower.
0: Zagęszczone mleko, czy...
1: Chodzi o kolor.
0: 2% tłuszczu, 3,2% tłuszczu. No ile mleka?
1: Naprawdę śmieszy cię bawienie się czyimś kosztem? Pana Jerzego w tym przypadku?
0: Mleko mnie śmieszy trochę.
1: W każdym razie, jeżeli ktoś widział taki rower, siedzonko skórzane, z owczej skóry, pisze pan Jerzy. Z owczej skóry.
0: W kolorze kakao z wodą, ale mało kakao.
1: Ktoś widział taki rower, proszę dzwonić 321, 321, 321.

0: There's a party, here we started, czyli DJ Bobo w Radiu Z. Proszę Państwa, dzisiaj zajmujemy się bardzo smutnym przypadkiem słuchacza Jerzego z Olsztyna, któremu skradziono rower. Już informuję, rower typu koza, kolor kawa z mlekiem, ale mało mleka, siedzonko z... skórzane.
1: Przepraszam, działa na mnie to porównanie bardzo, na moją to wyobraźnię.
2: Jaka to kawa, czy to jest rozpuszczalna, czy to jest taka krema?
0: No taki brąz, kawa z mlekiem. No. W każdym razie pytanie do naszych słuchaczy, czy ktoś widział ten rower pana Jerzego i czy można jakoś pomóc panu Jerzemu? Mamy pierwsze telefony. Mam nadzieję, że w tej właśnie sprawie.
2: Halo?
3: Macie najgłupszych prezenterów, jakich Polska słyszała.
2: Proszę pana, Michał Korościel może jest specyficzny, ale naprawdę, on ma, to jest magister, ma tytuł redaktora, także proszę.
0: Tak.
2: Proszę się tak o nim nie wyrażać.
0: A chociaż z drugiej strony, wiesz co, no, najgłupszych. Ja kiedyś jechałem przez Skierniewice, też strasznie słyszałem głupiego tego DJ-a radiowego. Czy on jest głupszy niż my? Może tak, może nie. Jeden rabin powie tak, drugi nie.
2: Ja mam program w Skierniewicach w niedzielę.
0: Kiedy jechałeś?
4: Radio Z i już. Reklama.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Po reklamie.

0: Za 24 minuty, godzina 22, słuchacie Radia Z. Dzisiaj program Co za wieczór, co za noc ma charakter interwencyjny, ponieważ napisał do nas nasz słuchacz, pan Jerzy z Olsztyna, który po zimie zszedł do piwnicy po rower. I roweru nie ma, proszę państwa.
1: Właśnie.
0: Jeżeli ktoś widział ten rower, to prosimy o pomoc. Ja tylko jeszcze przypomnę opis tego roweru. To jest rower typu koza. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że taki Holender. Kolor, to jest, cytuję pana Jerzego, kawa z mlekiem, mało mleka.
1: Mało mleka, tak.
0: Siodełko jest obite owczą wełną.
1: Skórą.
0: Skórą.
1: Owczą skórą.
0: Owczą skórą, tak. No nie pytajcie, taka była moda wtedy. To co, ktoś coś widział, ktoś coś wie? 321.
2: No niestety, muszę tutaj się pochwalić, rower został widziany już na hucie, poszedł na żyletki. Pozdrawiam.
1: Ja w to nie wierzę, to jest jakiś żartownik, bo zobacz, z Olsztyna do najbliższej huty jest dość daleko. Olsztyn jest jednak na północy, a huty w Polsce mamy raczej na południu.
0: Nie ma huty Olsztyn?
1: No zobacz, czy jest huta Olsztyn, ale wydaje mi się, że nie ma huty Olsztyn, wiesz? Huta i ktoś Olsztyn musiałby z Olsztyna przejechać na dół, na przykład gdzieś tam...
0: Słuchaj, jest huta Olsztynek.
1: Olsztynek to jest, a gdzie to jest?
0: To się zgadzało. No, Olsztynek? Stawiam, że pod Olsztynem.
1: Kurczę, możliwe. Nie jest, wiem.
0: Tak jak Szczecinek, ale jest pod Szczecinem.
1: Ale możemy uznać w takim razie sprawę za zamkniętą, rower został przepalony?
0: Tak, tym bardziej, że pisał do nas inny pan Jerzy, pan Jerzy z Kutna, który zgubił żyletki. Więc może akurat.
1: Sanach, nic dwa razy się nie zdarza, chociaż dwa razy rower mogą wam ukraść.

0: John Parr, St. Elmo's Fire, ognie świętego Elma. Kto to był święty Elmo odcinek?
1: Święty Elm, jeżeli
0: święty,
1: już.
0: No dobra, święty Elm. Zobacz, to okay. Był święty Elm.
1: Nie wiem, ale wiem, że był chyba taki film, ognie świętego Elma.
0: Ale wiesz, zobacz, to był święty Elm.
1: Święty Elmo.
0: No.
1: A bo on po polsku jest Erasm z Formii, wiesz?
0: Naprawdę?
1: Święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego, według legendy biskup i męczennik.
0: No to to było o nim. Proszę Państwa, a za chwilę dodaj pamiętnik w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: United Nations Eino Corrida. Eino Corrida, czyli walka o miłość, bo Ai to po japońsku miłość, a Corrida to w Hiszpanii walka byków, czyli to jest walka o miłość.
1: Bardzo fajnie.
0: Cieszysz się, że cię czegoś nauczyłem?
1: Bardzo się cieszę. A teraz, proszę państwa, zagramy piosenkę mojej drugiej ulubionej Nelly. Czy jest pierwsza?
0: Nelly Rokita.
1: Nelly Rokita jest pierwsza, zdecydowanie.
0: Twoja była zresztą podobno, tak?
1: Mieliśmy zatarg z Jankiem o nią swego czasu.
0: Walczyliście?
1: Tak.
0: I on powiedział Nelly albo śmierć.
1: Tak. A ona go wybrała, miał dwa imiona, z czego jedno żeńskie. Także byłem na straconej pozycji. Michał Antonina Korościel. Nelly Furtado w Radiu Z.

0: Odkochaj w Radiu Z. To Marisa. Marisa, która wcześniej pisała piosenki innym artystom. Między
1: komu
0: innymi,
1: na przykład?
0: Na przykład Dodzie napisała.
1: Naprawdę?
0: Tak, ten pamiętnik, który niedawno leciał na przykład.
1: To napisała Marisa? Tak,
0: Marisa napisała.
1: No, ładnie pisze. Za chwilę 22 wiadomości w Radiu Z. Reklama.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
9: Afera wokół cen masła z Połem składa skargę na 2 popularne dyskonty. Kraków rejestruje już małżeństwa jednopłciowe. Rządowa decyzja na dniach. Remont na popularnej trasie w Warszawie przetestuje wytrzymałość kierowców.
1: 22.
9: Wojna o ceny masła. Społem złożyło skargę na 2 sieci dyskontów, które wprowadziły wyjątkowe obniżki. W ramach promocji kostkę można kupić za mniej niż złotówkę. Sprawa trafiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A o szczegółach reporter Radia Z Daniel Brzos.
10: Masło w dyskontach sprzedawane jest poniżej kosztów produkcji, uważa prezes Społem Ryszard Jaśkowski. Stąd skarga do UOKiK-u, ponieważ według niego to nieuczciwa konkurencja.
11: Ja sobie przypominam, jeszcze niedawno ceny masła windowały się do granic około 10 zł. Pamiętamy wtedy tę panikę, która panowała. No, dzisiaj sprzedaje masło po złotówce, co jest jakiś zupełnie absurd.
10: UOKiK w przesłanej Radiu Z odpowiedzi pisze o krótkotrwałej promocji i swobodzie ustalania cen przez sprzedawców.
9: Urząd może interweniować jedynie, kiedy dochodzi do zmowy cenowej. W tym tygodniu rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zostanie podpisane. Zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. W TVN24 poinformował, że chodzi o środę lub czwartek. Do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie wpłynęło 14 wniosków w tej sprawie. System teleinformatyczny urzędu umożliwia już transkrypcję, ale na starych formularzach, wyjaśnia Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta Krakowa do spraw polityki równościowej.
12: Te formularze wciąż posługują się określeniami mężczyzna, kobieta. To znaczy, że jeśli dwie żony, dwóch mężów zgłasza się, to jedno z nich musi się zgodzić na to, żeby być w formularzu wpisane w rubrykę no niewłaściwą dla swojej płci. I jeśli pary się na to godzą, no to już w tym tygodniu będą ich akty małżeńskie mogły być transkrybowane.
9: Wcześniej pary jednopłciowe miały problem z rejestrowaniem małżeństw zawartych za granicą, ale w listopadzie nakazał to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w marcu także Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Ceny paliw w górę. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 42 grosze, za olej napędowy 6,85. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Ropa drożeje na giełdach, na stacjach na razie powinno być stabilnie. Tak sytuację oceniają eksperci. Jak mówi Radio Radio Z analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Rynek przygotowuje się na scenariusz długiej blokady cieśniny Ormus.
13: Coraz dłużej trwający ten kryzys to jest kłopot, chociażby dla rynku paliw lotniczych, na razie azjatyckiego, ale i w Europie zaczyna się tutaj przyglądać temu problemowi coraz baczniej, ponieważ w obliczu nadchodzących letnich wakacji to może być jakaś trudność na pewno dla wielu gospodarek świata.
9: Ceny ropy nadal są powyżej $100 za baryłkę, a analitycy przygotowują się na problemy z dostawami nawet do końca tego roku. Właśnie ruszają utrudnienia na S8 w Warszawie i okolicach. Drogowcy wymieniają asfalt na jednej z najbardziej obleganych dróg w stolicy. Nowy etap remontu obejmie odcinek między węzłem Łabiszyńska a Markami. Żeby nie sparaliżować ruchu, prace będą prowadzone w nocy. O tym reporter Radia Z Jan Kierak.
14: Drogowcy zaczną zdzieranie asfaltu na jezdni w stronę Białegostoku. W związku z tym zamknięty zostanie wjazd na S8 od ulicy Łabiszyńskiej, a część autobusów wyjedzie na objazdy, mówi Tomasz Kunert z warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
15: Połączenia będą utrzymane, natomiast autobusy będą pomijały część przystanków.
14: Roboty potrwają do 5 rano i podobnie będzie przez następne noce aż do soboty, kiedy remont na tym odcinku ma się zakończyć. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
9: To kolejny etap remontu S8 w Warszawie, która ruszyła w połowie kwietnia. Prace mają zakończyć się do końca czerwca. W Radiu Z Krzysztof Ilanowski z najnowszymi wiadomościami ze świata sportu.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni Termoorganika.
16: Luka Modrić pojedzie na swój 5. mundial. 40-latek znalazł się w składzie reprezentacji Chorwacji na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Za oceanem Modrić może przekroczyć barierę 200 meczów w reprezentacji, a Chorwaci w fazie grupowej zmierzą się z Anglią, Panamą i Ganą. Mundial ruszy 11 czerwca. Dla bramkarza Iwana Brbgicia zabrakło miejsca w kadrze Chorwacji, znalazło się za to w zespole Legii. 30-latek przenosi się do stolicy po dwóch sezonach spędzonych w Motorze Lublin. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 27 meczach, 6 razy zachował czyste konto. To pierwszy letni transfer Legii, która przed ostatnią kolejką sezonu zachowuje szansę na grę w europejskich pucharach. A w Energa Basket Lidze kolejne mecze ćwierćfinałowe. Arka Gdynia wygrała ze Śląskiem Wrocław 86-75. Ekipa z Trójmiasta łapie kontakt, bo w ćwierćfinałowej serii przegrywa już tylko 1-2. Trwa mecz w Zielonej Górze. Za Stal w końcówce czwartej kwarty prowadzi z Kingiem Szczecin 73-67. A to znaczy, że Za Stal w tym ćwierćfinale wychodzi na prowadzenie 2-1.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
0: Weekend albo chwilę po ma przyjść ta prawdziwa wiosna, właściwie prawie lato. Zobaczymy blisko 30 stopni, ale jutro jeszcze tak nie będzie. Jutro do 21 stopni na zachodzie, najchłodniej będzie nad morzem.
17: Ale w cieniu, przepraszam?
0: Tak, w cieniu.
18: W cieniu się podaje, tak?
0: Tak, podaje się w cieniu zawsze.
18: To ja będę stał w cieniu jutro.
0: 14 stopni na Pomorzu Gdańskim i na Podhalu, to będą najchłodniejsze miejsca. Raczej pochmurno, owszem, może gdzieniegdzie padać.
18: Ja powiem ci, że jestem przyzwyczajony do cienia, na przykład w tym programie występuję w cieniu twoim.
0: No wiesz, no stojąc obok mnie stoisz zawsze w cieniu, no bo po prostu jestem rzucającym cień bydlakiem.
18: Tu Marcin Sojta.
0: I Michał Kroście.
18: Zapraszamy na Państwa Miasta. Nasz numer to 321-321-321. A teraz Imagine Dragons i Bad Liar. Czy dzisiaj jest do wygrania butelka Daffy typu bidon?
0: A wiesz co, sprawdzę. Tak jest.
18: Jest, to super. Dzwońcie.

0: Rory, Katy Perry w Radiu Z. 15 minut po 22 gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: Witamy serdecznie na antenie słuchacza Dawida z Radomia. Cześć Dawid.
2: Witam serdecznie.
0: Dawid, czy ludzi w Radomiu wkurza to, że w części Polski się śmieją z tego Radomia, czy nie? Czy macie to w nosie?
2: Ja się urodziłem w Katowicach, przeprowadziłem się do Radomia.
0: To była dobra
2: decyzja?
0: Katowicach
2: śmieją się z Sosnowca.
0: Okej.
2: To była dobra decyzja.
0: Dobra decyzja, to najważniejsze. Twoim rywalem jest Marcin ze Strzelina. Cześć Marcin.
3: No, witam, cześć.
0: Czy ty się śmiejesz czasami z Radomia, czy nie?
3: Nie, raczej nie.
0: To bardzo dobrze. Cinek, dawaj zasady.

0: taki pokój chciałbym optycznie zmniejszyć
1: przez... Na czarno! Wszystko na czarno!
0: Kochani, malujcie sobie jak chcecie, błagam. Nie słuchajcie Cinka, dobrze na tym wyjdziecie.
1: To malujcie fajny, jak chłopak. Chcecie. Macie do wyboru ciepłą ziemię albo...
0: Szałwiowa, coś tam. Galaxy w Radio Z, 17 minut po 23.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You w Radiu Z, 24 minuty po 23. Mam dla ciebie krótką informację, Cinek. No nawet nie potrzebuję komentarza. Wystarczy, że jak ja skończę, powiesz OK i będziemy dalej słuchać piosenek, dobra? Mhm.
1: A jeżeli będę miał ochotę, to jednak skomentować.
0: No czy... to skomentujesz, to już będzie strata dla mnie i dla słuchaczy. No nic, proszę bardzo, to jest ciekawostka dla ciebie. Wydry mają specjalną kieszonkę w skórze, w której przechowują przez całe życie swój ulubiony kamień.
1: O, to słodkie. Aha, a też jest... trochę zazdroszczę, bo też ja nie mam swojego ulubionego kamienia.
0: A te wydry mają ten kamień z napisem Love. Radio
2: Z i już. Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Alex Warren i Ordinary w Radiu Z. Za 25 minut będzie północ i będzie wtorek. Porozmawiajmy o piłce nożnej, bo chętnie. Akurat na tym się nie znam, więc się wypowiem. Dziennikarz sportowy Fabrizio Romano potwierdził, że José Mourinho oficjalnie wróci na posadę trenerską w Realu Madryt.
1: Wow.
0: Dodatkowo ma mieć większy wpływ na politykę transferową niż jego poprzednicy. Podobno José ma już na celowniku piłkarza Rodriego, czyli gościa z Manchesteru City, który dostał złotą piłkę w 2024 roku.
1: O tym akurat wiem, że Rodri dostał złotą piłkę w 2024 roku. A czy José ze swoimi skautami przyjadą na boiska ekstraklasy, żeby wypatrzyć jakąś perełkę?
0: Jaką perełkę? Tam gra Jasiek Perełka.
1: To właśnie nie
0: przyjedzie Batka Kapustkę.
1: No właśnie nie przyjedzie José do Polski, co już świadczy o jego mądrości.
0: Cinek. Już punktuje, skubaniec. Jeszcze nie zaczął.

0: Ewa Farna, Znak w Radiu Z. Za 18 minut będzie północ. Czas na coś śmiesznego.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: To znaczy, czy to będzie śmieszne, to się okaże. Formuła jest taka, że jeden z nas opowiada dowcip, drugi się śmieje. Dzisiaj Michał opowiada, ja się śmieję. Słuchamy.
2: Uwaga. Kochanie, boję się. Czego, słonko? Że kiedyś pokochasz inną. No to za późno. Już kocham inną i jest do ciebie taka podobna. O, chodzi ci o naszą córeczkę. Te twoje żarty. Nie, o twoją siostrę.
0: Chodź.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. We wtorek miał być atak na Iran, ale go odwołałem, napisał w swoich mediach społecznościowych Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. We wpisie na portalu True Social Trump podkreślił, że jednocześnie polecił dowódcom sił USA, by były gotowe do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili w przypadku braku akceptowalnego porozumienia. Amerykański prezydent podkreślił, że jakiekolwiek wypracowane porozumienie ma zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Jeszcze w niedzielę prezydent USA ostrzegał Iran, że zegar tyka i że jeśli nie zgodzi się na zawarcie porozumienia odpowiednio szybko, nic z niego nie zostanie. Nie zapowiadał jednak, że uderzenie ma nastąpić we wtorek. Według portalu Axios Trump miał we wtorek odbyć naradę z czołowymi doradcami, by omówić opcje militarne. Jak podały wczoraj irańskie media, USA wykazały pewną elastyczność w negocjacjach i Iran przesłał swoją odpowiedź na wcześniejszą krytykę propozycji pokojowej Teheranu. Według doniesień medialnych USA zgodziły się wstrzymać sankcje na eksport irańskiej ropy na czas negocjacji. Waszyngton zezwolił też Iranowi na kontynuowanie w ograniczonym zakresie cywilnego programu atomowego. Pałac Prezydencki liczy na interwencję Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy. W zeszłym tygodniu Pentagon zawiesił proces przeniesienia 4000 wojskowych z USA, którzy mieli przyjechać do naszego kraju. Jak przekazał reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki wykorzysta swoje dobre kontakty w Białym Domu, ale najpierw liczy na ruch ze strony wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie w odpowiedni sposób przecięty i wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: Panie ministrze, kiedy i od kogo prezydent dokładnie dowiedział się o tym wstrzymaniu relokacji i czy można coś zrobić, żeby te komunikacje na przyszłość poprawić?
1: Informacje dopłynęły w zasadzie w zbieżnym terminie z tymi publikacjami medialnymi. Wcześniej nie było takich sygnałów, przynajmniej ja nic o nich nie wiem, aby prezydent wcześniej posiadał takie informacje. Natomiast słyszeliśmy, i to o tym mówiłem publicznie, o pewnej psującej się atmosferze w Pentagonie.
0: Kwestia wojsk USA w Polsce w tym tygodniu będzie tematem rozmów. Dziś szef sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił amerykańskich w Europie, jutro minister obrony z przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów USA. A prezydent był wczoraj w Rzymie. Po raz drugi w ciągu 8 miesięcy spotkał się z premier Giorgią Meloni. O czym rozmawiali? O tym ze stolicy Włoch specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Przede wszystkim o swojej wizji Unii Europejskiej. Zarówno Giorgia Meloni, jak i Karol Nawrocki znani są z tego, że niektóre zasady panujące we wspólnocie im nie odpowiadają i głośno mówią o tym, że Unia Europejska powinna się zmienić. Sporo było też o bezpieczeństwie Europy, współpracy gospodarczej i militarnej, a także kwestii relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Meloni wprawdzie ostatnio podpadła Donaldowi Trumpowi, krytykując jego decyzję w sprawie Bliskiego Wschodu, ale wciąż ma wpływ na amerykańskiego przywódcę. Rzym, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Karol Nawrocki wziął też udział w obchodach rocznicy zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino. W tym tygodniu rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zostanie podpisane, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. W TVN24 poinformował, że chodzi o środę lub czwartek. Wczoraj we Wrocławiu transkrypcję aktu małżeństwa, który zawarli za granicą, odebrali panowie Ryszard i Tomasz. Po wszystkim nie kryli satysfakcji.
4: Na to nam konstytucja pozwala!
5: Brawo!
6: Każda obywatelka i obywatelka, każdy obywatel i obywatel, każda obywatelka i obywatel mają równe prawa.
7: Nie każdy musi chcieć mieć ślub konkordatowy, nie każdy lubi ceremonie. Natomiast prawa obywatelskie są ważne. Równość przed urzędami, przed sądami. I to jest istota tego.
0: Ryszard i Tomasz są ze sobą od blisko 50 lat. Ślub wzięli rok temu w Wiedniu. Transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych jest możliwa po wyroku TSUE z grudnia zeszłego roku. O transkrypcji małżeństw osób tej samej płci i zgodności z konstytucją mówił w Radiu Z były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jego zdaniem to dwa stany prawne, więc sprzeczności z ustawą zasadniczą nie ma. Jak tłumaczy, transkrypcja nie dotyczy zawierania jednopłciowych małżeństw w Polsce, tylko uznania tych zawartych za granicą.
8: Jeżeli ktoś żyje w związku, który jest uznawany za małżeństwo w Niemczech czy w Hiszpanii, no nie może być uznawany za niemałżeństwo w Polsce. No choćby w sytuacji takiej skrajnej, że ktoś się znajduje w szpitalu, czy ktoś umiera, jest kwestia spadkowa i tak dalej, i tak dalej.
0: No Aleksander Kwaśniewski wyjaśnia, że konstytucja była pisana w czasie, gdy nie toczyła się żadna rozmowa o związkach jednopłciowych w Polsce. Ustawa o kryptowalutach, podejście numer 3. Senat chce, by dokument uchwalony przed weekendem przez Sejm jak najszybciej znalazł się na biurku prezydenta. Zajmiemy się projektem w najbliższy czwartek, mówi Radiu Z senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: Tempo prac w Senacie będzie najszybsze możliwe i jeżeli nie pojawią się jakieś nadzwyczajne okoliczności, czyli nie okaże się, że jest jakiś bardzo duży błąd legislacyjny, to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że Senat by przyjął tą ustawę bez poprawek.
0: Wcześniej Karol Nawrocki zawetował poprzednie dwie ustawy w tej sprawie. Dwukrotnie prezydent chronił interes złodziei i będzie miał kolejną szansę opowiedzieć się jednak po stronie okradanych, dodaje Krzysztof Kwiatkowski.
5: Ma szansę zmyć polityczne piętno hańby, że pomógł złodziejom ze swojego czoła, podpisując ustawę, którą za chwilę uchwali Senat.
0: Trzecia wersja projektu różni się od poprzednich głównie ostrzejszymi karami dla osób, które popełniają oszustwa na rynku kryptoaktywów. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych, przybywa więc chętnych, by zredukować ich liczbę na starych zasadach. Nowe wejdą w życie od czerwca i będą ostrzejsze. Z możliwości redukcji wypadną przekroczenia prędkości, spowodowanie wypadku, jazda na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Nowe przepisy są niewiadomą, przyznaje Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
9: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie, to jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
0: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno, punkty wciąż będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Patrzę na zegar i widzę, że mamy wtorek, a wtorek będzie raczej pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy. Popadać może lokalnie i przelotnie, ale dosyć mocno, szczególnie na zachodzie Polski. Na termometrach od 14 stopni nad morzem do 21 na zachodzie.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione z tematem. Według nich Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne, by polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. Dzięki jego decyzji były polski minister sprawiedliwości był w stanie uzyskać wizę przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego rządu Petera Modziara. Rozmówcy agencji przekazali, że nie wiedzą nic o zaangażowaniu prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marka Rubio. Według agencji Landau, numer 2 w hierarchii Departamentu Stanu, dowiedział się o sprawie od ambasadora USA w Warszawie Toma Rose'a i uważał Ziobrę za niesprawiedliwie ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości. Według jednego ze źródeł, wydając instrukcję, Landau miał powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Inny z informatorów podał, że były minister miał dostać wizę dziennikarską. Sam Christopher Landau odmówił komentarza, a Departament Stanu, jak poprzednio w tej sprawie, powołał się na względy poufności informacji wizowych. Pierwsze w Europie centrum serwisowe dla amerykańskich czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. Tych maszyn używają nasze wojska pancerne. Umowa ma pokazać, że relacje z USA to nie tylko słowa, ale też inwestycje. Jak zapewniają premier i szef MON, Polska to żelazny sojusznik Stanów Zjednoczonych i nie ma mowy o zmniejszeniu u nas liczby amerykańskich wojsk. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Polska będzie domagać się pełnej informacji na temat przegrupowania amerykańskich wojsk w Europie. Doniesienia mówią o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA w naszym kraju, ale to, jak twierdzi premier, nie rzutuje na naszych relacjach z Amerykanami.
2: Te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
1: Temat obecności amerykańskich wojsk w Europie pojawi się w najbliższych dniach w rozmowach między Polską a USA.
0: Do Waszyngtonu wybierają się w tym tygodniu wiceministrowie obrony narodowej. Marszałek Sejmu spotka się z premierem Węgier. Włodzimierz Czarzasty chce rozmawiać z Peterem Modziarem o ponownym zjednoczeniu Grupy Wyszehradzkiej. Do spotkania dojdzie w najbliższych dniach. Dziś nowy premier Węgier przyjeżdża do Polski. To jego pierwsza zagraniczna podróż po przejęciu władzy od Viktora Orbana. Ma odwiedzić Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cztery osoby odpowiedzą za wypadek podczas remontu dachu przedszkola w Polanowie w Zachodniopomorskim, gdy grupa dzieci wychodziła na spacer pod opieką przedszkolanek, uderzyła w nie blacha spuszczana przez robotników na linach z dachu. Kobieta została ranna w rękę, dwoje dzieci z obrażeniami twarzy i głowy trafiło do szpitala. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. SOR pod szczególnym nadzorem. Oddział ratunkowy szpitala specjalistycznego w Radomiu będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez Straż Miejską. To jeden z najbardziej obleganych oddziałów tego typu w Polsce. Rocznie przyjmuje blisko 40 tysięcy pacjentów, wielu z nich pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a wielu jest agresywnych, mówi rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak.
3: Była wzywana policja, musiała ona niestety interweniować. Tutaj ci strażnicy miejscy ułatwią nam troszkę to, że to bezpieczeństwo będzie zachowane.
0: W tym miesiącu jeden z agresywnych pacjentów zdewastował sprzęt na SOR-ze. Rekordzista przyjęty w zeszłym roku miał we krwi 6 promili alkoholu. Prokuratura zbada sprawę fałszywych wezwań policji pod adresy pracowników jednej z prawicowych telewizji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Z, akta sprawy wpłynęły już do prokuratury okręgowej w Warszawie. Chodzi o wydarzenia z zeszłego tygodnia. Służby dostały wtedy wiele fałszywych alarmów, które mówiły, że pod adresami mieszkań pracowników stacji są dzieci, których życiu grozi niebezpieczeństwo. Fałszywe alarmy do policji napływały różnymi kanałami. Sprawcy wysyłali je przez komunikatory, czaty internetowe i wiadomości e-mail. Ustaleniem ich tożsamości zajmuje się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ale takie sprawy zajmują czas, mówi Marcin Zagórski z CBZC.
4: Bo są to postępowania, gdzie musimy się zwracać o różnego rodzaju dane teleinformatyczne, często także poza granice naszego kraju, i to trwa.
0: Sprawą zajmują się też policyjni eksperci z Centralnego Biura Śledczego. W piątek w związku ze sprawą policja zatrzymała 53-latka. Potem okazało się, że nie jest winny, bo sprawcy włamali się do jego skrzynki mailowej. Nie każdy młody człowiek potrafi sam poradzić sobie z presją studiów, Nowym Miastem czy lękiem o przyszłość. W Łódzkiem rusza program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla studentów. Będą mogli korzystać z konsultacji stacjonarnie, telefonicznie lub online. Mierzymy się z ogromną presją, oczekuje się od nas, że już będziemy wiedzieli, kim chcemy być i jak ma wyglądać nasze życie, przyznaje student Politechniki Łódzkiej Jakub Cisło.
5: Nie mamy doświadczenia, nie mamy pewności, nie mamy na czym się oprzeć i potrzebujemy często ramienia, na którym będziemy mogli na chwilę odsapnąć, odpocząć, złapać oddech i iść do przodu.
0: Nawet 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątego dotyka depresja. Te dane są dla nas przerażające, dlatego chcemy pomóc młodym ludziom, mówi konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dr Aleksandra Lewandowska.
6: Wiemy doskonale, jak niezwykle istotna jest ta pomoc na tym etapie, kiedy właśnie młoda osoba też zaczyna dostrzegać u siebie pewne trudności.
0: Program potrwa do listopada. Liczba konsultacji nie jest ograniczona, to ważne także dlatego, że prywatna pomoc psychologiczna jest dziś dla wielu studentów po prostu za droga. Polacy będą kierować badaniami Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącymi komet wlatujących do Układu Słonecznego. Zajmie się tym Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy będą badać pył pola magnetycznego i plazmy wokół komety. Wykorzystają do tego statek Comet Interceptor oraz dwie sondy. Plany bitwy pod Pragą z 1757 roku czy projekty przebudowy Pałacu Saskiego dostępne dla chętnych, ale w wielkim celu. Na internetowej platformie Transkrybów dodano rękopisy, które wymagają odczytania, czyli transkrypcji. Nie jest to łatwe, bo wiele dokumentów nie posiada nawet tak oczywistego elementu jak strona tytułowa, mówi Agnieszka Kościelniak-Osiak, wicedyrektorka Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
7: Ale są tam też propozycje takich nieoczywistych dokumentów do transkrypcji. Bo mamy tam plany architektoniczne.
8: Czy osoba, która najwięcej włoży swoje prace, dostanie jakąś nagrodę na końcu?
7: My się staramy za każdym razem osoby, które mają bardzo duży wkład w transkrypcję, wymieniać z imienia bądź z nika, bo można też tylko się przez nick zalogować. Mamy do czynienia z osobami, które znają rozmaite języki, które potrafią rozpoznać staroniemiecki, starofrancuski, które mają też niesamowitą wyobraźnię, bo to, czego AI nie ma, to jest właśnie posiadanie wyobraźni.
0: Na platformie jest obecnie prawie 250 wolontariuszy. Żeby zacząć transkrybować, wystarczy założyć konto i poczekać na akceptację.
9: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rozmowy na wysokim szczeblu o amerykańskich żołnierzach w Polsce do Stanów Zjednoczonych lecą w tym tygodniu. Wiceministrowie Obrony Narodowej mają rozmawiać o planach zmniejszenia liczby wojskowych zza oceanu w Europie. O czym polska strona będzie mówić w Pentagonie? Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Wiceszef MONU Cezary Tomczyk chce przekazać administracji Donalda Trumpa to, że Polska jest gotowa na zwiększenie liczby amerykańskich wojsk. To wspólne stanowisko rządu i prezydenta Nawrockiego.
2: Dla nas perspektywa obecności wojsk amerykańskich jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Tak było, jest i będzie i dzisiaj po prostu każdy musi wykonać swoje zadanie.
1: Tomczyk powtórzył jeszcze raz oficjalne stanowisko strony amerykańskiej o tym, że wycofanie części żołnierzy USA z Europy ma nie dotyczyć Polski.
0: No, decyzje dotyczące rotacji amerykańskich wojsk w Europie Donalda Trumpa pytają też republikańscy kongresmeni. Były prezydent z dobrą radą dla głowy państwa, ale także dla rządu. Współpraca, konsultacje i bardziej koncyliacyjny język. Tak o relacjach ośrodków władzy mówił w Radiu Z Aleksander Kwaśniewski. A to o tyle istotne, że na szali są ważne kwestie bezpieczeństwa, także w kontekście doniesień o możliwej redukcji sił amerykańskich. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mert.
3: Sprawa amerykańskich żołnierzy w Polsce wciąż jest niejasna. Były prezydent mówi o chaosie i podkreśla, jak ważna, szczególnie w takiej sytuacji, jest współpraca ośrodków władzy, a tej nie ma. I to jest dziś nasza największa słabość, uważa Aleksander Kwaśniewski.
4: Co bym radził prezydentowi? Zrezygnować z języka agresji. Rządowi bym proponował też z językiem bardziej koncyliacyjnym, gotowym do współpracy, by występować wobec prezydenta.
3: Przy okazji gość Radia Z zwraca uwagę na jeszcze jedno, ataki prezydenckich ministrów na rząd. Jak mówi, za moich czasów tego nie było, koniecznie bym to ukrócił.
0: Kwestia wojsk USA w Polsce w tym tygodniu będzie tematem rozmów. Dziś szef sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Jutro minister obrony z przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów USA. Nowe informacje w sprawie zwłok wyłowionych z rzeki w wielkopolskim Wągrowcu. Służby zidentyfikowały ciało. Należało do 23-letniego mieszkańca Wągrowca, mówi Radiu Z starszy aspirant Dominik Zieliński z miejskiej komendy.
5: Mężczyzna jest znany policji z wcześniejszych czynności. Był poszukiwany do doprowadzenia też do zakładu karnego. Nie znamy okoliczności śmierci.
0: Lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny, nie wykluczył udziału osób trzecich. Sprawę bada prokuratura, która zleciła sekcję zwłok. Dryfujące ciało na rzece Wełnie zostało odnalezione w minioną sobotę przez przechodnia. Mężczyzna oskarżony o brutalne morderstwo żony pod Poznaniem stanie przed sądem. 59-letni Roman R. odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, do którego doszło rok temu w Koziegłowach. Mimo wcześniejszego zakazu zbliżania się do kobiety, zaatakował ją przed blokiem, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Mężczyzna zaatakował ją, oblewając twarz i szyję silnie żrącą substancją. Następnie zadał jej cios nożem w plecy, a także rany cięte